0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci, refreny.

0: Meloradio Konin.
1: Dammi tu mano! E venga conmigo!

0: Abi en son stary, będzie dobrze. Będzie dobrze.
1: Melo Radio. To jest
2: Melo.
1: To jest

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Retroprasówka w Meloradiu na 99,6.
1: Mateusz Krzesiński, witamy wspólnie z Bartkiem Skoniecznym z portalu lm.pl.
2: Witam, dzień dobry.
1: I zaczynamy kolejne wydanie naszej retroprasówki, a więc zaglądanie do starych konińskich gazet. Zanim to jednak, bo też w naszej audycji często omawiamy takie lekko absurdalne sytuacje, zwłaszcza z czasów PRL-u, tak? Bo napotykamy na takie opisy w gazetach konińskich z lat 80., także w latach 90. różne sytuacje się zdarzały, a ja dzisiaj byłem u lekarza i opowiem teraz moją historię. Przychodzi baba do lekarza i na drzwiach, na każdych drzwiach każdego gabinetu jest informacja, że godzina, na którą się umówiłeś z lekarzem, nie jest godziną rozpoczęcia wizyty, to jest godzina rozpoczęcia oczekiwania na wizytę.
2: Tak jest. To nie wiedziałeś o tym?
1: No nie wiedziałem o tym, tak. To jest coś niesamowitego. Tak bym się dzisiaj na przykład z tobą umówił na nagranie na godzinę 11, ale byłby to początek oczekiwania na mnie, na przykład byś czekał pod radiem.
2: Tak jest, no tak się zabezpieczają lekarze, no bo w sumie ja troszkę to rozumiem, bo czasem jest tak, że wizyta się przedłuży, czasem ciężko
1: określić. To prawda.
2: Aczkolwiek, fakt jest taki, że jak się tam czeka 5 minut, no to nie jest problem, nie? Ale jak się czeka już godzinę, no to rzeczywiście już człowiek może się podirytować.
1: Ale na pierwszy rzut oka to wygląda dosyć absurdalnie, bo co to za umawianie się, jeżeli ja sobie kalendarz rozplanowuję.
2: Tak.
1: To jak wpisać taką godzinę, dajmy na to 11, która może być 13 albo 14?
2: To robisz, że od 13, potem robisz znak nieskończoności, bo nigdy nie wiesz, kiedy się zakończy taka wizyta.
1: Także jak najmniej takiego oczekiwania, a jeżeli już, to z dobrą książką może tak. Ja tak zawsze się zabezpieczam, że biorę ze sobą czytnik e-booków i po prostu
2: zawsze przyjemnie
1: czytam.
2: Poczekać wtedy, nie?
1: Tak. No dobrze, to uruchamiamy naszą maszynę czasu, nasz wehikuł i przenosimy się dzisiaj, proszę pana, lata 86, 1900, rzecz jasna, i 1996. Tak, to dzisiaj się...
2: Dziesięcioletnia przerwa.
1: Dziesięcioletnia przerwa. Pierwsza data, z którą się utożsamiam, bo to data mojego urodzenia, 86 rok. No i pierwsza okładka pierwszego przeglądu konińskiego z maja 1986 roku. Okazuje się, że wtedy był obchodzony Rok Pokoju i na Rok Pokoju jest tutaj, myślę, że to tak obrazuje to, że jeszcze ta zimna wojna trwała na dobre, bo oto mamy wiersz na okładce. Hiroshima, nasza pamięć. Z hipotez uczonych wojnę nuklearną przeżyją niektóre gatunki owadów. To czytamy nad wierszem, a potem mamy zimnowojenny wiersz.
2: Deklamować trzeba w takim razie.
1: Tak jest. I czytamy po zwrotce, tak? Czy jak to tam? Strofa. Tego słowa szukałem. Okej.
2: W jesienny wieczór wiatr lekki ołów otrząsa liście, odchodzące na drogi albo na groby.
1: W radio dziewczęta Beethovena, a spod warstw muzyki wczoraj wyszedł z domu i nie wrócił, tyle a tyle lat, oczy piwne, 1,70 m wzrostu, kto by wiedział.
2: Wieczorem wydłużającym się świstem wiatru człowieka poszukują uparcie obłąkanie człowieka, który wyszedł z domu.
1: Kto ogłosi komunikat po błysku i wietrze radioaktywnym? Mrówki postawią pomnik na cześć, komar ze złością zabrzęczy, nigdzie ni śladu krwi.
2: W komunikacie o zaginionym nic dodać, nic ująć.
1: Czy może być większa bezradność homo sapiens?
2: Major Claude Ederle, który zbombardował Hiroshimę, dziwi się do tej pory. Oni wszyscy wiedzą, gdzie i kim jestem naprawdę, a ja tego nigdy nie wiem.
1: No... Nie wiem, czy tam dziewczęta Beethovena, czy nie dziewiąta Beethovena. Może tutaj chyba jakiś błąd.
2: Albo, bo... Wiesz, to było z poezją, to nigdy nie wiadomo.
1: Dziewcząt Beethovena nie kojarzę. Dziewiątą symfonię.
2: Co miał autor na myśli, to nigdy nie wiesz.
1: Dziewiątą symfonię, tak. No może w radio, radioaktywne dziewczęta Beethovena, może o to chodzi. No dobrze. Do redakcji listy pani Alicja napisała, narzekała i nie ma się jej zresztą co dziwić. Jestem niespotykanie spokojny człowiek, to w cudzysłowie, i bez specjalnych narzekań znoszę od 12 lat uciążliwości mieszkania na 10 piętrze w wieżowcu przy ulicy Wyzwolenia 7 w Koninie oczywiście. W niedzielę 23 marca tego roku spadł niewielki pierwszy tej wiosny deszcz bez huraganu i oberwania chmur, a moje mieszkanie wygląda jak po klęsce żywiołowej. Ściana szczytowa cała przesiąkła wodą i to tak intensywnie, że odpadły przeciekły tapety, przeciekł również naprawiony kilka miesięcy temu dach.
2: Zgłaszałem już do spółdzielni mieszkaniowej kilkakrotnie podobne przypadki, zawsze odsyłano mnie do PZU. Odszkodowanie dostałam, ale to nie jest jednoznaczne zabezpieczenie mieszkania przed podobnymi przypadkami. Ostatnie odszkodowanie otrzymałam we wrześniu ubiegłego roku, po ulewnych deszczach tamtego lata. Przecież to nie jest sprawa pieniędzy, ale zreperowania ścian i dachu.
1: Płacę za mieszkanie prawie 1600 zł miesięcznie i bez szemrania znosiłam podwyżki czynszu, nie wnikając specjalnie w źródło tak zwanych kosztów własnych spółdzielni i chciałabym w zamian choćby znośnych warunków bytowania.
2: No to może być problem, jak co chwilę jak deszcz pada, to ci dach przecieka. No to...
1: I cieknie ci po ścianie i spółdzielnia nic z tym nie robi, no bo chyba nic nie robiła, skoro pani musiała udać się czy napisać aż do gazety.
2: Żeby w końcu coś się ruszyło.
1: No to chyba dzisiaj już takie rzeczy się nie zdarzają.
2: No mam nadzieję, że nie. Przynajmniej do nas jakieś takie sygnały nie docierają aż tak, silnie, żeby dachy przeciekały.
1: Tak, i odklejały się tapety. A tutaj okładka następnego numeru majowego, 86 rok. No i z moją uwagę zwróciło to, co jest na samej górze.
2: Pozdrowienia. Pozdrawiamy wojewódzką konferencję przedzjazdową PZPR.
1: No ładnie, tak, że miło. Tak się... Tak. Tygodnik Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej tak pozdrawiał na okładce.
2: Jakbyśmy na przykład teraz w portalu u nas napisali, pozdrawiamy radnych przed sesją Rady Miasta Konina na przykład. O.
1: Albo pana prezydenta.
2: Albo pana prezydenta, że się musi z nimi męczyć na przykład z tymi radnymi.
1: Z tymi radnymi. Pozdrawiamy i życzymy wytrwałości na sesji.
2: Tak, na pewno byłoby mu przyjemnie, nie?
1: No myślę, że tak i przede wszystkim zdecydowanie taki podbudowany by do sesji podszedł.
2: Tak. I może jakbyśmy na przykład zadawali pytania, to też przyjemniej by odpowiadał nam, szybciej by nam odpowiadał.
1: Ja myślę, że trzeba by było wypróbować taki sposób. To dobry pomysł jest. No dobrze, stary Konin dzisiaj już wygląda znacznie lepiej, ale ja jeszcze pamiętam, jak byłem dzieckiem w latach 90. wyglądał gorzej, a w latach 80. pewnie było jeszcze gorzej. No i czytajmy tutaj, co napisali.
2: Stary Konin sprawia wrażenie zapomnianego przez wszystkich. Nawet tamtejsze bary i restauracje nie cieszą się dobrą sławą. Ostatnio 30 kwietnia odwiedziliśmy bar Frykas, już nieistniejący, od niedawna noszący taką nazwę. Kiedyś nazywał się Zacisze. Z przyjemnością zauważyliśmy zupełnie niezły wystrój lokalu i porządek. Może niezbyt fortunnym jest, że do sali bezalkoholowej, by zjeść posiłek, trzeba przejść przez pomieszczenie, gdzie przed 13 pije się piwo, a potem mocniejsze trunki. Układ lokalu nie pozwala jednak na inne rozwiązanie.
1: Tego dnia Frykas oferował naprawdę szeroki zestaw dań. W karcie znaleźliśmy 5 zup, 7 dań jarskich, 11 dań podstawowych z baraniny, wołowiny i wieprzowiny, całą gamę dodatków, a zalaną 10 przekąsek. Specjalnością zakładu jest 90-gramowy szaszłyk barani za 138 zł. Można także tu zjeść posiłek podstawowy, na który składa się szczawiowa z jajkiem, omlet rzymski i kompot. To wszystko za 132 zł. Z karty wyczytaliśmy, że barem Frykas kieruje Halina Szaczkowska, szefem kuchni jest Wanda Szpruta, a kalkulacją cen zajmuje się Elżbieta Kurczaba.
2: Nienawidzę szczawiowy.
1: Nienawidzisz szczawiowy, a ja lubię. Z jajkiem, czy tak jak tu jest napisane, to jest w ogóle
2: absolutnie
1: jedno z dań pokazowych mojej mamy. Pamiętam, moja siostra mówiła na to zupę jajeczko.

0: W ogóle rzadkość, żeby wegetarianin wszedł i miał 7 dań.
1: Gdzie znajdziesz baraninach, oprócz może jakichś kebabów, nie? No to...
0: No, chociaż co pewnie tam ta baranina to taka jest, wiesz...
1: No pewnie tak, ale...
0: Barana nie widziała na oczy, przypuszczam.
1: Natomiast, no mimo wszystko, no dzisiaj na przykład porównując do takich jadłodajni, nie mówię tam o restauracjach, tylko takich właśnie barów mlecznych, które ostatnio też się rozwijają dość prężnie, to tam jednak skromniejsze są te oferty zazwyczaj.
0: No chociaż zależy też gdzie, bo są takie miejsca w Koninie, gdzie od góry do dołu jest tych wypisanych, tych dań dosyć sporo, cała lista. Także, no, natomiast jak na tamte czasy, 86 rok, to myślę, że wyglądało to całkiem ciekawie. Inaczej to sobie wyobrażałem. Problemy nie susza. Zamieszkujemy przy ulicy Matejki 1, 3 i 5. Przy tych blokach panuje straszny brud i bałagan, jak wewnątrz bloków, tak i na zewnątrz. Nie ma trawników. Robili wodę, wykopy zostawili, trawa nie posiana, ludzie z domków jednorodzinnych chodzą na przełaj, wydeptują ścieżki. Samochody stoją na trawnikach. Czyżby nie dało się czegoś zrobić wokół tych bloków, bo nawet nie ma chodników. Gdy ktoś z innych miejscowości przyjedzie, to mówi, że ludzie na wsi mają ładniej niż my. Bloki należą do kopalni węgla brunatnego.
1: Nas mieszkańców nurtuje brak kiosku warzywniczego na osiedlu przy kiosku spożywczym. Stawia się stragan warzywniczy przy sklepie w Niesuszu, który na pewno nie da żadnego rezultatu, bo to jest przy samej głównej ulicy Kusz i tym podobne. Że w ogóle władze sanepidu na to pozwalają. Przecież powinien być podstawiony tu na osiedlu domków jednorodzinnych i przy blokach, bo jest miejsca bardzo dużo.
0: Tak, są już tam teraz chodniki od dawna.
1: Na Niesuszu.
0: I wygląda tak, to, no wokół, tak. Bo to chodzi o te punktowce takie trzy, co tam stoją przy Matejki. Takie trzy bloki tam są.
1: Gdzie z Matejki?
0: Jak wjeżdżasz do Niesusza, ale nie tam od Okólnej, tylko jakbyś jechał dalej Przemysłową i potem w prawo, jak są światła.
1: Tak,
0: i takie trzy punktowce stoją, także to już ten problem w ciągu ostatnich 40 lat naprawił.
1: Chociaż to.
0: Okej, okay. Następny list od czytelnika. Brudno, tak jest zatytułowany, nie chodzi o dzielnicę Warszawy. O to, że po prostu brudno.
1: Tak. Z okazji Miesiąca Czystości, kwietnia, pragnę w imieniu mieszkańców naszego bloku za waszym pośrednictwem wytknąć szanownej administracji spółdzielni mieszkaniowej Zachód. Bo już z rozpędu aż Zatorze pojechałem.
0: No ty już Zatorza jesteś, to tak.
1: Tak, spółdzielni mieszkaniowej Zachód, że w ogóle nie interesuje się blokiem mieszkalnym przy ulicy Tuwima 1. Przecież tutaj mieszkają chyba ludzie, a nie tylko pracownicy elektrowni, jeśli ich się traktuje może inaczej. Od dłuższego już czasu blok ten, jak jego klatka schodowa, winda i tym podobne, wyglądają fatalnie. Dziwimy się jako mieszkańcy, że dotąd jeszcze sanepid nie zamknął i dostępu do wnętrza. Przecież na parterze, gdzie jest najwięcej śmieci, mieści się klub, miejsce kultury i biura zarządu wojewódzkiego.
0: Wielki wstyd. Brud i niechlujstwo straszne. Na tym parterze także jest zamieszczona tablica z nazwiskami samorządu blokowego i dozorcy, których tutaj nie będę wymieniać, więc co oni robią? Czy nie widzą tego bałaganu? Dlaczego nie są karani mandatami? Może to by pomogło. Uważam, że zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności za utrzymanie czystości przez wszystkich mieszkańców, ale wiecie, klatki okien zamiatanie ciąży chyba na gospodarzu. Strych jest otwarty, bez przerwy giną anteny telewizyjne. Dlaczego tak jest? Były interwencje w administracji spółdzielni, ale bez skutku. Czekamy na wyjaśnienie i jak najszybsze zmycie tych bardzo, bardzo starych brudów. No, to nieciekawie. Dzisiaj chyba takiego problemu nie ma. Znaczy nie, na pewno nie ma.
1: Na pewno nie ma. Znaczy może gdzieś miejscowo tak, ale wydaje mi się generalnie, że jest lepiej. I nawet wczoraj rozmawiałem, byłem na spotkaniu z prezesem TKKF Korty, który buduje boisko do padla, które będzie...
0: Z Marcinem takie... Dołowcem, tak, widziałem artykuł również.
1: Tak.
0: Był tydzień temu w tygodniku w magazynie sportowym Radia Konin.
1: Tak jest. No i właśnie rozmawialiśmy tak, że to będzie takie ogólnodostępne boisko, nie, jakby nie pilnowane przez żadnego tam dozorcę przez cały
0: Zdalnie
1: czas.
0: Zdalnie będzie Zdalnie. Można.
1: No i właśnie konkluzja była taka, że właśnie trochę się zmieniły te czasy, że dzisiaj takie obiekty są w stanie funkcjonować, no bo te 30-40 lat temu to pewnie jakiś wandalizm właśnie, jakiś byłby syf tam zostawiony.
0: Ale dzisiaj też jest monitoring, nie?
1: Jest
0: na pewno na tym korcie odpadła będzie
1: Ale
0: kamerą.
1: Wydaje mi się też, że generalnie zdarzają się oczywiście jakieś, czasem piszemy o nich, czy mówimy w akty wandalizmu, że coś jest zniszczone, ale generalnie się chodzi o taki porządek i takie zachowanie wspólnej przestrzeni w dobrym stanie, to jednak się dużo poprawiło, mi się wydaje.
0: Gospodarze się wywiązują ze swoich obowiązków, po prostu są zatrudnieni przez spółdzielnie.
1: Tak. Często to są też już profesjonalne osoby.
0: Tak, firmy profesjonalne.
1: Które po prostu mają za to opłacone i wiedzą, że jak się nie postarają, to po prostu nowego kontraktu na przykład nie będzie i to też pewnie działa.
0: To ja pozdrawiam gospodynię, tak korzystając z mojego bloku, panią Magdę, bo się wywiązuje, jest ładnie, pięknie, czysto i jest bardzo sympatyczna. W Spadla będziesz grał?
1: No właśnie, chcę spróbować sobie.
0: Bo ja próbowałem już, tak? Bo moja siostra mieszka w Walencji, tam w Hiszpanii.

0: oni strasznie kochają padel, więc moja siostra nawet tam i na treningi, i w rozgrywkach bierze udział, więc musiała mnie zabrać i bardzo fajna gra, także ja już nie mogę się doczekać i zacieram ręce. A i jeszcze moja siostra powiedziała, teraz do niej dzwoniłem, mówi, kupiłam sobie nową rakietę. A ja mówię, to starą przesyłasz mi.
1: A nawet jakby się miał, to tam będzie można wypożyczyć sobie rakietę.
0: Ale będę,
1: chciał spróbować, to będzie mógł.
0: Będę miał od siostry rakietę do padla i no już naprawdę nie mogę się doczekać. Długo nie będziecie musieli czekać, jeżeli chodzi o przerwę, która przed nami. Będzie króciuteńka, po niej powracamy do retroprasówki. Zostańcie z nami.
2: Retroprasówka w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Retroprasówka w Meloradiu na 99,6.
0: Ale tak jak obiecywaliśmy, mały, krótki momencik. Jesteśmy z powrotem z wami. Bartek Skonieczny, portal lm.pl.
1: I Mateusz Krzesiński, Meloradio.
0: A to jest retroprasówka, czyli audycja, w której zaglądamy do starych konińskich gazet. Najczęściej, zdecydowanie najczęściej jest to przegląd koniński. Przeglądy konińskie z 1986 roku z maja przeglądamy. I czy pan poznaje ten obiekt tutaj, ten budynek?
1: Ten na dole po lewej, tak?
0: Tak, na po lewej i po prawej dwa zdjęcia są.
1: Czemu to ty zawsze te zagadki zadajesz?
0: Ale ten budynek, musisz rozpoznać,
1: potem
0: słuchaj.
1: Potem wychodzę, że w ogóle Konina nie znam. Czekaj, myślę, jakaś podpowiedź, na jakim osiedlu to jest?
0: Szkoła, do której chodziłeś.
1: Szkoła do... A, dobra, to jest... teraz to jest szkoła podstawowa numer 3,
0: tak? Tak,
1: ja tam chodziłem do gimnazjum numer 7.
0: Numer 7.
1: A wtedy... to, co mnie zmyliło, bo tu na zdjęciu jest taki kabel pociągnięty. Aha. I ja myślałem, że to jest kawałek budynku. I myślałem, co to za dziwny kształt tutaj w ogóle jest. A to po prostu jest... no, to szkoła ma dość taki standardowy, że tak powiem, kształt.
0: Tak, i tutaj jest artykuł o tym. Wtedy była to szkoła podstawowa numer 2.
1: Tak, moja mama tam
0: Sosnowej,
1: uczyła.
0: Tak, i tutaj jest artykuł o tym, że wybudowano tą szkołę, a potem się okazało, że jest za mała i dopiero po jakimś tam czasie zaczęto dobudowywać następny segment.
1: Tak, tam był taki bardzo specyficzny układ tej szkoły, bo się schodziło w dół, szło się takim szerokim korytarzem i właśnie tam było po drugiej stronie jeszcze były sale dodatkowe, więc tak.
0: Sala gimnastyczna chyba też, nie? Tamtędy się szło, znaczy chodzi się cały czas oczywiście.
1: Właśnie tam nie do końca, bo jeśli dobrze kojarzę, to tam część została zabudowana czy wyburzona już po tym, jak ja gimnazjum opuściłem.
0: No też tam basen powstał, nie? Także mógł się ten układ w jakiś sposób
1: może to przez to, no.
0: Zmienić.
1: Coś tam w tym segmencie właśnie było pozmieniane od czasu, jak ja tam do gimnazjum chodziłem.
0: I to artykuł właśnie na ten temat. A tutaj o konińskich szermierzach. W czasach, kiedy jeszcze zawodnikiem był Tadeusz Piguła, między innymi artykuł o tym, że są nareszcie na swoim, ale to jeszcze rzecz jasna nie chodziło o ten pawilon szermierczy duży, który mamy w tej chwili, bo on powstał dopiero pod koniec lat 90. Tylko o to, że wprowadzili się do hali wojewódzkiego wtedy Domu Kultury.
1: Wojewódzki Dom Kultury, czyli
0: Konijski Dom Kultury, czyli
1: tam obok,
0: Konijskie Centrum
1: Kultury. Ale jeszcze
0: kultury,
1: bez tego, tak? Bez tej dobudówki, że tak powiem.
0: Tak, tak, tak.
1: Późniejszy.
0: Może przeczytajmy fragment, jak to wtedy szermierze konińscy funkcjonowali.
1: Nieco ponad rok temu dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koninie Henryk Kuźniak relacjonował mi postęp robót w pawilonie obok letniego basenu, siedziba MOSIR, której głównym celem było stworzenie sali treningowej dla szermierzy Zagłębia. Z niemałym zainteresowaniem słuchałem opowieści o pomieszczeniach mających służyć zarówno wykuwaniu sportowej formy, jak również odnowie po treningowym wysiłku.
0: A, czyli tutaj chodzi o obiekt w Kurowie, bo skoro jest w pawilonie obok letniego basenu, siedziba MOSIR.
1: Mhm. To tam były jakieś pomieszczenia takie sportowe?
0: Sam cały czas tam, tak? Przecież, tak. Tam Koniński Klub K1 między innymi ma treningi, Copacabana tam miała wcześniej treningi.
1: A tak, rzeczywiście. No.
0: Tak. Z niemałym zainteresowaniem słuchałem opowieści o pomieszczeniach mających służyć zarówno wykuwaniu sportowej formy, jak również odnowie po treningowym wysiłku. Obserwując ówczesne zaawansowanie prac, a raczej mając świadomość, ile jeszcze trudu czeka budowniczych, aby zarysowany projekt doprowadzić do końca, z wielką niecierpliwością oczekiwałem odpowiedzi na ile udało się dyrektorowi zrealizować swoje marzenia.
1: Temu celowi służyła wizyta, jaką przed kilkoma dniami złożyłem w ośrodku. Stanowczo za późno. Już od dobrych kilku miesięcy obiekt ten w pełne posiadanie wzięli szermierze. Trener Zenon Ryszewski pokazuje najpierw salę bitewną, jaką określa. Długa na 22 metry i szeroka na 10 metrów, posiada 4 plansze do otoczenia pojedynków. Na ścianach wielkie lustra, fotosy szabistów, plansze przedstawiające najciekawsze akcje specjalistów tej broni, dyplomy obrazujące sportowe sukcesy. Drabinki gimnastyczne obwieszone szermierczym sprzętem i nie brakuje nawet dużego zegara odmierzającego czas zajęć. Sala nie posiada może imponujących rozmiarów, ale zdaniem trenera w zupełności wystarcza. Służy przecież tylko kilkunastu zawodnikom ścisłej kadrze klubu, a młodsi adepci białej broni i klasy sportowe nadal pobierają nauki w hali Wojewódzkiego Domu Kultury.
0: Okej, czyli już się wyjaśniło, skąd ten Wojewódzki Dom Kultury, czyli szermierze byli na Kurowie. Okej, tutaj przenosimy się już do 1996 roku. Artykuł zatytułowany Babcie gaszą pożary. Palenie łąk i nieużytków stało się od kilku lat nałogiem właścicieli suchej trawki i piromanów amatorów. Nałóg często przeradza się w hazard, bo jak wiadomo, nie zawsze od rozpalonego przez siebie ognia udaje się uciec.
1: Ostatnio opowiedziano nam o zdarzeniu w jednej z podkonińskich wiosek. Pewnego dnia, gdy słoneczko przypiekało niemożebnie, dwie babcie, sąsiadki, stwierdziły, że trawka na pobliskim rowie coś za bardzo wyrosła i należałoby ją nieco skrócić.
0: Jako skuteczną i mało fatygującą metodę babcie wybrały podpalenie rowu. Aby jednak zachować zasady bezpieczeństwa, przydźwigały na miejsce wiaderko z wodą i łopatę.
1: Trawa paliła się pięknie, wesoło skwiercząc, płomień hasał po coraz to nowych źdźbłach. W pewnym momencie podpalaczki usłyszały w oddali odgłos syreny. Pomyślały, że to pogotowie albo policjanty. Skąd tu strażaki? Nikt nie wzywał. Tymczasem odgłos przybliżał się i wkrótce zaskoczonym babciom ukazał się pędzący na kogutach czerwony wóz strażacki.
0: Strażaki wyskoczyli z wozu, by zdławić żywioł. Kto rozpalił ten ogień? Wrzasnął najstarszy. Babcie wystraszyły się, jako że strażaki miny miały nietęgie.
1: A to panie, to te młode na motorach jeżdżą i pety rzucają. Zajęło się i próbujemy ugasić, odpowiedziały zatrwożone babcie.
0: Strażaki podziękowali starowinkom za poświęcenie w ratowaniu wspólnego dobra, ogień zadeptali buciorami i w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku odjechali.
1: Uciechę mieli wszyscy. Babcie, bo pozbyły się paskudnego trawska, a w dodatku dostały pochwałę, i strażacy, bo ugasili jeszcze jeden pożar. Wszyscy natomiast nabrali przeświadczenia, że pomoc społeczeństwa jest nieodzowna.
0: Styrta się poli.
3: Gdzie?
0: Tak mi się skojarzyło. Syna nie ma. No tak, babcie. Zapaliły, ugasiły, pochwałę przyjęły i wszystko w klasie. Oczywiście nie polecamy podobnych praktyk. Absolutnie do tego nie namawiamy, wręcz przeciwnie. Gwiazda trzynastki. Niejednokrotnie na łamach trzynastki donosiliśmy o rozmaitych wybrykach ludzi władzy. Opisywaliśmy, jak to niektórzy popisywali się, będąc w stanie mocno wskazującym na spożycie. Po pewnych tam używkach, wiadomo, człowiek czuje się jak młody bóg, to i ochota na figle większa. Mogą różnej maści politycy, to dlaczego nie mogą dziennikarze? Naszą gwiazdą w tym tygodniku został Jędruś K., zasłużony pracownik radia też K.
1: Słowem, gość w ogóle nie do podrobienia. Doszły nas słuchy, że tak całkiem niedawno nasz szanowny kolega jechał rano autobusem linii MZK. Zapewne do roboty jak najbardziej. Pech chciał, że do pojazdów tarabaniły się kanary i bezczelnie zaczęły sprawdzać bilety. No i Jędruś wpadł. Początkowo nie chciało nam się w to wszystko uwierzyć. Dlatego postanowiliśmy zasięgnąć informacji u naszych konfidentów. Okazało się, że komputer nie kłamie. Nazwisko Jędrusia, ksywka... 9 tak? Czy 90 z
0: tendami? Tak, to tego nie kojarzę. Ale czytajmy dalej.
1: Widnieje w nim jak byk za przeproszeniem. Przy okazji wyszło na jaw, że nasz przyjaciel został złapany już po raz drugi. Pierwszy raz jakieś pół roku temu. Wychodzi z tego, że działał w warunkach recydywy, mówiąc językiem policjantów. Nie chcemy być upierdliwi, ale najwyższy czas kupić sobie własne autko.
0: I teraz kilka tutaj ciekawostek, analizując ten tekst. Zasięgnęliśmy informacją naszych konfidentów, czyli można było zadzwonić i się zapytać, czy ten i ten pan dostał mandat, i taka informacja była udzielona. RODO lat 90. oczywiście czegoś takiego wtedy nie było. Radio K, czyli Radio Konin, Jędruś K, czyli Andrzej K. Był tam jeden i kojarzę tego pana, nieżyjący już od dłuższego czasu, natomiast bardzo sympatyczna postać, którą miło wspominamy. Obdarzony fantastycznym radiowym głosem. Czas zamanifestować, jakie to było podejście do 1 maja, bo tutaj właśnie o święto pracy chodzi, w czasach, gdy dopiero co zmieniały się systemy i może niekoniecznie każdemu ten pierwszy dzień maja jeszcze się, może inaczej, nawet nie to, że się nie kojarzył pozytywnie, a się kojarzył negatywnie. Był ten pochód wtedy, w tych latach 90., czy go nie było, to poczytajmy.
1: No właśnie, nawet już na początku artykułu jest takie zastrzeżenie. Nie. Zbliża się święto ludzi pracy najemnej, czyli 1 maja. Jeszcze jakieś 2 lata temu trochę głupio było iść na robotniczą manifestację, bo przecież jak można było protestować przeciwko władzy, która obaliła komunę. Dlatego na przykład ludzie z Solidarności swoje święto zwykle spędzali w kościołach na modlitwie. Teraz manifestować już można, a nawet trzeba.
0: Oczywiście nie zachęcamy do manifestowania przeciw, lecz jak najbardziej za. Władzę przecież mamy wspaniałą, troszczącą się jak nikt o nasze dobre samopoczucie. Nie widzimy więc żadnej przyczyny, aby nie udzielić jej naszego poparcia. Powodów przecież jest wiele. Tutaj znowu używki.
1: Różne używki i benzyna drożeją regularnie. Niedawno te dwa ostatnie dobra aż o 15%. W taki sposób władza chce załatać dziurę w budżecie. Jednocześnie wskaźnik wzrostu gospodarczego niezmiennie idzie w górę. W statystykach ludzi się w nich nie przewiduje. Coś nam się jednak zdaje, że wprost proporcjonalnie do wzrostu obniża się nasz poziom życia.
0: Podobnie rzecz się ma z władzą samorządową Konina. Właśnie podniesiono opłaty za wodę i ścieki, bardzo słusznie jak najbardziej. Mieszkańcom powodzi się tak dobrze, że bez szemrania przyjęli dosyć wysokie podwyżki czynszów. Czemu nie? Władze stać, by podnosić ceny, to dlaczego ma nie być stać obywatela, aby za to wszystko płacić? Czyż nie żyje nam się pięknie? Ależ tak! W związku z tym za KPA będziemy uważać tego? Kiepa?
1: Może.
0: Który 1 maja nie przemaszeruje ze szturmówką w łapie głównymi ulicami Konina i nie poprze słusznego kierunku rozwoju kraju i miasta. No tak, artystycznie bardzo.
1: Trochę to rozgoryczenie wywzięło tak z tego artykułu rzeczywistością.
0: Marek Grechuta i Janawa zapowiadani, że wystąpią w konińskim oskardzie 15 maja 1996 roku. Kilka słów na temat Marka Grechuty. Tutaj obecny jest na estradzie od 30 lat. W tym czasie wylansował tak nieśmiertelne przeboje, jak piękne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. No i zaproszenie, którego już nigdy więcej w gazecie nie zobaczymy. Strona sportowa. Górnik Konin bardzo słabo tutaj sobie radził w tym sezonie. Na wiosnę sobie słabo radził, bo o ile w tabeli w ogóle był na 6 pozycji, to na wiosnę na 18 drużyn zajmował miejsce 14. No i tutaj nie będziemy czytali, to jest opis meczu z Chrobrym Głogów, przegrany 0-2, ale taka ciekawostka, trenerem wtedy był Wojciech Łazarek.
1: Znany trener. Na arenie nawet ogólnopolskiej.
0: A w meczu wystąpił tutaj takie nawiązanie, bo wczoraj do nas doszła taka smutna wiadomość, że nie żyje Tomasz Witek, piłkarz, zawodnik Górnika Konin, potem również Aluminium. No i także w tym meczu z Chrobrym Głogów Tomasz Witek występował. I na koniec jeszcze wstępniak redaktora naczelnego Stanisława Piguły, który mi się dzisiaj śnił w ogóle tak na marginesie. Więc
1: koszmar był, czy wręcz przeciwnie?
0: To był taki sen, nie, raczej neutralny po prostu, nie? Także nic tam się wielkiego nie wydarzyło. Tekst dotyczy tego, że pan Stanisław był w Kołobrzegu, no i czy dobrze mamy wykorzystany ten potencjał nasz turystyczny tutaj w Koninie, w Szlesinie, dookoła, ale potem co w związku z tym z samym miastem, czyli z Koninem, i może od tego akapitu przeczytajmy.
1: Wypoczywający w rejonie Konina na pewno odwiedzą stolicę województwa. Prawdopodobnie będą zawiedzeni tym, co ich spotka. Spacerowi po starej części miasta musi towarzyszyć przygnębienie wywołane widokiem rozpadających się budynków i bałaganem. Także nowy Konin nie jest przyjazny dla turystów, bo nie mają gdzie wypić kawy czy posilić się za nieduże pieniądze. Brakuje w mieście letnich restauracji jak pod parasolami, które niegdyś były urządzane w centrum Konina. Takiemu celowi mógłby służyć również rynek, gdyby usunąć z niego okropne klomby i przywrócić temu placowi pierwotny wygląd.
0: No i stało się.
1: O proszę, to znamy, kto jest odpowiedzialny za to betonowanie.
0: Klombów nie ma. Jest element wodny nawet na rynku i w sumie no, pojawiły się jakieś te ogródki takie letnie na czas lata.
1: Tak, wystawiają
0: się. Ale jest ich cały czas bardzo, bardzo niewiele.
1: Tak, natomiast no dobrze, że w ogóle są, bo rzeczywiście tam ruch wtedy jest przy tych restauracjach.
0: I czytamy dalej. Zdaję sobie sprawę, że nie wszystko można zrobić od razu, ale od czegoś trzeba zacząć. Zbliżają się dni Konina, święto miasta i mieszkańców. W ubiegłym roku po przesunięciu ich na jesień z uwagi na aurę nie udało się. Teraz jest szansa na lepszą pogodę. Może w ciągu kilku świątecznych dni Konin wreszcie ożyje. Stanisław Piguła, maj 1996 roku. Dziękujemy wam bardzo. To była retroprasówka w Meloradiu na 99,6 w Koninie. Bartosz Skonieczny, portal LMPL.
1: I Mateusz Krzysiński, Meloradio.
0: Jest naszą audycją. Słyszymy się ponownie za tydzień. Bądźcie koniecznie z nami. Do usłyszenia.
2: Retroprasówka w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Historia Konina w Meloradiu na 99,6.
0: Mateusz Krzesiński, witam i zaczynamy audycję. Kolejne wydanie historii Konina i powrót do tematu rozpoczętego przed kilkoma tygodniami, ale najpierw przywitajmy się. Pan Piotr Rybczyński, witam.
3: Dzień dobry.
0: Kierownik Konińskiego Oddziału Archiwum Państwowego i Koniński, historyk o szansach na gospodarczy rozwój Konina. Rozmawiamy tych XIX-wiecznych. Sukiennictwo najpierw było na tapecie przez kilka audycji, to lata 20 XIX wieku przede wszystkim. Ostatecznie, mimo że kilka takich warsztatów powstało w Koninie, nie odniosła ta branża większego sukcesu. Może przypomnimy na początek, dlaczego tak się stało, że nieopłacalne stało się sukiennictwo w Koninie właśnie przede wszystkim po powstaniu listopadowym.
4: No cóż, tak naprawdę to sukces był, tylko że krótko trwały, bo w latach od 1822 roku liczba fabryk sukna w mieście wzrastała w dużym tempie od kilku zaledwie zakładów, czyli jak ich wówczas określono fabryk sukna, a sukienników nazywano fabrykantami, aczkolwiek część z nich to było po prostu tak naprawdę majster i jakieś pomocnicy, jeden warsztat, no ale też powstało kilka, które już miały takie zalążki ewentualnie przekształcenia się kiedyś tam w manufakturę, czyli po prostu dysponujący już potencjałem, większym potencjałem produkcyjnym, no i nastawione na produkcję szczególnie pożądanego, czy może nie tyle pożądanego, co najbardziej dochodowego rodzaju produkcji, czyli tak zwanego sukna cienkiego z założenia mającego być przede wszystkim przedmiotem eksportu. W 1829 roku mamy już w mieście, bo tak mi dysponujemy przekazami źródłowymi, 53 fabryki. No ale ja mówiłem o tych, na czym polegał zewnętrzna koniunktura gospodarcza, kwestia ceł, no i także o pewnych perturbacjach tutaj już lokalnych, związanych z Foluszem, które nie ułatwiało tego wzrostu, ponieważ prawdopodobnie, co niektórzy sukiennicy, jeszcze zanim wybuchło powstanie listopadowe, raczyli Konin opuścić i szukali lepszego, bardziej dogodnego miejsca. No ale wszystko skończyło się wraz z wybuchem powstania listopadowego, nie natychmiast, bo po wybuchu powstania listopadowego nawet dla sukienników zaczęły pojawiać się zamówienia na ich produkcję, co było związane z próbą tworzenia rozbudowy polskiej armii w warunkach powstania i tworzenia oddziałów powstańczych, znaczy oddziałów, które po stronie polskiej walczyły w powstaniu.
0: Na mundury.
4: Tak, no na mundury. No ale powstanie wkrótce upadło. Wprowadzono w 1932, po 1932 roku bariery celne, czyli ta koniunktura zewnętrzna się skończyła. Na dodatek jeszcze pojawił się trzeci czynnik, który dotknął miasto, wszystkich mieszkańców, ale także sukienników, ponieważ no, rosyjskie, carskie wojska ściągnięte tutaj do królestwa, mające zwalczać powstanie, tak, feldmarszałka Paskiewicza ściągnięte z głąb Rosji, przywlekły z sobą cholerę. I zaczyna się epidemia cholery w królestwie, która trwa przez dobrych kilka lat. No i to też uderza oczywiście w całą populację, no i także w sukienników. Zaczyna się kryzys, który się przejawia między innymi tym, że ta liczba zakładów od tych 53 zaczyna topnieć. W 1833 już wykazywano czynnych 37 fabryk, czyli już ta liczba się zmniejszyła. Rok później jest już ich tylko 34. No i w następnych latach po prostu sukcesywnie ta liczba się zmniejsza. Zmniejsza się także produkcja sukna i także już ostatecznie struktura tej produkcji. Zaczyna się już produkcja tylko sukna grubego i multanu, to znaczy po prostu tych rodzajów, które możemy się domyślać, znajdują popyt na rynku wewnętrznym. No bo oczywiście to nie jest tak, że ci sukiennicy od razu myśleli, żeby stąd gdzieś się przenosić. No oni tu już funkcjonowali. Po drugie oczywiście pozostało pewne, pomimo wprowadzenia barier celnych, no to skończył się możliwość eksportu, zbywania w części swojej produkcji, no ale rynek wewnętrzny nadal pozostał, więc po prostu produkowano i ci sukiennicy żyli z produkcji już tylko na rynek tutaj wewnętrzny i no, okoliczny, że tak mógłbym to określić. No ale miara jak gdyby tego upadku jest już dostrzegalna. W 1838 roku jest to już tylko 15 fabryk sukna, czyli tych zakładów produkcyjnych. Ich liczba później, co prawdopodobnie wiązało się z tym, że no, znikła ta epidemia cholery, sytuacja się gospodarcza trochę stabilizowała, więc nawet było tak, że w pewnym momencie na początku lat 40. No, nadal jeszcze było 16 zakładów i kilka następnych lat, no ale pod koniec już pierwszej połowy XIX wieku zaczęła się powolna znowu erozja, spowodowana zresztą wieloma czynnikami. Warto także pamiętać, że także około połowy XIX wieku znowu pojawia się druga epidemia cholery, jeszcze gorsza i o większym zasięgu aniżeli ta w latach 30. XIX wieku, co uderza po prostu w ogóle w gospodarkę miasta, gospodarkę regionu. No i znajduje także odbicie w sytuacji konińskich pozostałych jeszcze sukienników. I już po tych wszystkich wydarzeniach w 1852 roku gdzieś w przekazach, tak, w materiałach źródłowych wspomina się tylko 3 fabryki sukna w mieście, a w 1856 roku bodaj odnalazłem już ostatnią informację o fabryce sukna w mieście. Oczywiście ten upadek konińskiego sukiennictwa, on nie dotyczył tylko Konina. Podobnie było w innych ośrodkach, które też z założenia miały się rozwijać w oparciu o tą gałąź produkcji. W latach od zaczęto, jak gdyby rozwój zaczął się w latach 20. XIX wieku. Tyle tylko, że w przypadku Konina zdarzyło się, no to jest też jeszcze do jak gdyby szczegółowego badania, sytuacja trochę specyficzna, ponieważ o ile w Kole, a przede wszystkim w Turku przetrwały pewne tradycje, już nie sukna, ale w ogóle tkactwa, tak, nastawionego na inne rodzaje materiałów, no to w przypadku Konina raczej te inne branże, że tak powiem, włókiennicze raczej się nie przyjęły i miasto już tym nie stało. Koło też później to uległo osłabieniu. No, takim ośrodkiem, w którym przetrwały te tradycje włókiennica i słynnej spółdzielni Tkacz w dwudziestoleciu międzywojennym, no to tylko pozostał Turek. No, w oparciu o to także zaczęła się powojenna pewna historia, historia w życiu gospodarczym już Turka, tak? No dzisiaj też to się znowu oczywiście zmieniło. My poświęciliśmy dość dużo na temat tej opowieści o tej pierwszej próbie.
0: Zanim ją domkniemy jeszcze, panie Piotrze, mnie ciekawi to, skąd wełna była brana na potrzeby tych naszych sukienników? Tutaj gdzieś z okolic, czy...?
4: Tak, to znaczy na początku w ogóle, no, to było tak, jak się sukiennicy osiedlali w Koninie, no to między innymi oni mogli przywieźć pewien zapas i to było zwolnione od cła. Później stosowano dość skomplikowaną historię, ponieważ ja już wspominałem, że upatrywano w rozwoju sukiennictwa nie tylko jak gdyby załatwienie kilku różnych rzeczy. A mianowicie pierwsza kwestia to była, no, że powstaną, dzisiaj byśmy powiedzieli, no, zakłady, miejsca pracy, etc. Będzie się wszystko świetnie rozwijało. No ale drugim elementem było, że zakładano także, że to się przyczyni do rozwoju rolnictwa, tak? To znaczy, no, hodowli owiec, no bo będzie zapotrzebowanie na surowiec. W przypadku tego surowca tu stosowano dość liberalną politykę celną, no bo chodziło o to, żeby jednak było jakieś te surowce, no bo to wyglądało w ten sposób, że oczywiście, jeżeli nawet z poznańskiego, tak, bo jak mówimy, że sukiennicy przybywali z Niemiec, to jest uproszczenie w tej epoce, mówimy bardziej precyzyjnie, wówczas określano z krajów niemieckich, nie ma wówczas jednolitych Niemiec, takie zjednoczone Niemcy, cesarstwo powstają dopiero po roku 1870, więc ci sukiennicy, którzy się osiedlają w naszym regionie, są i z Prus, i z Saksonii, ale także po prostu warto, trzeba powiedzieć, że część z nich to przybyła z zaboru pruskiego, tu bezpośrednio, czyli po prostu z zachodniej Wielkopolski, tak? No i oczywiście to też było tak, że jeżeli sukiennicy przenosili się za granicę, bo tu znajdowali lepsze możliwości rozwoju, no to oczywiście produkcja wełny, wtedy mniej było wełny potrzeba w tych miejscach, gdzie oni dotychczas pracowali i dlatego stosowano dość liberalną taką politykę celną, że jak gdyby import wełny był dopuszczalny, tak, ale docelowo zakładano, że to się przyczyni trwale do po prostu rozwoju hodowli owiec, podniesie to produktywność już tutaj gospodarki rolnej w regionie. No co nie oznacza, że w ogóle tutaj nie hodowano owiec wcześniej, bo oczywiście to nie jest do końca. W majątkach generalnie też w produkcji owiec upatrywano pewne źródło dochodu. No, nie byliśmy na Podhalu, więc mniej tu liczono na mleko i oscypki, no ale hodowla owiec zapewniała pewne rzeczy, oprócz wełny używanej do różnych celów, no to także oczywiście to były skóra, czyli kożuchy, tak, powszechnie wówczas używane. No i tu zresztą to oddaje pewną koncepcję rozwoju gospodarczego, który zakładano także w przypadku naszego regionu, no, w okresie autonomii Królestwa Polskiego, czyli w tych latach 1815-30, tak, 32, czyli do końca już jak gdyby ostatecznego upadku powstania listopadowego, że koncepcja rozwijania w ogóle gospodarki. Aczkolwiek no, trzeba pamiętać o tym, o czym też mówiłem, że w przypadku Konina zdarzyło się to trochę tak, że te cele wzajemnie się po części wykluczały. To znaczy w tym sensie, że długo, dość dużo mówiliśmy o tym, że o historii właśnie, czy problemach z urządzeniem folusza w mieście. Chociaż była, Konin znajdował się nad rzeką i można było to zrobić, no ale to znowu kolidowało z zapewnieniem warcie funkcji głównego szlaku komunikacyjnego dla regionu w tym okresie. W każdym razie historia takiego pewnego zrywu gospodarczego opartego właśnie sukiennictwo zakończyła się po niespełna 30 latach. Kolejny taka pewna szansa otwiera się już po klęsce powstania styczniowego, no ale to będzie chyba tematem jakichś naszych dalszych spotkań i audycji, a może kolejną audycję trochę tak na czasie poświęcimy innej tematyce, ponieważ mamy setną rocznicę zamachu majowego, różnego zresztą określanego. No i był w tym wszystkim pewien epizod Koniński, ale o tym powiemy w następnej audycji.
0: Czyli za tydzień dziękuję bardzo. Za dziś pan Piotr Rybczyński, szef Konińskiego Oddziału Archiwum Państwowego Koniński Historyk.
4: Dziękuję, do widzenia.
0: A ja nazywam się Mateusz Krzesiński, także mówię do usłyszenia.
2: Historia Konina w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.
0: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Skarby muzeum przed nami. Dzisiaj jestem z mikrofonem oczywiście w Konińskim Muzeum, w Konińskich Gosławicach. Danuta Pydyńska jest koło mnie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam Państwa, witam Cię serdecznie.
0: Oczywiście z Konińskiego Muzeum. A spotykamy się dlatego, że jak to w maju bywa, w okolicach połowy maja duże, bardzo duże wydarzenie tutaj w Gosławickim, w Gosławicach, w muzeum, nie tylko pod dachem, ale także w ogrodzie. Noc Muzeów 2026. Dlaczego znów pojawią się tutaj tłumy?
3: Mam taką nadzieję, że się pojawią tłumy. Rzeczywiście co roku w połowie maja, w tym roku jest to 16 maja, organizujemy Noc Muzeów i w ten sposób wpisujemy się w taką europejską akcję Europejska Noc Muzeów. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie do zwiedzania naszych wystaw, naszych ekspozycji. Wszystkie drzwi naszych obiektów będą dla Państwa otwarte i oczywiście muzeum w godzinach od 17 do 24 tego dnia będzie można zwiedzać bezpłatnie. W ramach Nocy Muzeów przygotowaliśmy też dla Państwa sporo atrakcji, które realizowane będą albo w poszczególnych obiektach znajdujących się na terenie naszego muzeum, albo w ogrodzie muzealnym czy w skansenie etnograficznym. I tak zaraz od wejścia w Spichlerzu, pierwszym budynku przy bramie, będzie można wziąć udział w animacjach plastycznych. To jest działanie skierowane szczególnie dla dzieci. Tym razem te animacje poświęcone będą naszej instytucji, ponieważ w tym roku Muzeum Okręgowe w Koninie obchodzi 60-lecie swojej działalności. Przy Spichlerzu będzie można też zobaczyć, jak rysuje na żywo karykatury zaproszony przez nas artysta Jacek Frąś. Oczywiście ci z Państwa, którzy mają do siebie duży dystans i zechcieliby taki własny portret z charakterem zabrać do domu, to mogą usiąść przed malarzem, przed rysownikiem i taką karykaturę sobie po prostu razem z nim stworzyć. Wojskowe Centrum Rekrutacji również będzie na Państwa czekać w Spichlerzu, a także nasi przyjaciele, górnicy, którzy niegdyś pracowali na odkrywce KWB Konin. Oni będą czekać na Państwa na wystawie By czas nie zaćmił i nie pamięć, Wielkopolskie Górnictwo. Będzie okazja do rozmów z nimi, będą opowiadać, jak funkcjonowała kopalnia, jak się w niej pracowało, co się na terenie kopalni wydobywało, bo sporo eksponatów znajdujących się w naszym muzeum to są także eksponaty pozyskane właśnie z odkrywki konińskiej. Idąc dalej, mijamy ogród muzealny, dochodzimy do zamku i tam na Międzymurzu będą pokazy rekonstruktorskie w tym roku poświęcone postaci biskupa Andrzeja Łaskarza, który ufundował 600 lat temu zamek i kościół w Gosławicach. Rok 2026 jest rokiem biskupa Andrzeja Łaskarza, dlatego chcieliśmy, aby i w tym roku podczas Nocy Muzeów ta postać była w jakiś sposób podkreślona, przedstawiona Państwu bliżej. W skansenie etnograficznym już od godziny 17 odbywać się będzie lekcja muzealna o polskich strojach i tańcach regionalnych z udziałem tancerzy i kapeli ludowej z zespołu folklorystycznego Wielkopolanie. Lekcja nosi tytuł Wyrychtuj się na tańce i to będzie może i 2,5-godzinne spotkanie właśnie z folklorem. Serdecznie zapraszamy. Poszczególne regiony będą omawiane przez Piotra Kulkę, będą prezentowane tańce regionalne w wykonaniu tancerzy solo, w duetach, a także w choreografii na kilka par. I do tego oczywiście na żywo Kapela Wielkopolska będzie przygrywała tancerzom. W skansenie etnograficznym również będą warsztaty etnograficzne, wikliniarskie, prowadzone przez zaprzyjaźnionego z nami twórcę ludowego Dariusza Augustyna ze Szczepidła oraz panią Teresę Brzoskę, która jak zwykle uczyć będzie uczestników tworzenia kwiatów z bibuły. Będzie też kiermasz sztuki ludowej oraz degustacja tradycyjnych potraw regionalnych. Natomiast w chałupie, w kuchni będzie można wykonać sobie fotografię w stroju ludowym. Atelier fotograficzne obsługiwać będzie znany koniński fotografik Maciej Sypniewski, a towarzyszyć mu będzie Lidia Maksym, młoda koninianka, która na co dzień kultywuje sztukę ludową
0: i ma potężną wiedzę na ten temat i nawet ubiera się na co dzień w stroje ludowe.
3: Dokładnie. To jest wszystko prawda, więc po raz pierwszy zaprosiliśmy panią Lidię do naszego muzeum i chętnie podjęła współpracę z nami. Mamy nadzieję, że tę współpracę będziemy kontynuować. Tradycyjnie w Dworku Szlacheckim odbywać się będą koncerty w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia w Koninie. Tym razem zagrają dla nas zespoły kameralne, zespół kwartet skrzypcowy, kwartet klarnetowy, duet fletowy oraz duet gitara i flet. Uczniowie już są przygotowani i swoje występy rozpoczną o godzinie 18.30, a koncert powtórzą o godzinie 19.30. Jak zwykle w przestrzeni ogrodu będzie taka strefa piknikowa, strefa relaksacyjna, będzie można przysiąść na ławkach, położyć się na leżakach lub przekąsić coś, korzystając z usług food trucków. Wszystkie atrakcje, które realizowane będą w plenerze, trwać będą do godziny 20, natomiast nasze muzeum w tym dniu będzie czynne do godziny 24, więc jeżeli ktoś z Państwa dotrze do Konina albo powróci z podróży do Konina po 22, to jeszcze zdąży do nas dotrzeć i będzie mógł spokojnie oglądać nasze wystawy do godziny 24. Zapraszam bardzo serdecznie. Jest to dla nas bardzo ważny dzień. Jest to dla nas najważniejsza impreza i chcielibyśmy z Państwem spędzić tę chwilę razem. Liczymy oczywiście na obecność Koninian, ale podobnie jak w latach ubiegłych, wiemy, że do naszego muzeum w tym czasie przyjeżdża bardzo dużo osób z regionu. Często pojawiają się też turyści zagraniczni, więc mamy nadzieję, że i w tym roku frekwencja dopisze.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę.
3: Dziękuję i zapraszam jeszcze raz.
0: To była audycja Skarby Muzeum i rozmowa z Danutą Pydyńską z Konińskiego Muzeum o planowanej nocy muzeów 2026. A teraz nieco zmieniamy temat, chociaż związany on z muzeum także, bo właśnie muzeum ma przejąć koparkę Dolores, którą wydobyto z kopalni, z odkrywki kopalni węgla brunatnego i ma stać się swego rodzaju skansenem. Będzie można ją zwiedzać. W związku z tym szerokie plany Urzędu Marszałkowskiego Wielkopolskiego. Posłuchajmy, co na ten temat ma do powiedzenia marszałek województwa wielkopolskiego, a więc Marek Woźniak.
5: Ona na razie czeka na uregulowanie stanu prawnego, bo tutaj mamy pewne, tak powiem, dyskusje na ten temat, czy już, czy jeszcze chwilę. Cały czas obowiązują tam przepisy górnicze, więc mam nadzieję, że już wkrótce one przestaną obowiązywać na tym terenie, gdzie stoi koparka i wtedy będzie można już podjąć dalsze kroki w celu nabycia terenu i samego obiektu, czyli samej koparki, no i podejścia do przygotowania tam ekspozycji, która będzie w jakiś sposób przechowywać tradycję górnictwa odkrywkowego tutaj w rejonie Konina, bo moim zdaniem szkoda byłoby, gdybyśmy, tak powiem, te drzwi zamknęli bezpowrotnie i zapomnieli o tym okresie kilkudziesięcioletnim, gdzie właściwie Konin żył górnictwem odrywkowym. To jest jakaś jednak duża sfera dziedzictwa technicznego i kulturowego i społecznego, więc myślę, że warto to przechować. To też będzie wyzwanie, jak to pokazać, ale wydaje mi się, że będziemy w stanie. To jest bez wątpienia atrakcja, tak? Wymagająca oczywiście przygotowania, zapewnienia bezpieczeństwa, bo tam kluczowe jest, żeby każdy, kto będzie chciał wejść na tę koparkę, żeby miał 100% zabezpieczone bezpieczeństwo. Natomiast mnie się marzy jeszcze w sąsiedztwie taka ekspozycja, która pokaże cały proces technologiczny i też te geologiczne walory tego obszaru, więc taka pełna narracja, spójna, komunikatywna, która pokaże, na czym polegało wydobycie węgla brunatnego i jak to technologicznie postępowało. Koparka oczywiście to jest jeden z elementów, potem jest jeszcze przetwarzanie tego, transportowanie, po prostu to wszystko można pokazać. To wymaga też inwestycji w postaci jakiegoś obiektu. I myślę, że to zrobimy. Znaczy ja bym chciał jak najszybciej, tylko dopóki obowiązuje na gruncie przepis, że jest to obszar objęty ochroną złoża, czyli jakby no, zastrzeżony dla górnictwa, to trudno tam podejmować inne działania inwestycyjne, bo jest to jakby niezgodne z prawem.
0: To był Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego. Teraz przenosimy się do Kazimierza Biskupiego. W tamtejszym parku pojawią się kozy. Mówi na ten temat więcej wójt Kazimierza Biskupiego Grzegorz Maciejewski.
6: W parku zagości u nas czterech nowych mieszkańców. Będą to małe kózki, czterech panów: Kazik, Stefek, Maryś i Rawcik. Myślę, że nie tylko dla mieszkańców, ale przede wszystkim dla tej najmłodszej grupy. To będzie bardzo wielka niespodzianka, ale też to będzie forma promocji Kazimierza, ale przede wszystkim promocji ekologii, promocji zwierząt, dbałości o nie. Będziemy przeprowadzać zajęcia z najmłodszymi naszymi dziećmi, jak się opiekować, żeby mogły sobie tutaj z nimi pochodzić, żeby mogły je nakarmić marchewkami, jabłuszkami. Ja sądzę, że park w Kazimierzu Biskupim przyciągnie bardzo dużo osób. Jeżeli ten projekt taki wstępny się sprawdzi, będziemy chcieli tą grupę naszych zwierząt rozbudować w kolejnych latach. Mają już swoje miejsce przy nowo budowanym stawie, będą miały piękny wybieg, ponad prawie 240 metrów kwadratowych, oczywiście o nawierzchniach przystosowanych dla nich, pomieszczenie ogrzewane, bieżącą wodę, paśnik, wszystko, czego dusza zapragnie. Planujemy wprowadzić je około 15 maja, przed dniem dziecka, przez 1 czerwca, ale to jeszcze z opiekunami rozmawiamy o tym. Jeżeli już by się nie pojawiły przed dniem dziecka, bo wiemy, że będzie bardzo dużo osób, to wprowadzimy je od 1 czerwca. Wprowadziliśmy tutaj regulamin, wiemy, że Rada Gminy już podjęła stosowną uchwałę o nadaniu imienia parkowi, Park Biskupa Jana Lubrańskiego, jest regulamin, ale jeszcze, żeby ludzi uświadomić, jak dbać o zwierzęta, wiemy, że w naszym parku niestety dochodziło do rzeczy, że na przykład dzikie kaczki rzucano petardami. Na wszystkich wejściach będą potężne tablice ostrzegające, żeby wprowadzać psy tylko i wyłącznie na smyczy. Teren jest cały monitorowany pod firmą ochroniarską. Teraz nawet już powiem, że uszkodzono już ogrodzenie i w tej chwili policja jest na etapie poszukania sprawców, mamy monitoring. No i oczywiście musimy edukować wszystkich mieszkańców, żeby też nie karmili zwierząt różnymi rodzaju chipsami, chlebem lub innymi rzeczami, które są przystosowane dla ludzi, a nie dla zwierząt. Będą na pewno zadbane, będą służby, które będą nimi się na bieżąco opiekować. I tutaj wielka prośba dla mieszkańców i tych, którzy będą nas odwiedzali, żeby nie puszczać psów bezpańsko, jeżeli chodzi o teren parku, ani nie dożywiać ani ptaków, ani zwierząt. Kozy są, pochodzą z hodowli. W tym momencie są w takim miejscu przejściowym w agroturystyce. Oczywiście one są pod pełną opieką weterynaryjną. No i tutaj oczywiście tak samo będą zakolczykowane, oznakowane. Będzie pracownik z przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, dodatkowo osoba, która zajmuje się tym zawodowo, z agroturystyki raz w tygodniu będzie przyjeżdżać, jeżeli chodzi o taką inspekcję, no plus do tego pełna opieka weterynarza. I bardzo byśmy bardzo prosili, żeby nie dokarmiać zwierząt w parku, ani ptactwa.
0: To był Grzegorz Maciejewski, wójt Kazimierza Biskupiego i to wszystko w tym wydaniu magazynu reporterów Meloradia na 99,6 w Koninie. Bardzo Państwu dziękuję. Żegnam się, Mateusz Krzesiński. Do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć Muchany Zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: deň. Autopromocja. Reklama. Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl. Po reklamie. Autopromocja.
1: Spokojnie, to tylko zły sen, to jeszcze nie poniedziałkowy budzik. Choć po sobotnim melo, ból głowy może być większy niż na myśl o robocie. Ale mam coś, co od razu postawi cię na nogi. Całą masę najlepszej muzy. Wasze wiadomości, moje gadanie i dużo grania. To wszystko w weekendowym melo. Słyszymy się w niedzielę o 15. Konrad Traczyk, zapraszam.
0: Autopromocja. Melo Radio Konin na 99,6 FM.

0: magazyn reporterów Meloradia Konin. Magazyn reporterów w Meloradiu na 99,6.
1: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Dzisiaj w magazynie reporterów gość mój i państwa, Bartłomiej Kuska, rowerowy Konin. Witam.
2: Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
1: A będziemy mówili o wydarzeniu, można chyba już tak powiedzieć, epokowym, historycznym. W końcu można przez centrum, takie ścisłe centrum Konina, przejechać drogą rowerową. To oczywiście efekt wielomiesięcznej przebudowy Alei 1 Maja. Przetestowałeś już. Te wyniki tego testu można oglądać na facebookowej stronie rowerowego Konina. I za chwilę przejdziemy do wyników tego testu. Najpierw jednak przypomnijmy mieszkańcom, co w zakresie polepszenia infrastruktury rowerowej zostało na alejach 1 maja i w zasadzie nie tylko na alejach, bo także na Rondzie Solidarności, także na części ulicy Wyszyńskiego zrobione.
2: No tak, rzeczywiście jest to taka mała rewolucja rowerowa w Nowym Koninie, bo mówimy tylko o tej części miasta. I można powiedzieć, że na osi wschód-zachód prawobrzeżnego Konina mamy już całkowitą spójną drogę dla rowerów, całkowite połączenie od granicy miasta z gminą Golina do granicy miasta z gminą Kramski. Jeszcze pozostały tam drobne takie punktowe miejsca wymagające interwencji, ale już w sposób dosyć wygodny i znacznie bezpieczniejszy niż dotychczas możemy tę trasę pokonać rowery. I tak, droga dla rowerów na alejach 1 maja powstała pomiędzy skrzyżowaniem ulicy Spółdzielców i ulicy Kolbego aż do ulicy Wyszyńskiego. Na tych odcinkach już istniały duże fragmenty dróg dla rowerów, które dzięki tej inwestycji zostały połączone. Także już szybko możemy przedostać się przez centrum miasta z jednego osiedla do drugiego osiedla, ale również dojechać do celów podróżnych znajdujących się na alejach 1 maja. I tak, w zakresie była znaczna poprawa skomunikowania rowerowego Ronda Solidarności. Teraz już możemy w zasadzie całe rondo objechać rowerem przy ulicy, przy pomocy infrastruktury rowerowej. No nie jest to może infrastruktura w stylu takim holenderskim, ale umożliwia rzeczywiście łatwiejsze korzystanie z tego fragmentu naszego miasta. Tutaj też trzeba zwrócić uwagę, że troszeczkę zmieniły się zasady udzielania pierwszeństwa, także prosimy o patrzenie i zwracanie uwagi na oznakowanie nowe.
1: Jak się zmieniły te zasady?
2: Obecnie przy wjazdach na przejazdy dla rowerów, dla rowerzystów postawiono znaki A7, czyli ustąp pierwszeństwa przejazdu. Czyli tak naprawdę odwrócono te kodeksowe zasady pierwszeństwa przejazdu przy wylotach z ronda. Teraz to rowerzyści mają ustąpić pierwszeństwo. Tak to wygląda.
1: Czyli rower dojeżdża i czeka, aż nie będzie żadnego samochodu.
2: Co do zasady, tak, jeszcze będziemy tutaj uściślali te przepisy. Będziemy też na naszych stronach rowerowego Konina podawali przykłady takich miejsc, jak się zachować. Będziemy pokazywali, co się zmieniło, bo są rzeczywiście pewne nowości, których w Koninie dotychczas nie było. Dalej stworzono przejście dla pieszych i przejazd dla rowerów do hali Rondo na wysokości skrzyżowania z ulicą Błaszaka, też miejsce, które było pozbawione takiego łatwej możliwości przedostania się przez aleję 1 maja. Także tutaj to też znacznie poprawiło się i dla pieszych i rowerzystów. Następnie te części osiedli, które są położone po południowej stronie alei, również otrzymały komunikację rowerową. Tutaj są zaprojektowane i wykonane odcinki dróg dla rowerów, przejazdy dla rowerów i nowe rowerowe wloty skrzyżowań, których też dotychczas w Koninie nie było. Pojawiły się nowe sygnalizacje świetlne. Na ulicy Dworcowej mamy do czynienia z sygnalizacją świetlną wyłącznie przeznaczoną dla rowerzystów.
1: To pierwszy chyba taki przypadek w mieście?
2: Tak, nie było. Dlatego jest to rodzaj nowości. Ale jeszcze większą nowością o której pewno mieszkańcy w większości nie wiedzą, są śluzy rowerowe, które pojawiły się na ulicy Dworcowej i które mają pomóc rowerzystom w dokonaniu prawo i lewo skrętów w ulicę Dworcową lub z Dworcowej w Aleję 1 Maja. Też będziemy omawiali te miejsca na stronach rowerowego Konina. Nowa sygnalizacja świetlna pojawiła się też na skrzyżowaniu z ulicą Broniewskiego i Trauguta, a na ulicy Powstańców Styczniowych wyznaczono kolejny kontraruch rowerowy w Koninie. Także tych zmian...
1: Powiedzmy jeszcze, co to jest kontraruch.
2: Kontraruch rowerowy to jest taki rodzaj organizacji ruchu, gdy dla ruchu ogólnego, czyli powiedzmy dla samochodów, obowiązuje jeden kierunek, natomiast rowerzyści mogą poruszać się po tej ulicy w dwóch kierunkach. Tak, oczywiście przy odpowiedniej organizacji ruchu, tam jest uspokojony ruch, ograniczona prędkość pojazdów i również odpowiednie oznakowanie.
1: No to przechodzimy do testu. O godzinie 6 rano, skoro świt, wsiadłeś na rower, włączyłeś kamerę i przejechałeś całą długość wschód, zachód. W zasadzie od zachodu zacząłeś, tak? Dobrze? Nie, od zachodu zacząłeś.
3: Tak, od zachodu.
1: Od ulicy skrzyżowania Spółdzielców z ulicą Kolbego. Jakie wyniki?
2: Tak, celowo pojechałem tutaj o godzinie 6 rano, w czasie, gdy tak naprawdę miasto jeszcze śpi, gdzie aleje 1 maja były prawie puste.
1: Bo to był weekend, tak?
2: To był weekend, po to, żeby powiedzmy nie było żadnych przeszkód po drodze, żeby nikt nam nie utrudniał tego przejazdu, żeby jak najlepiej pokazać na filmie tę nową inwestycję. Ale tak naprawdę ja korzystam z niej już od jakiegoś czasu. W zasadzie od momentu, gdy pojawiła się warstwa nawierzchni ścieralnej i już wtedy można było jeździć tą drogą i robiłem to już codziennie. Także już to doświadczenie miałem i moja ocena jest bardzo pozytywna. No z tych powodów, o których już mówiliśmy wcześniej, powstała spójna infrastruktura, która pozwala na dosyć szybkie i wygodne przemieszczanie się po mieście i dojazd tutaj do centrum, gdzie zresztą sam pracuję. I myślę, że te rozwiązania, które zostały przyjęte, one są naprawdę przemyślane i jest to wynik wielu godzin pracy i naszej, i też rowerowego Konina, bo my ściśle współpracowaliśmy z instytucjami miejskimi i na etapie powstawania projektu i potem wdrażania tego projektu i ciągle nadal zgłaszamy uwagi, różne wnioski dotyczące tego, co się dzieje na ulicy, różne spostrzeżenia. Dostajemy również różne uwagi od mieszkańców Konina, które potem przekazujemy najczęściej do Zarządu Dróg Miejskich. Także myślę, że te rozwiązania są jak najbardziej korzystne dla ruchu rowerowego i wszystkich zachęcamy do tego, żeby rzeczywiście wypróbować tę drogę i w ogóle spróbować wykorzystać rower jako środek codziennej komunikacji, bo przynosi to tak naprawdę wszystkim nam dużo korzyści.
1: Zostałem zachęcony, zrobię to dzisiaj, jak tylko nie będzie padał deszcz, bo nie lubię jeździć w deszczu na rowerze, tak poza tym to uwielbiam. O tej współpracy, powiedzmy, waszej rowerowego Konina z instytucjami miejskimi, tak patrząc historycznie,

0: Przykład Alei 1 Maja jest tak naprawdę przykładem modelowej współpracy. No, prawda jest taka, że tą inicjatywą, która spowodowała, że ta droga dla rowerów powstała, to było głosowanie w budżecie obywatelskim przed kilku laty, gdy nasz wniosek, który właśnie nazywał się Droga dla Rowerów na Alejach 1 Maja, był tym wnioskiem zwycięskim. I wtedy powstał już pierwszy fragment od strony zachodniej tej inwestycji, powstał też projekt całej trasy i już wtedy ta współpraca była bardzo dobra, bo my spotykaliśmy się na bardzo długich, wielogodzinnych wręcz spotkaniach i z projektantami, którzy przygotowywali ten projekt, i z pracownikami Zarządu Dróg Miejskich, i z panią ogrodnik miejską. Także jak najbardziej mieliśmy, no może nie chcę powiedzieć wpływ, ale nasz głos również się tutaj liczył i był brany pod uwagę. I no, życzyłbym sobie, żeby ta współpraca zawsze tak wyglądała, za co bardzo dziękuję, szczególnie panu dyrektorowi Grzegorzowi Pająkowi, który ukazał nam rzeczywiście to zaufanie i takie merytoryczne podejście.
1: Wiele już jest zrobione, można śmiało powiedzieć, że to wasz wielki sukces. No i właśnie, czy pójdziecie w związku z tym za ciosem, bo jeszcze trochę wypadałoby w Koninie w tym temacie zrobić.
0: Zdecydowanie tak. O ile rzeczywiście tę oś wschód-zachód Nowego Konina mamy już mniej więcej opanowaną, to problem pozostaje na osi północ-południe. I tutaj mówimy i o połączeniu tak naprawdę dwóch centrów naszego miasta, czyli powiedzmy centrum Nowego Konina i okolic Placu Wolności naszego rynku, bo tutaj ciągle nie mamy bezpiecznej i wygodnej drogi dla rowerów. Także wydaje mi się, że to byłby priorytet w mieście, jeżeli chodzi o ten zrównoważony ruch drogowy, aby taką trasę dokończyć. Ona częściowo jest przygotowana, bo częściowo możemy korzystać z drogi przez Most Piłsudskiego, częściowo przez nową kładkę nad kanałem Ulgi. Natomiast dojazd do tych miejsc centrum miasta ciągle jest bardzo utrudniony i no, trudno się dziwić, że mieszkańcy nie korzystają z takiego połączenia. Jak również i od strony południowej w rejonie ulicy Wiejskiej i Wojska Polskiego, tam również nie mamy dobrej drogi dla rowerów. Także to jest priorytet, który uważam miasto powinno podjąć i jak najszybciej tak naprawdę przygotować taką trasę. Tutaj troszeczkę nam może pomoże też przebudowa wiaduktu nad wałem Tarejwy, która prawdopodobnie w najbliższym czasie też będzie miała miejsce. Tam powstanie też odcinek drogi dla rowerów, który będzie wyprowadzał ruch rowerowy na bulwar nadwarciański, ale też niestety nie będzie to jeszcze trasa, że tak powiem, całościowa.
1: A ten most, który teraz budują, tam także będzie coś rowerowego?
0: Tak, to się łączy, te dwa wiadukty będą i most nad Wartą i ten wiadukt nad Wałem Tarejwy będą połączone drogą dla rowerów, natomiast będzie jeszcze brakowało odcinka w kierunku ulicy Wiejskiej. Także to trzeba by to po prostu zrobić. I druga rzecz to organizacja ruchu rowerowego w kierunku północnych dzielnic miasta. Czyli to, co się bardzo często mówi, ulica Przemysłowa, dojazd do Gosławic, Pątnowa, Łężyna i tutaj też terenów rekreacyjnych, które miasto posiada właśnie nad jeziorami. To myślę byłyby priorytety kolejne do realizacji przez miasto. My staramy się już, że tak powiem, pracować również w kierunku tego, żeby miasto podejmowało takie działania i no, liczymy na to, że to się po prostu stanie.
1: Nowa trasa, której dzisiaj poświęciliśmy większość naszej rozmowy, jest już naniesiona na waszej interaktywnej mapie rowerowej Konina.
0: Tak, po pierwsze zachęcamy do korzystania z tej trasy, a po drugie osoby, które chciałyby zaplanować swoje codzienne podróże, ale i również takie weekendowe, rekreacyjne po konińskiej sieci dróg dla rowerów, mogą skorzystać z naszej mapy, którą prowadzimy już od wielu lat pod adresem www.rowerowy.konin.pl. Znajdą Państwo wszystkie drogi dla rowerów i takie sugerowane połączenia rowerowe na terenie miasta. Zachęcam do zajrzenia.
1: O nowej drodze rowerowej wzdłuż głównej ulicy Nowego Konina, więc Alei 1 Maja. Rozmawialiśmy z Bartłomiejem Kuską z rowerowego Konina. Bardzo Ci dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
1: A ja nazywam się Mateusz Krzesiński i mówię do usłyszenia.

0: zaproszenia.
1: Magazyn reporterów w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Żywotynie świętych w Meloradiu na 99,6.
2: Witamy, Mateusz Krzesiński. Przed nami żywoty nieświętych. W naszym studiu Damian Kruczkowski, dyrektor Konińskiej Biblioteki. Jak zawsze przy okazji tejże audycji.
3: Dzień dobry Państwu, witam Ciebie.
2: A będziemy rozmawiali dzisiaj o żywocie Twojego poprzednika. Nie tego, który był przed Tobą, ale tego, który był jeszcze przed tym, który był przed Tobą, czyli Lech Heyman do 2005 roku. Dyrektorem był Konińskiej Biblioteki i tak naprawdę przez wiele lat, bo od 1991 roku, kiedy to jeszcze była Biblioteka Wojewódzka, czyli 14 lat. Od czego zaczynamy?
3: To znaczy, na pewno trzeba podkreślić właśnie fakt, że warto przypominać o tej postaci, bo to była postać nietuzinkowa, wielowymiarowa na pewno, wieloaspektowa, i to był człowiek, który kochał Konin, chociaż nie urodził się w Koninie, to trzeba podkreślić, ale niedaleko. Urodził się na terenie powiatu konińskiego obecnego. Natomiast kochał Konin, dużo w dziedzinie kultury dla Konina zrobił. Właściwie to w bibliotece pracował od długiego czasu. Dyrektorem został w pewnym momencie, jeszcze wtedy Biblioteki Wojewódzkiej, później Miejskiej Biblioteki Publicznej. Natomiast nie ulega wątpliwości, że to przecież też jego gdzieś tam działania przyniosły ten efekt, że biblioteka przez wiele lat znajdowała się w synagodze i w tej synagodze mogła się rozwijać, ale to w końcu też jego działalność na niwie Towarzystwa Przyjaciół Konina, bo to też jest warte zauważenia, bo oprócz tego, że był dyrektorem biblioteki, był bibliotekarzem, był regionalistą i społecznikiem. Bo taki właśnie był Lech Heyman. Ja powiem tak, osobiście tak naprawdę chyba zetknąłem się z dyrektorem Heymanem ze dwa razy, ale to jeszcze jako dzieciak, jako nastolatek. Natomiast trudno było go nie zauważyć, bo ta jego czupryna białych włosów w pewnym momencie wyróżniała go na tle wszystkich prominentów, można powiedzieć, miasta i działaczy kultury. Był bardzo charakterystyczny, był grzeczny, kulturalny, to też zwracało uwagę. Ale białe włosy, tak, to był ten element taki rozpoznawczy. Natomiast tak jak powiedziałem, Towarzystwo Przyjaciół Konina, no, jego działalność w ramach tej organizacji wzięła się właśnie z miłości do tego miasta i z chęci podkreślania jego historii, tradycji, odkrywania też jego historii. I tutaj na arenę wspomnień o Lechu Heymanie wchodzą właśnie konińscy Żydzi, bo większość z tego, co dzisiaj wiemy, albo co do dzisiaj wiedzieliśmy o konińskich Żydach, o Bibliotece Konińskiej, to jest jego zasługa. Był, można powiedzieć, filosemitą. Przyjaźnił się i listownie, ale i faktycznie z profesorem Józefem Lewandowskim. Korespondował też z Theo Richmondem. Zresztą spotkał się z nim również. Theo Richmond od niego uzyskał wiele interesujących go informacji. Utrzymywał kontakty z wieloma koninianami spod różnych znaków i symboli. I to pomagało mu w budowaniu właśnie bazy historycznej pod jego artykuły, pod jego publikacje, bo tutaj też musimy zauważyć jego publikację 50 lat konińskiego bibliotekarstwa, w której właśnie wspomina o obszernej i bogatej bibliotece żydowskiej, pierwszej bibliotece publicznej w mieście, która powstała w 1905 roku. I to jest wartość nie do przecenienia, ponieważ myślę, że wielu badaczy różnych dziedzin ogromnie sobie ceni właśnie takie fundamenty, podstawy, taką tę benedyktyńską, mrówczą robotę ktoś już za nas wykonał i dzisiaj możemy korzystać z tego. Możemy opierać swoje ustalenia, możemy to weryfikować, możemy sprawdzać, analizować, szukać dalszych materiałów. Więc tutaj ta praca Lecha Heymana jest nie do przecenienia. I sam fakt, że też starał się ocalić to, co po tej bibliotece żydowskiej zostało, bo synagoga to swoją drogą, ale te nieliczne wówczas książki z dawnej biblioteki żydowskiej ze stemplami tej biblioteki, to też jest jego zasługa. Artykuły w prasie lokalnej, ale też wtedy wojewódzkiej, bo przecież miał taką możliwość, no i jakby cały czas dbałość o to, aby miejska biblioteka publiczna mogła się rozwijać, zajmować nowe przestrzenie i w końcu tutaj dochodzimy do tego Narodowego Banku Polskiego.
2: Bo to za jego czasów była ta przeprowadzka.
3: Tak, dokładnie tak. Remont i przystosowywanie dawnego Narodowego Banku Polskiego do na potrzeby biblioteki odbywał się właśnie za czasów Lecha Heymana. Wtedy to Narodowy Bank Polski przekazał miastu budynek i wymyślono wówczas, że do tego budynku zostanie przeniesiona biblioteka. Tym bardziej, że wtedy z synagogą już pojawiały się różne kwestie własnościowe. Trzeba było myśleć o tym, gdzie umiejscowić bibliotekę w razie niepowodzenia z przejęciem jej na własność przez miasto. I wówczas pojawił się pomysł Narodowy Bank Polski. Wiosną 2005 roku bibliotekę przeniesiono. Jeszcze Lech Heyman zdążył ją uroczyście otworzyć, jakby przejąć w posiadanie. Biblioteka rozpoczęła swoją działalność i niestety w lipcu 2005 roku Lech Heyman zmarł. Natomiast myślę sobie też, że jest to taka postać, która właśnie przez taką wielowymiarowość mnogość zainteresowań, które były jego udziałem i jego pasją, warta jest przypominania. I nawet swego czasu całkiem niedawno powstał pomysł upamiętnienia Lecha Heymana i absolutnie przyklaskuję takiemu pomysłowi i myślę, że to się w jakimś niedługim czasie ziści, ponieważ jeżeli mówimy o Koninie, mówimy o dziejach Konina, historii Konina na przestrzeni właśnie tych chociażby blisko 900 lat, które już mamy jako miasto, to przecież tych postaci było wiele i tak jak nieraz mówimy o tym, że ten czas po 45 roku, po II wojnie światowej, to jest taki mało ciekawy czas, że to jeszcze nie jest taka historia, bo przecież wielu z nas ją pamięta, a po 89 roku to już w ogóle, natomiast to już jest historia, to jest blisko wiek historii naszego miasta, w związku z czym te postaci, które w tym czasie pojawiły się na arenie dziejowej, zwłaszcza te, które przyniosły jakieś zasługi, wniosły ogrom pracy w rozwój tego miasta w różnych dziedzinach, należy je przypominać i między innymi właśnie taką postacią jest dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, nieżyjący już Lech Heyman.
2: Tak, ja z nazwiskiem Lecha Heymana jeszcze spotkałem się w ostatnim czasie, gdy przygotowuję się do audycji Retro Prasówka. Zazwyczaj wtedy nie korzystam z usług biblioteki, której jesteś dyrektorem, tylko udaję się do biblioteki pedagogicznej. Trochę mam po prostu bliżej pod domem i tam te gazety archiwalne, które są mi udostępniane, są opatrzone pieczęcią, że pochodzą ze zbiorów rodzinnych Lecha, tam też imię
3: Banda.
2: I Wandy Heymanów, tak?
3: Tak, dokładnie tak. Tym bardziej, że przecież oprócz działalności w Towarzystwie Przyjaciół Konina, Lech Heyman wchodził w skład pierwszego zespołu redakcyjnego dodatku do przeglądu, dodatku Koniniana, który prowadzi Towarzystwo Przyjaciół Konina, więc tutaj też jeszcze trzeba to podkreślić, że był tym jednym z ojców i matek założycieli, którzy wymyślili ten periodyk i znaleźli przestrzeń do tego, aby w nim publikować. No i wiele jego artykułów tam właśnie zostało zamieszczonych i tam też koniec końców znalazło się wspomnienie o Lechu Heymanie.
2: Okej. I co, to wszystko by było, tak? Okej. Bardzo dziękuję. Obecny dyrektor Konińskiej Biblioteki Damian Kruczkowski wspominał dyrektora z lat 1991-2005 Lecha Hejmana. To wszystko w ramach audycji Żywoty Nieświętych. Dzięki ci wielkie, Damian.
3: Dziękuję państwu, dziękuję tobie.
2: Mateusz Krzesiński także dziękuję, mówię. Do usłyszenia.
1: Żywoty Nieświętych w Meloradiu na 99,6.
2: Za nami audycja Żywoty Nieświętych, a przed nami wizyta w Konińskim Nadleśnictwie, w Konińskich Lasach. Mimo że ostatnio trochę popadało, to ogółem jest w nich bardzo sucho. I co w związku z tym robią nasi leśnicy? Mówi o tym Grzegorz Bąk z Konińskiego Nadleśnictwa.
0: Jeżeli chodzi o brak wody, no bo to już się tak naprawdę, to nie jest z tego roku sprawa, tylko to tak naprawdę ciągnie się od 2017 roku. My też jesteśmy na takim terenie, gdzie no, są potężne zakłady, które no, też wpływają na tą ilość wody w glebie. My, ze względu na to, że mamy rozpoznane warunki glebowe i warunki wodne na tym terenie, dobieramy do każdego miejsca odpowiednie gatunki. To też nie jest tak, że to są losowo wybrane gatunki, tylko jeżeli jest jakieś, nie wiem, obniżenie terenu, tam jest na przykład sadzony dąb, świerk, coś, co wymaga więcej wody. Na takich bardziej suchych miejscach, gdzieś w jakichś góreczkach jest sadzona sosna, tak żeby tej sadzonce stworzyć jak najlepsze warunki na, od razu przy wzroście, a nie żeby ta sadzonka, w cudzysłowie nazwijmy to, męczyła się przez wiele lat i nie rosła.
2: A czy susza dotyka także już dojrzałe, duże drzewa?
0: Tak, no tutaj możemy się rozejrzeć i widzimy, że bardzo dużo tych drzew jakby zamiera. Dlaczego? Pierwsza sprawa, susza hydrologiczna. Druga sprawa, to są już dosyć stare drzewostany. My staramy się jak najszybciej przebudować je w kierunku drzewostanów młodszych. Dlaczego? Bo im starsze jest drzewo, tym jest bardziej słabe, tym jest bardziej wrażliwe na szkodniki i samo w sobie zaczyna już zamierać. Nie można przebudować dużej powierzchni od razu, ponieważ tu chodzi o wiatry, tu chodzi o warunki glebowe, tu chodzi o warunki, które należy stworzyć dla danego gatunku. W związku z tym stopniowo my to przebudowujemy. Wiadomo, że to jest rozciągnięte w czasie, bo to nie jest uprawa rolna, gdzie w ciągu roku można zrobić płodozmian. My to działamy w okresie około 100-120 lat i stopniowo będziemy zamieniać. Oczywiście zostawiamy to dolne piętro, zostawiamy drzewa, które są jakby lepsze, które są zdrowsze, po to, żeby nie tylko one tu rosły, ale też się obsiewały, żeby był ten naturalny dosiew nasion. I te wszystkie jakby zadania, które wykonujemy w lesie, są na tyle modyfikowane, żeby to, co jest wartościowe w lesie, to, co może stworzyć ten przyszłościowy, odporny drzewostan, zostaje w lesie, a to, co no, zamiera, to, co nie wiem, było posadzone 100-150 lat temu, no wtedy były inne warunki. One są przystosowane do innych warunków. No, zmienność warunków glebowych jest tak duża i wilgotnościowych w ostatnich latach, że te gatunki nie mają możliwości przystosowania się, więc my, wprowadzając nową sadzonkę, już przystosowaną, wyselekcjonowaną specjalnie z odpowiednich drzewostanów, bo to też nie jest tak, że te nasiona są zbierane z losowych miejsc w lesie, tylko to są specjalne źródła nasion, gdzie te sosny, tak, te dęby są bardziej odporne niż inne gatunki. I wiadomo, jeżeli mamy dobrego rodzica, to dziecko też będzie bardziej odporne, więc to się na podstawie selekcji nasiennej my już stwarzamy lepsze warunki sadzące, a później dopiero możemy wprowadzać to do lasu i w tym lesie to, co możemy, to robimy. No najbardziej wrażliwym gatunkiem jest świerk. On potrzebuje bardzo dużo wody, no nie mówię o olszynach, tak, no bo one muszą być, olcha, jesion, one wymagają warunków takich praktycznie zalanych wodą. Tam musi być woda stagnująca albo przepływowa. No jak widzimy, tutaj nie ma takich warunków. Tu jesteśmy na piaszczystej górce, a jak się rozejrzymy, czy przejdziemy przez las, to wszystkie zadolenia, od razu są gatunki liściaste wprowadzane przez nas. Tam, gdzie one mają możliwość wzrostu i rozwoju, to my te miejsca wykorzystujemy. Najmniej wrażliwym gatunkiem oczywiście na suszę to jest brzoza i sosna, chociaż też to zależy od tego, w jakich warunkach wcześniej rosła. Więc to jest taki dosyć skomplikowany mechanizm selekcji i doboru naturalnego oraz naszego sztucznego doboru po to, żeby wymienić ten drzewostan na bardziej stabilny.
2: To był Grzegorz Bąk z Konińskiego Nadleśnictwa i to wszystko w tym magazynie reporterów Meloradia na 99,6 w Koninie. Dziękuję bardzo za uwagę. Kłaniam się. Mateusz Krzesiński. Do usłyszenia.
1: Magazyn reporterów w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Młodzieżowy Konin w Meloradiu na 99,6.
2: Mateusz Krzesiński, Młodzieżowy Konin. Dzisiaj nasza audycja jest wyjazdowa, bo nieco inaczej niż w poprzednich tygodniach, to nie uczniowie konińskich szkół odwiedzają nasze studio, a my z mikrofonem Meloradia odwiedziliśmy konińską, jedną z konińskich szkół średnich, to Centrum Kształcenia Ustawicznego na Konińskiej Starówce, tuż przy Konińskim Bulwarze Nadwarciańskim. No i dzisiaj będziemy opowiadali właśnie o tej szkole. Na początek, tak przy mnie oczywiście uczennice, uczniowie CKU, na początek poproszę, abyście się przedstawili.
4: Oliwia Szustakowska, Izabela Stróżyk, Magdalena Maciejewska,
5: Damian Górski,
6: Igor Gajor.
2: No i tak standardowo, podobnie jak w poprzednich audycjach, może część z was je słyszała, dotyczące te audycje innych konińskich szkół średnich. Pytanie na początek, dlaczego wybraliście konińskie CKU? Jak to się stało, że jesteście uczennicami, uczniami tej szkoły już od ładnych kilku lat?
4: Ja jestem w klasie strażacko-ratowniczej, także jestem dopiero pierwszy rok i wybrałam tą szkołę, bo chciałabym w przyszłości pracować w mundurze, w straży i myślę, że ta szkoła mnie dobrze do tego przygotuje.
7: Ja jestem w klasie informatycznej, technik informatyk. Bardzo chciałam pójść na ten kierunek ze względu na zainteresowanie teleinformatyką i komputerami i jestem już na czwartym roku i mam nadzieję, że pójdę w to dalej.
8: Ja jestem na techniku styliście i przyszłam tutaj ze względu na to, że w żadnej innej placówce w Koninie nie było takiego kierunku, na jakim jestem, a już od zawsze takiego szukałam i musiałam zrezygnować z roku w innej szkole, żeby przenieść się właśnie tutaj na ten otwierający się kierunek.
2: Czyli faktycznie jesteś mocno sfokusowana w tym kierunku właśnie, aby to po szkole potem robić.
8: Tak, to zawsze było coś, co chciałam robić i zawsze było to moją pasją, a mój kierunek w szczególności skupia się właśnie na rysowaniu i tworzeniu stylizacji oraz kreowaniu wizerunku.
2: To lecimy dalej.
5: Ja jestem w trzeciej klasie policyjnej, przyszedłem tutaj, ponieważ nie ma w okolicy żadnej szkoły właśnie o profilu policyjnym. Chciałbym w przyszłości zostać policjantem i uważam, że ta szkoła mnie wstępnie przygotuje właśnie do służby w policji, ponieważ chodzimy już w mundurze, będę już ozeznajmiony z tym i również mamy dodatkowe przedmioty takie jak musztra czy elementy prawa, które mi pomogą w przyszłości właśnie w pracy w policji.
6: To jest na trzecim roku ekonomii o specyfikacji Sądu Skarbowej Administracji. Wybrałem tą szkołę, ponieważ jako jedyna tutaj w okolicy ma tak dużo klas mundurowych i ogólnie tak rozwinięte te mundurówki, a sam profil ekonomiczny jest bardzo rozwinięty i jest dużo właśnie rzeczy, które mi się na pewno przydadzą w mojej pracy.
2: Powiedzmy nieco więcej o samej szkole. Jaka jest w niej atmosfera? Jaki jest klimat? Co dzieje się poza lekcjami?
4: Jako pierwszak mogę się wypowiedzieć, że na pewno starsze klasy pomagają. Jak nie wie się, gdzie jest jakaś sala albo coś w tym stylu, to bardzo chętnie pomagają. Także myślę, że tutaj nie ma się czego bać, jeżeli chodzi o to, że osoby z podstawówek boją się iść do szkoły średniej. Tutaj jest naprawdę bardzo fajna atmosfera, jeśli o to chodzi.
7: Moim zdaniem w szkole jest całkiem miło. Każdy sobie pomaga, czy nauczyciele uczniom, czy sami między sobą, uczniowie z uczniami. Przez to, że mamy również inne zajęcia poza lekcjami, to zdaje mi się, że aż chce się chodzić do szkoły.
8: Jako uczennica czwartej klasy mogę powiedzieć, że co roku organizujemy drzwi otwarte, które zazwyczaj odbywają się w kwietniu. Jest to dobra okazja do tego, aby właśnie lepiej poznać naszą szkołę i obejść z naszymi uczniami wszystkie na przykład pomieszczenia, jeżeli ktoś ma taką potrzebę, wszystkie klasy i można się wtedy każdego swobodnie o wszystko dopytać.
5: Jak koleżanka wspomniała, mamy co roku drzwi otwarte, więc uważam, że jeżeli ktoś chce przyjść do CKU i zobaczyć, jaka tam panuje atmosfera, bo naprawdę jest bardzo fajna, jest dużo fajnych, można kolegów poznać, dużo rzeczy ciekawych się dowiedzieć i ogólnie poznać nowe twarze, no to zapraszamy właśnie na te drzwi otwarte, bo tam możecie zobaczyć, jak to wygląda u nas w szkole.
2: Tylko że drzwi otwarte już za nami w tym roku, więc opowiadajcie jak najwięcej, bo w tym roku uczniowie podstawówek na drzwi otwarte już do was nie przyjdą.
6: To ja opowiem trochę o nauczycielach, bo nauczyciele też po prostu świetnie mają świetne podejście oraz świetnie przekazują wiedzę nabytą przez te wszystkie lata. Mają po prostu bardzo mili i pomocni.
2: Okej, a jak wspominacie swoje pierwsze dni, kiedy po raz pierwszy przekroczyliście progi tej szkoły?
4: Nie powiem, że nie. Byłam trochę zestresowana, no ale tak jak wspominam, starsze klasy tutaj pomogły, także było okej.
2: Tak, to już odpowiedziałaś w sumie na to pytanie.
7: Moim zdaniem na początku było trochę chaotycznie, małe zamieszanie, bo nowe miejsce i nowe osoby, ale z biegiem czasu okazało się, że każdy jest pomocny, da się dogadać i zawsze jest wyjście z sytuacji stresującej.
8: Nie pamiętam za wiele, bo jestem już uczennicą czwartej klasy, ale wydaje mi się, że atmosfera musiała być naprawdę miła, bo bardzo szybko się zaadaptowałam i bardzo szybko nabrałam dużo nowych i ciekawych znajomości z fajnymi ludźmi tutaj.
5: Na początku bardzo się bałem, że nie zaadaptuję się w tej nowej szkole, no bo wiadomo, że nowe miejsce zupełnie, nowi ludzie. I na początku się stresowałem, lecz no po krótkim czasie tak naprawdę po poznaniu nowych znajomych, nauczycieli, no chciałem po prostu przychodzić do tej szkoły, bo stwierdziłem, że atmosfera jest naprawdę fajna i są bardzo fajni ludzie w tej szkole.
6: No to początki na pewno były ciężkie. Trudno było mi się przyznać do nowego otoczenia, do nowych znajomości, do nowych nauczycieli po 8 latach w innej szkole. Ale szybko to się zmieniło, ponieważ nauczyciele naprawdę, jak mówiłem, mają świetne podejście do nas. Uczniowie też są super mili i da się naprawdę tutaj świetnie spędzić czas.
2: A ta lokalizacja szkoły dosyć wyjątkowa, bo za oknem tuż bulwar Nadwarciański, to też takie dosyć jest klimatyczne.
7: Uważam, że jest naprawdę bardzo fajnie, po lekcjach można się przejść na spacer, bardzo przyjemna okolica się odstresować po lekcjach. Sądzę, że jest to dobra lokalizacja co do szkoły, bo gdy mamy rozpoczęcie roku czy zakończenie, przeważnie właśnie odbywa się na bulwarach, gdy tylko pogoda pozwala. Sama lokalizacja szkoły jest bardzo fajna, bo tuż obok mamy przystanek i wiele sklepów w pobliżu.
8: Uważam, że lokalizacja jest bardzo fajna. My wiele razy z moimi znajomymi często po szkole chodziliśmy tutaj do tutejszych restauracji, ponieważ jest ich dookoła bardzo wiele. Jest też dookoła dużo sklepów, więc zawsze przed szkołą można na spokojnie zrobić sobie zakupy. Jeżeli ktoś zapomni śniadania, ma bardzo duży wybór ze względu na ilość tych sklepów i okolicznych właśnie restauracji.
2: Dołączyła do nas w międzyczasie kolejna osoba, kolejny uczeń. Przedstaw się.
9: Filip Gęsiński, dzień dobry.
2: Okej, aktualne pytanie jest takie, co sądzisz o lokalizacji twojej szkoły? Starówka, bulwar, co sądzisz o klimacie tego miejsca?
9: No jedna z przyjemniejszych lokalizacji w całym Koninie, jest bardzo przytulnie tutaj, możemy sobie po lekcjach wyjść, jeśli ktoś czeka na autobus, usiąść nad bulwarem, posiedzieć po prostu i odpocząć po lekcjach, przejść się na rynek, gdzieś coś zjeść, do sklepu cokolwiek zrobić.
5: No dokładnie, szkoła leży w samym sercu miasta tak naprawdę, więc nie ma żadnych problemów, jeśli chodzi o transport tak naprawdę. Właśnie tutaj wspomniany wcześniej ten bulwar, odbywają się na nim właśnie uroczystości. Uważam, że jest to bardzo świetne miejsce, bo jest to na świeżym powietrzu.
6: No, tak jak tutaj wcześniej wspominali koleżanki i koledzy, lokalizacja jest świetna, ponieważ jest bardzo blisko przystanku autobusowego. Mamy raptem 6 minut na nogach, żeby dojść, więc na pewno się nikt nie spóźni, jak ma nawet później autobus. Tak samo z powrotem jest bardzo fajnie. No i bulwar, no, ma ten swój klimat, szkoła bardzo ładna.
8: Dodam jeszcze, że jeżeli chodzi o transport, warto wziąć pod uwagę to, że znajduje się obok szkoły bardzo duży parking, więc dla przyszłych uczniów, jeżeli już osiągniecie pełnoletność i będziecie poruszać się tym samochodem, no to jest miejsce, żeby sobie ten samochód swobodnie zaparkować.
2: Chciałbym, żebyście teraz opowiedzieli o swoich kierunkach.
7: Ja jestem w klasie strażackiej, tak jak już wcześniej wspomniałam. Moja klasa, szkoła, współpracuje z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Koninie oraz OSP Starówka. I oprócz normalnych lekcji, ponieważ jest to klasa licealna, mamy musztrę i zajęcia z edukacji pożarniczej. Mamy ćwiczenia terenowe, w drugiej klasie rozpoczną się zajęcia z ratownikiem medycznym. No i wychodzimy często też do straży, zobaczyć sprzęt, dotknąć go, zobaczyć, czy on faktycznie jest taki ciężki, jak nauczyciele opowiadają. Jeździmy również na obozy. Ja na razie byłam na jednym i był to taki, żeby się zapoznać z wszystkimi, pierwsza klasa, wiadomo, i było na nim naprawdę bardzo fajnie.
2: Dużo jest dziewczyn w twojej klasie?
7: No, mam 21 osób w klasie i jest tylko 6 dziewczyn, ale jesteśmy bardzo fajnie traktowane przez chłopaków, także nie ma z tym problemu, że jest mało dziewczyn. Też są bardzo sympatyczne, także przyjemna klasa.
10: Ja jestem na kierunku technik informatyk. Przede wszystkim, co u nas jest fajnego, to praktyki poprzez bycie w technikum. Mamy je w pracowni symulacyjnej, która jest dostosowana pod kierunek. Mamy nowe pracownie komputerowe, na których się uczymy i przygotujemy do egzaminów, a przede wszystkim zdobywamy tą niezbędną dla nas wiedzę. Mamy coraz to nowszy sprzęt, nowe pracownie sztucznej inteligencji mają się pojawić i myślę, że co do mojego kierunku to najbardziej takie interesujące są wszystkie te serwery, które tworzymy, to, że możemy stworzyć różne strony, aplikacje i możemy to wszystko udoskonalić.
8: Jestem na kierunku technik stylista, no i tak jak większość może się spodziewać, jestem w klasie żeńskiej, chociaż również mile widziani są u nas chłopacy, którzy na przykład interesują się rysowaniem lub projektowaniem. U nas w klasie często jeździmy na różne wycieczki tematyczne, na przykład do Łodzi czy do Poznania, do większych miast i chodzimy na przykład po sklepach i tam na przykład tworzymy stylizację, której potem robimy zdjęcia i dzięki temu na przykład też możemy zdobyć fajne oceny.
9: Ja jestem na kierunku technik logistyk. Dowiadujemy się na tym kierunku całego transportu od podstaw, jak to jest organizowane, wszystkie rzeczy typu dlaczego tak są ułożone produkty na półkach i w ogóle wyjeżdżamy na Uniwersytet Poznański. Ostatnio byliśmy właśnie na nim oraz byliśmy w Poznaniu też na lotnisku. Dowiedzieć się, jak to tam działa cały transport na tym lotnisku, jak to przechodzi, no wszelkie produkty, jak przechodzą taki transport. No i co jeszcze? Mamy jako jedyni w szkole program w Koninie, jako jedyni w szkole profesjonalny program logistyczny. A także co? Mamy salę symulacyjną, mamy w niej VR-y, gdzie używamy też po prostu tych sprzętów logistycznych oraz no możemy poruszać się po prostu wirtualnie po magazynie.
5: Jestem w klasie policyjnej, która daje dużo możliwości rozwoju i przygotowuje mnie do pracy w służbach mundurowych. Mamy właśnie zajęcia związane między innymi z samoobroną, z dyscypliną i z elementami prawa. Dzięki temu możemy rozwijać swoje zainteresowania i zdobywać nowe doświadczenie. Właśnie wspominając samoobronę, mamy właśnie salkę, na której przygotowujemy się, uczymy się podstaw tak naprawdę technik samoobrony. Również odwiedzamy Komendę Miejską Policji w Koninie, właśnie z nią mamy współpracę. Policjanci uczą nas, opowiadają nam, jak wygląda tam służba, pokazują nam sprzęt.
6: No to ja jestem na techniku ekonomiście, jak mówiłem, specyfikacji celno-skarbowej administracji. Mamy bardzo dużo wyjazdów, na przykład do Gorzelni czy do winiarni, w której pokazuje nam cały ten proces, jak przebiega wytwarzanie alkoholu i do czego jeszcze jest używana, oprócz do spożywczego przemysłu. Proces banderolowania ogólnie, proces technologiczny. Oprócz tego uczymy się, jak prowadzić firmę, jak wypełniać te wszystkie faktury i inne potrzebne nam w dalszym życiu, nie tylko zawodowym, ale także prywatnym, po prostu dokumenty.
8: Dodam, że w szkole posiadamy specjalną klasę przystosowaną specjalnie pod nasz kierunek. Posiadamy tam maszyny oraz stoły, na których wytwarzamy odzież, potem to wszystko zszywamy. Odbywamy również staże i uczestniczymy w kursach organizowanych przez szkołę.
2: I kolejna osoba się pojawiła. Jak masz na imię?
11: Jakub Sobczak.
2: CKU to także muzyka. Funkcjonuje u was szkolny zespół o nazwie Midway. Ty w nim występujesz. Powiedz co nieco więcej na jego temat.
11: W naszym zespole posiadamy bardzo dużo instrumentów, które zostały specjalnie zakupione pod właśnie nasz zespół. Posiadamy też salę, która jest specjalnie przystosowana do tego, żeby mieć miejsce i warunki do tego, żeby dobrze grać. Mamy nauczyciela, który pilnuje nas i nami zarządza odnośnie tego, żebyśmy wszystko zagrali tak, jak powinno. Występujemy na wszystkich szkolnych uroczystościach, a także poza szkołą. Grywamy na przykład w Oskardzie w Koninie. Jest to coroczne tak naprawdę wydarzenie, które uczęszcza nasz zespół.
2: Bardzo wam dziękuję. Dzisiaj byliśmy z naszym radiowym mikrofonem w Konińskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i rozmawialiśmy z uczennicami, uczniami tej szkoły.
8: Dziękuję bardzo.
6: Dziękuję bardzo.
10: Dziękuję bardzo.
8: Dziękuję bardzo.
9: Dziękuję bardzo.
5: Dziękuję bardzo.
12: Dziękuję ślicznie.
2: Także mówię dziękuję. Mateusz Krzesiński, do usłyszenia.
1: Młodzieżowy Konin w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Kulturalny tygodnik w Melo Radio na 99,6.
2: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. W tym kulturalnym tygodniku powracamy do zapowiedzi tegorocznego 72. ogólnopolskiego konkursu filmów niezależnych OKWA 2026, który będzie w Konińskim Oskardzie od 4 do 7 czerwca. Emilia Sypniewska z Konińskiego Centrum Kultury i Sztuki.
12: W tym roku będziemy gościć postać wyjątkową. Przypomnę, że był z nami w tamtym roku Jan Englert. Tym razem do Konina przyjedzie Marian Dziędziel, wybitny aktor filmowy, teatralny, dubbingowy, którego role zapadają nam w pamięć i taką ogromną chyba popularność, chyba największą, przyniosły mu filmy Wojciecha Smarzowskiego. Znamy Dom Zły czy Wesele. Za Wesele otrzymał główną nagrodę na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i również Polską Nagrodę Filmową Orzeł. Pan Marian spotka się z widzami tuż po projekcji filmu, w którym ma główną rolę. Są to Zapiski śmiertelnika w reżyserii Macieja Żaka. Tutaj możemy powiedzieć, że jest to, tak jak wspominają krytycy, inny rodzaj kina. Tytuł brzmi bardzo poważnie, ale film zadaje, tak, i film przez to zadaje trudne pytania, ale odpowiada na nie z uśmiechem, więc to jest propozycja dla wszystkich tych, którzy cenią inteligentny czarny humor. Gorąco zapraszamy na spotkanie z Marianem Dziędzielem i na pokaz specjalny tego filmu. Spotkanie odbędzie się 5 czerwca, a poprowadzi je właśnie nasz juror, przyjaciel Łukasz Maciejewski.
13: Ja jeszcze tylko wspomnę, taki smaczek tutaj zdradzimy kulisy.
2: Paulina Pachulska-Wojdak, dyrektorka OKWY.
13: Że pan Marian przerywa turnus w sanatorium w Międzyzdrojach specjalnie po to, żeby przyjechać tutaj na ten jeden wieczór.
12: To teraz czas chyba na kolejne pokazy specjalne. Tak,
13: opowiemy, tak oczywiście, bo przecież festiwal filmowy, więc tego kina musi być dużo. I może ten dokument, bo też staramy się, jak jest taka możliwość, pokazać nie tylko filmy fabularne, ale też dokumenty. I tym razem taka możliwość rzeczywiście zaistniała, ponieważ jakiś czas temu pojawił się film bardzo ciepło przyjęty na wielu festiwalach właśnie przez publiczność, też który otrzymał różne nagrody na Warszawskim Festiwalu Filmowym, chociażby Nagroda Publiczności. To jest dokument zatytułowany Listy z Wilczej, autorstwa Arjuna Talwara, człowieka, który mieszka w Polsce od 10 lat, jest emigrantem z Indii i próbował się tutaj zasymilować. I tę swoją właściwie przygodę, ten proces pokazał nam w tym swoim dokumencie. Nie jest to proces łatwy. Mieszkańcy Wilczej w Warszawie tego mu nie ułatwiali, ale on postanowił znaleźć sposób, żeby jednak wejść z nimi w dialog, żeby nawiązać relacje. Jak to się dzieje, będzie można zobaczyć podczas tego filmu w sobotę 6 czerwca w sali kameralnej, Kinie Konesera tutaj w Oskardzie o godzinie 16:30. Jest wstęp wolny na ten film. I to będzie naprawdę bardzo ciekawe popołudnie, ponieważ też mówiąc o poważnych rzeczach, tak, bo tutaj będziemy mierzyć się i z jakimś obrazem polskości, z pewnymi stereotypami, z tym jak widzi to obcokrajowiec, emigrant, ale nie zabraknie humoru, nie zabraknie dystansu, nie zabraknie sytuacji komicznych. Cała galeria postaci mieszkańców Wilczej została tutaj sportretowana i myślę, że każdy, kto się zdecyduje na ten seans, to zostanie bardzo szybko wciągnięty przez klimat ten ekran, w klimat Wilczej i stanie się jakby na te 90 parę minut po prostu mieszkańcem, bo tak ten film właśnie na widzów oddziałuje. Tutaj recenzenci pisali, że to jest fascynujący portret naszego kraju, tak, że taki słodko-gorzki troszkę, ale na pewno propozycja warta uwagi i też pokazana oczywiście podczas jedynego seansu właśnie na naszym festiwalu filmowym. Natomiast zakończymy pokazy specjalne projekcją filmu Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej. Tego filmu nie mogło zabraknąć w programie OKFA, dlatego że to jest chyba najbardziej udany, a wręcz mówi się olśniewający debiut pełnometrażowy tego roku. Buchwald to jest nazwisko, które rzeczywiście już jest rozpoznawalne w młodym polskim kinie, bo mamy Macieja Buchwalda, twórcę projektu netflixowego 1670, już kultowego. Trzecia seria powstaje. I tutaj Emi Buchwald, prywatnie jego żona, zawodowo twórczyni, reżyserka, scenarzystka, która przysyłała do nas jeszcze filmy jako studentka, jako Emi Mazurkiewicz jeszcze wtedy. Te filmy również były zauważane na naszym festiwalu, a teraz wystartowała jak burza. Premierowy pokaz na festiwalu w Gdyni przyniósł jej tam 4 nagrody, 2 nagrody Orła. Film bardzo wysoko oceniany przez krytyków, ale jednocześnie bardzo ciepło przyjmowany przez publiczność, ponieważ jest to zupełnie nowy język, język nowego pokolenia twórców polskiego kina. Bardzo świeży, a jednocześnie dojrzały debiut z twarzami, które jeszcze się nie opatrzyły na ekranie. Tam mamy młodych aktorów, którzy jeszcze nie zaistnieli w wielu produkcjach, więc to też dodaje takiego autentyzmu temu filmowi. Do tego również bardzo autentyczne, bezpretensjonalne dialogi i cała historia, z którą tak naprawdę możemy się utożsamić wszyscy, bo film opowiada o czwórce rodzeństwa u progu, można powiedzieć, dorosłości, którzy z jakiejś małej miejscowości rozpoczynają to swoje dorosłe życie w Warszawie i przyjeżdżają tam ze swoimi ambicjami, planami, marzeniami, celami, ale też ze swoimi lękami, wątpliwościami, ze swoimi demonami, które trzeba jakoś oswoić. I ta relacja jest pokazana w bardzo piękny, ciepły sposób. Dlatego serdecznie zapraszam, bo jest to naprawdę wyjątkowe kino w niedzielny wieczór 7 czerwca do sali Kina Konesera na 19, żeby zanurzyć się tutaj w świat tym razem dobrej. Zobaczcie, jak nam się to ułożyło. Dobrej. Teraz dopiero, tak? Tu mamy wilczą, tu mamy dobrą. Gdzieś się ta topografia Warszawy tutaj tak nam układa w tych pokazach specjalnych. Ale zanim zamkniemy festiwal tym pokazem, oczywiście nie możemy pominąć propozycji dla najmłodszych, która już na stałe weszła w program OKFY i jest wciąż takim pokłosiem partnerskiej współpracy pomiędzy OKFą a OPLą, Ogólnopolskim Festiwalem Polskiej Animacji, który 30 kwietnia zakończył się i teraz organizator Piotr Kardas szykuje dla nas właśnie zestaw filmów z konkursu Teraz Dzieci Mają Głos. Tutaj kilkanaście tysięcy młodych jurorów z całej Polski oglądało filmy w tym konkursie i wybrało zwycięzców, więc dostaniemy zestaw na taką około godzinę. Każdy, kto ma, zna dzieci w wieku 6+, gorąco zapraszamy, bo jest to znakomity sposób na spędzenie takiego niedzielnego przedpołudnia. Zapraszamy oczywiście tutaj rodziców z dziećmi, babcie, dziadków, opiekunów. To jest taka bardzo wartościowa forma spędzenia wspólnie czasu. No i wiadomo, czym skorupka za młodu, żeby pokazać dzieciakom naprawdę wartościowe animacje, żeby też wiedziały, że to nie tylko Disney to jest animacja, prawda? Także wejściówki będą do odbioru w Kasie Oskarby na ten seans.
12: I pozostał nam jeszcze seans filmów nagrodzonych w niedzielę.
13: Tak.
12: Tak, właściwie nie wiemy oczywiście, nie możemy podać listy filmów, które...
13: To do końca właśnie zostaje tajemnicą,
12: ale taki seans w programie OKFA mamy co roku. Zapraszamy w niedzielę o godzinie 17. Na ten seans są do pobrania również bezpłatne wejściówki.
13: Tak, także jeśli ktoś nie będzie mógł uczestniczyć w pokazach konkursowych w czwartek i piątek, 4 i 5 czerwca, które się odbywają przez cały dzień, od rana do późnego popołudnia, to może właśnie przyjść w niedzielę i zobaczyć już te filmy, które jury wybrało, więc zupełnie najlepsze z najlepszych. Jeszcze tylko dopowiem
12: o warsztatach.
13: Właściwie o tej wystawie, bo będzie wernisaż 4 czerwca na inaugurację, ale oczywiście wystawa jest dostępna, będzie dostępna w foyer Oskardu przez cały czas trwania festiwalu i tylko przez ten czas, więc są 4 dni, żeby żeby z tą wystawą się zapoznać.
2: O jakiej tematyce to są filmy?
13: Wszystko. To można sobie wyobrazić, że jeżeli tych filmów jest taki ogrom, twórcy z całej Polski w różnym wieku, to są studenci szkół filmowych i uczelni artystycznych, to są amatorzy, to są twórcy profesjonalni, to tam się znajduje po prostu wszystko. I również przy selekcji nie kierujemy się absolutnie tematami, czy nawet konkretnymi formami, tylko kierujemy się tym, żeby wybrać te filmy, to już właściwie w tym momencie przy takiej liczbie najlepsze z najlepszych. Tematyka jest bardzo zróżnicowana. To jest tak samo jak w kinie pełnometrażowym, jakby niczym się to nie różni. To jest tylko różnica w czasie trwania filmu. Są filmy, które podejmują tematy uniwersalne i są w takich formach uniwersalnych, czy w takim anturażu uniwersalnym zakorzenione, ale oczywiście jest mnóstwo filmów, które reagują na to, co się dzieje współcześnie na świecie. Więc oczywiście teraz mamy filmy już od jakiegoś czasu, gdzie pojawia się temat Ukrainy w bardzo różnych kontekstach i takich stricte wojennych, i takich na zasadzie echa wojny gdzieś tam. Są filmy związane z epizodami na granicy polsko-białoruskiej. Są filmy związane na przykład z transpłciowością, też z takimi tematami dotyczącymi właśnie seksualności.
14: Lustro rzeczywistości.
13: Tak, lustro rzeczywistości, tak jak Ray, tak? Obnosimy po gościńcu to zwierciadło. Po prostu znajduje się tam naprawdę wszystko i dlatego ten zestaw 56 filmów wybranych przez selekcjonerów plus ten jeden, który co roku dołącza poza selekcją jako nominacja z OPLI, ta jedna animacja, są tak zróżnicowaną propozycją, że myślę, że tutaj właśnie każdy widz, który ma bardzo różne oczekiwania w stosunku do kina, znajdzie dla siebie coś ciekawego, tak? Są i komedie, i czarne komedie, jeżeli mogę tak powiedzieć. Jest trochę kina, takiej próby kina gatunkowego, jakiegoś thrillera, czy trochę horroru. Bardzo cenne próby, zwłaszcza, że to w gatunku kina amatorskiego, co jest w takich warunkach niezwykle trudne do realizacji. Są filmy, które właśnie mówią o codzienności takiej bliższej i dalszej i takie trochę publicystyczno-społeczne i kino z kolei bardzo osobiste i takie kino autotematyczne z poziomu metafilmowego robione. Bardzo, bardzo zróżnicowany zestaw.
2: A jaki jest wiek twórców?
13: Twórcy najmłodsi 9-10 lat. Wiadomo, to są animacje w tym momencie. Najstarsi twórcy w okolicach 80.
2: Ta selekcja to coraz trudniejsze zadanie dla jurorów, tak jak było wspomniane, to dlatego, że poziom filmów jest coraz wyższy.
13: Tak, bo są świetne i to nie dotyczy tylko filmów studenckich, czy tylko filmów tych niezależnych, czyli profesjonalnych w tej naszej klasyfikacji. Również bardzo zmieniło się to kino amatorskie i na to zwrócił uwagę właśnie jeden z selekcjonerów, profesor Otto, który przy kwalifikacji filmów pracował z nami, pamiętam, że jakieś, nie wiem, 16-17 lat temu, to on też mówi, że widzi, że to kino amatorskie to już jest zupełnie inne kino amatorskie niż to, które było kiedyś. Ono też się tak trochę uniwersalizuje. Wiadomo, że na poziomie technicznym no to ten przeskok technologiczny to tutaj zrobił rewolucję. Ale też właśnie na poziomie doboru tematów, konstrukcji bohatera, jeśli chodzi o dokument, tu też jest dużo, dużo zmian. Po prostu kino się zmieniło, bo zmienia się cały nasz świat.
2: To była Emilia Sypniewska i Paulina Pachulska-Wojdak z konińskiego CKIS-u. Opowiadały o tegorocznej edycji ogólnopolskiego konkursu filmów niezależnych imienia profesora Henryka Kluby OKFA 2026. Przypomnę, że wydarzenie będzie od 4 do 7 czerwca w konińskim Oskardzie. To wszystko w tym kulturalnym tygodniku. Dziękuję za uwagę. Kłaniam się, Mateusz Krzesiński. Do usłyszenia.
1: Kulturalny tygodnik w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.

0: Reklama. Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
3: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
2: Serio? Też na wysokie kwoty?
3: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
4: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
5: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
0: O reklamie. Melo Radio Konin. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Konin. Młodzieżowy Konin w Melo Radio na 99,6.
6: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Przed nami kolejna odsłona programu audycji Młodzieżowy Konin w Melo Radio na 99,6 w Koninie. Dzisiaj w studio gościnie, uczennice drugiego ELO w Koninie. Julia, cześć.
7: Dzień dobry.
6: I Aurelia.
8: Cześć.
6: Przedstawiłem was szkołą, że tak powiem, ale nie to dzisiaj jest najważniejsze tak naprawdę, bo to kolejna audycja z cyklu spotkań z absolwentami, absolwentkami Akademii Młodych Liderek i Liderów Aglomeracji Konińskiej. Będziemy podsumowywali to, co za wami, opowiadali o tym, jak wyglądał wasz właśnie udział w tym projekcie. To może na początek takie standardowe pytanie. Pewnie słuchałyście rozmów z poprzednimi uczestnikami, tak czy nie?
7: Tak.
6: To troszeczkę będziemy według tego scenariusza się poruszali podczas naszego spotkania. Jak to się stało, że w ogóle pojawiła się taka chęć na to, aby wziąć udział w tego typu projekcie, w tego typu przedsięwzięciu? Trzeba było was namawiać specjalnie?
7: No, usłyszeliśmy to po raz pierwszy w szkole chyba przez naszą wiceprezydentkę. Powiedziała, że to fajna inicjatywa, bardzo dobrze, jakbyśmy poszły na to. Ja tak najpierw pomyślałam, no okej, może pójdę, może nie, zobaczymy. Aurelia tutaj bardzo mówiła, że chciałaby pójść na to, więc ja też się zapisałam z nią razem i tak to wyglądało.
6: No okej, Aurelia.
8: No ja od początku, gdy o tym usłyszałam, to byłam bardzo chętna, ponieważ bardzo lubię tworzyć projekty społeczne i przy okazji polepszać swoje umiejętności w tworzeniu ich.
6: Ale też polepszać swoje otoczenie, tak można chyba powiedzieć, nie?
7: Oczywiście. No i jak bez tego?
6: Okej. I zapisałyście się, pojechałyście na pierwszy zjazd, bo to były zjazdy. Jak ten zjazd wyglądał? Było trochę stresu? Czy od początku tylko takie przyjemne emocje towarzyszyły?
7: No ja się bałam, że to będzie takie teoretyczne wszystko i nie będzie zabawy. Będzie wszystko tak strict, że no ogólnie będziemy robić jakieś złożone rzeczy. Ale tutaj się okazało, że było bardzo przyjemnie. Były osoby w moim wieku, więc aż tak zestresowana nie byłam wtedy. Zobaczyłam, że podobnie wszyscy mamy jakieś chęci, motywacje, ale też problemy. I po tych zjazdach to zobaczyłam, że no, no nie ma co tam się kryć, po prostu robiliśmy i mieliśmy frajdę.
6: Też było dużo takich momentów integracyjnych, nie? Z tego co pamiętam.
8: Tak. No właśnie, ja jak przyjechałam na pierwszy zjazd, to bardzo pozytywnie się zaskoczyłam właśnie tym, że to nie były zwykłe wykłady, które często gdzieś tam pojawiają się w szkołach, ale właśnie to było coś innego, coś takiego nowego, że rzeczywiście mogliśmy współpracować jako grupa razem i czasami miałam wrażenie, że my razem ze sobą po prostu współpracując się też bardzo mocno zapoznajemy i też poprawiamy właśnie swoje skille w tworzeniu projektów, bo tak naprawdę każde zadanie miało jakiś ukryty sens i ten sens był czasem dla nas tak niewidoczny przez to, że zajęliśmy się wypełnieniem tego zadania, że po tym zadaniu rzeczywiście nasze skille się poprawiły.
6: No i przykładowo, co to takiego było? I ten sens ukryty, głębszy, jaki to się okazał sens?
8: No na przykład mieliśmy jedno takie zadanie, gdzie grupa osób nie mogła mówić, grupa osób miała nie widzieć, a grupa osób miała nie słyszeć. I właśnie to było zadanie z ukrytym sensem na komunikację, żeby się dogadać i wykonać zadanie, które było którym było przeprowadzenie jakby wszystkich osób do jednego miejsca. I żeby to zrobić, pierwsze te osoby, które znały zadanie i to były osoby, które nie mogły mówić, musiały się skontaktować z osobami, które nie mogą słyszeć, żeby tamtym, co nie widzą, powiedzieć im to, bo my nie mogliśmy tego im przekazać, jak oni nie widzą, a my nie możemy mówić. Więc ta komunikacja rzeczywiście po tym zadaniu nam się poprawiła w całej grupie.
6: Okej, czego jeszcze się nauczyłyście? Czy może przełamałyście jakieś swoje no takie rzeczy, z którymi do końca sobie nie dawałyście wcześniej rady, a tutaj okazało się, że można. Niewiele brakuje do tego, żeby można było.
7: No była jeszcze taka gra, pamiętam, z piramidą. Szukaliśmy skarby, ale też wyjścia. Trzeba było wybrać co. Tak faktycznie wybieramy najpierw skarby albo wyjście i ktoś tam znalazł skarby, a ktoś wyjście. No i tutaj w tym zadaniu trzeba było bardzo dobrze obgadać te zasady, żeby każdy zrozumiał. I moim zdaniem to ta gra mi pokazała, jak ważna jest komunikacja w zespole, że upewnić się, że każdy rozumie swoje zadanie, gdzie ruszamy, jaki nasz cel, żeby nikt ze sobą się nie kłócił. Więc tutaj też taki, no podobny przekaz, co Aurelia powiedziała tutaj z tą grą.
6: No dobrze. Coś jeszcze dodajemy? Na coś jeszcze zwracamy uwagę? Co pamiętacie, co wam zostało?
7: No pamiętam wyścig poduszek. I tutaj moim zdaniem to była ta szybkość pracy. Każdy działa w swoim tempie. To tutaj było trzeba przekazać poduszki w okrągu i który zespół by szybciej to przekazał, to wygra.
6: Okej, no to pomówmy teraz, bo zwieńczeniem udziału w tym projekcie jest wykonanie swojego, tak, projektu, swojego przedsięwzięcia. Każdy na to, każda grupa ma jakiś swój pomysł. Jak wygląda wasz pomysł? Wy jesteście tylko we dwie, czy jeszcze ktoś jest w grupie
7: tylko
6: waszej?
7: Tylko.
6: Aha, okej, czyli taka mniej liczna, czyli pewnie też więcej pracy trochę niż, bo z tego co pamiętam, to były trzy też osobowe, jak nie cztero chyba, nie?
7: No, były, tak. Mhm. No, właśnie my tutaj mamy, no, niewielką akcję lokalną. My zrobiliśmy warsztat dla dzieciaków w podstawowej szkole, czwarta klasa. Naszym celem było to, żeby pokazać im, jak wykorzystać swoją kreatywność w ogóle na temat sztuki, po co nam sztuka i jak ją odczytywać. Tutaj dla mnie inspiracją i motywacją zrobić ten warsztat było właśnie to, że wiele ludzi nie postrzega sztukę w taki sposób, jak powinno to być. Idą do muzeum i patrzą na obraz, mówią, to jest brzydkie albo ładne i wszystko, i idą sobie dalej. A my chciałyśmy im tutaj pokazać, że każdy obraz ma swój przekaz, ideę i historię. Ale też chcieliśmy, żeby oni się pobawili dobrze, więc tutaj warsztat ujął takie zabawne etapy, żeby oni stworzyli coś własnego.
6: Mhm. I co to było? Też malarstwo, tak? Czy?
7: No tutaj różne były te techniki. mogę opowiedzieć, jak to w ogóle wyglądało na ten mechanizm. Pierwszy etap, no to w ogóle przed tym powiedzieliśmy tak krótko na temat tej sztuki, była prezentacja, jak odczytywać obraz, jakie tam kolory są i tak dalej. Tak krótko teoria, żeby dzieciaki się nie zanudziły. A potem podzieliliśmy ich na 5 grup. Każda grupa miała zadanie i tutaj ich zadanie było to, żeby współgrać razem, stworzyć coś fajnego, kreatywnego i na temat zadania, co było w poleceniu. A drugi etap to przynieśliśmy wiele kreatywnych i fajnych materiałów, z których mogli oczywiście skorzystać i mieli stworzyć własny pomysł, to co chcieli, cokolwiek. I zobaczyliśmy bardzo ładne prace, jakie stworzyli. Naprawdę była frajda.
6: A dlaczego sztuka akurat? To jest wasze zainteresowanie?
7: Tak, ja mam hobby rysować i malować, lubię to, uwielbiam, więc to jest blisko mojemu sercu.
6: Mm-hmm. Ale poza tworzeniem rozumiem także oglądanie sztuki, tak? Czy
7: tak,
6: zapoznawanie się z historią sztuki?
7: Mm-hmm, tak, bo to tworzy też światopogląd. Też mówiłam o tym, że sztuka jest wszędzie prawie. Jak wychodzisz z domu, no to widzisz ładne domy, parki, w jakiś sposób ułożone to wszystko i że sztuka nadaje przedmiotom formę i wygląd, poza tym, że są funkcjonalne, więc tutaj też my tworzymy sztuką siebie, swoje otoczenie.
6: Jest też tak trochę, że właśnie tego odbierania sztuki, o którym wspominałaś, nie do końca uczymy się tego w szkole, jak to robić.
7: Tak, mi też tak się wydaje, tak. Postrzegamy to, że jak ktoś umie rysować, to jest talent i nic więcej, ale przecież można tego się nauczyć, naprawdę.

0: jeszcze wcześniej nie było.
1: Tak, tak. To my też mówiliśmy, że kreatywność to jest umiejętność wymyślania i po prostu kreowania nowej idei, jakiegoś pomysłu, ale takiego, że chce się zrealizować też.
0: Mhm. Nie tylko pozostawanie w sferze planów czy teorii po prostu. A jak dzieciaki odebrały te wasze zajęcia, ci czwartoklasiści?
2: No, byli przede wszystkim zadowoleni, ponieważ spytaliśmy się naszych jakby uczestników naszych warsztatów i rzeczywiście powiedzieli, że bardzo im się to spodobało. Wydaje mi się, że też z tego względu, że rzeczywiście mogli wyrazić siebie, mieli do tego materiały przede wszystkim i też byli w swoim otoczeniu i nie tylko mogli coś wymyślić, ale mogli też to zrealizować, więc była to też dla nich taka odskocznia od takich zwykłych, codziennych lekcji.
0: Okej, a tak jeszcze mi się nasunęło jedno pytanie. Czy na sztuce trzeba się znać, żeby na przykład iść do galerii? Bo kiedyś kogoś zachęcałem i powiedział, że on się na to nie pójdzie, bo on się na tym nie zna w ogóle.
1: Moim zdaniem, że nie. Tutaj jest ważna zachęta do informacji, że interesujesz się po prostu tym. I jak powiedziałam, tutaj powiedzieliśmy dzieciakom, jak odczytywać te obrazy. Każdy z czegoś zaczyna, więc tutaj, że nie masz jakiejś wiedzy na temat sztuki, no to nic, no to zacznij, jak nie masz.
0: Zacznij ją zdobywać, poszukiwać, oglądać, podziwiać. Okej, to na koniec jeszcze zapytam, czy po wykonaniu tego projektu macie ochotę, motywację do tego, żeby w podobnych przedsięwzięciach brać udział w przyszłości? Gdzieś chcecie się zaangażować?
2: No, oczywiście, że tak. Właśnie robienie takich projektów sprawia nam jakąś frajdę i oprócz tego, że my się na tym uczymy, no to również możemy kogoś uszczęśliwić i przede wszystkim to właśnie jest nasza motywacja, żeby działać dalej. No i wydaje mi się, że w przyszłości na pewno będziemy coś tworzyć w tą stronę.
1: Tak, ja też jestem za tym, mam takie same zdanie, bo zobaczyłam, jak rzeczywiście czerpamy nie tylko my z tego zadowolenie, ale też dla kogo to robimy w ogóle, tak? Te dzieciaki jednak nie mieli matematyki, tylko zrobili swoje własne prace, więc uważam, że to było fajne i jestem gotowa zrobić jeszcze.
0: Cieszyli się z tego powodu, że jednak nie matematyka.
1: Tak, tak, oczywiście. Jeszcze potem mieli WF, więc w ogóle lubią WF.
0: Idealny zestaw.
1: Tak, no.
0: Sztuka plus WF, a WF to też kultura fizyczna.
1: Tak, tak.
0: Też kultura.
1: To też trzeba.
0: Oczywiście, tak. Wspominałem o tej integracji, tak do końca nie wyczerpaliśmy tego tematu, to uzupełnimy to na koniec naszego spotkania. Była to szansa do tego, żeby poznać nowych znajomych, z którymi macie kontakt po projekcie także?
1: Z Akademii Liderów, tak,
0: tak.
1: Oczywiście,
0: mhm.
1: Rzeczywiście, tak. Poznałam wiele miłych, fajnych ludzi, którzy mają podobne albo nawet jak różne zainteresowania, to po prostu widziałam, że chcą działać społecznie i to jest piękne. Było wiele osób, które przyszły też na inną akcję lokalną, którą robiliśmy razem z Aurelią. Cieszyliśmy się bardzo, że podtrzymali nas, wspierali i też im w jakiś sposób podziękowaliśmy i wiem, że teraz mam na przyszłość jakieś związki.
0: Super. Aurelia?
2: No, dla mnie to przede wszystkim są nowe przyjaźnie i wiem na pewno, że one już przetrwają dłużej, bo po prostu tak się zintegrowaliśmy przez te wszystkie zjazdy. Właśnie też niektórzy nam pomagali w naszej innej akcji i naprawdę wszyscy sobie razem pomagamy, wszyscy razem sobie doradzamy i naprawdę uważam, że jest bardzo fajnie.
0: No i tak trzymać, żeby tak dalej. Dzięki wielkie. A gościniami naszego studia programu Młodzieżowy Konin były absolwentki projektu programu Akademia Młodych Liderek i Liderów Aglomeracji Konińskiej, Julia i Aurelia. Dzięki wam wielkie za to spotkanie.
1: Dziękujemy również.
0: Ja także dziękuję. Mateusz Krzesiński, do usłyszenia.
3: Młodzieżowy Konin w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Miejskie sprawy w Meloradiu na 99,6.
0: Mateusz Krzesiński, zapraszam. Dzisiaj w audycji Miejskie sprawy bardzo kulturalnie, w związku z tym jesteśmy w Konińskim Centrum Kultury, a przy mnie Dorota Gabska. Cześć.
4: Dzień dobry, witam Państwa. Cześć Mateusz.
0: Wielkimi krokami zbliża się kolejny Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca w Koninie. Na jakim jesteś?

0: jesteśmy etapie przygotowań do tego największego kulturalnego wydarzenia w naszym mieście.
1: Największego kulturalnego wydarzenia w mieście, w Polsce, w Europie, a jesteśmy już na końcówce przygotowań, ponieważ już tak naprawdę za niespełna miesiąc widzimy się z uczestnikami 46. Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca, a przyjedzie do nas młodzież i dzieci z Polski, przyjadą do nas wokaliści i tancerze, między innymi z Niemiec, z Litwy, z Łotwy, z Ukrainy, z Izraela, z Malty. Nie wiem, czy wszystkich wymieniłam, jeśli nie, to przepraszam, ale będzie bardzo międzynarodowo i oczywiście bardzo kolorowo, co mieszkańcy Konina zobaczą już od 10 czerwca.
0: Oczywiście nikt przypadkowy się na tym festiwalu nie pojawi, bo ci, którzy wystąpią, byli wybierani podczas preselekcji przez profesjonalne jury. Podsumujmy ten etap, który już za nami jakiś czas temu, i eliminację dzieci śpiewających, także tańczących, mieliśmy okazję tutaj w Koninie oglądać.
1: Tak, podczas przesłuchań tak zwanych eliminacji do festiwalu obejrzeliśmy prezentacje taneczne i wysłuchaliśmy na żywo prezentacji wokalnych kilku tysięcy uczestników. Ta duża liczba bierze się stąd, że formacje taneczne to jest od kilkunastu do kilkudziesięciu osób. Spośród nich naprawdę bardzo trudno było wybrać tych, którzy zatańczą i tych, którzy zaśpiewają. Jury wokalne, które przesłuchiwało po przerwie związanej z pandemią po raz na nowo, na żywo, miało naprawdę, jak to mówią znawcy tematu, trudny orzech do zgryzienia. Dzieciaki przyjechały do Konina w bardzo doskonałej formie, z bardzo pięknymi utworami, z super aranżacjami, ale te aranżacje w dwóch najstarszych kategoriach wiekowych przygotuje dla nich specjalnie Paweł Zielak, bo przypomnijmy, że dwie najstarsze kategorie wiekowe podczas Konińskiego Festiwalu śpiewają z Towarzyszeniem Orkiestry na żywo. To jest jeden z elementów, który wyróżnia nasz festiwal na tle innych festiwali europejskich. Tancerzy przesłuchiwało również znakomite jury, a dopełnieniem tego wszystkiego będzie międzynarodowy skład jurorski, który od 11 czerwca będzie przyglądał się choreografiom naszych tancerzy. Czekamy z utęsknieniem na to, co przygotują, bo podczas eliminacji były to jeszcze takie prezentacje niekoniecznie w pięknych strojach, niekoniecznie z pełnym makijażem czy fryzurami, a to, co prezentują tancerze już na scenie Konińskiego Centrum Kultury, po prostu można określić jednym stwierdzeniem: wow. I taki festiwal będzie w tym roku pełen emocji, pełen relacji, pełen muzyki, tańca, doskonałej zabawy i mam nadzieję, że mieszkańcy Konina poczują ten festiwal, ponieważ zapraszamy Państwa do udziału w imprezach towarzyszących. Oczywiście otwarte są drzwi i Domu Kultury Oskar, gdzie odbywają się przesłuchania wokalne, i Centrum, i Konińskiego Centrum Kultury, gdzie odbywają się przesłuchania taneczne. Możecie Państwo wchodzić i oglądać to na żywo, ale przygotowaliśmy gro imprez towarzyszących festiwalowi, na które bardzo serdecznie już dzisiaj zapraszam.
0: Za chwilę powiemy jeszcze nieco więcej na temat programu, harmonogramu tegorocznego festiwalu. Tutaj przypomnimy, że od 10 do 14 czerwca. Najpierw jednak posłuchajmy, jak eliminacje wokalne podsumował przewodniczący jury Jerzy Petersburski junior.
2: Było wiele zgłoszeń, przystąpiło 388 zespołów, wokalistów, wszystkich łącznie, którzy pojawili się na scenie. No powiem szczerze, że to jest znów fantastyczny sprawdzian, a z drugiej strony test, że młodzież się wciąż rozwija. Nie było takich występów, gdzie trzeba było rzeczywiście zamykać oczy i czekać, żeby się skończyło, a jednocześnie szapoba dla organizatorów, że ponownie odważyli się zrobić eliminację na żywo, bo widać było po tych ludziach, oni z całej Polski poprzyjeżdżali, niektórzy z walizeczkami tu przychodzili po występie, po tych trzech minutach, wracali pociągiem, samochodem, więc im się chce. A to tylko świadczy o tym, że ta młodzież też już się nie może doczekać do tej normalności. Online bardzo sprawił, że jej rodzice nauczyli się oszukiwać, dzieci nauczyli okłamywać, wysyłając playbacki, wysyłając superprodukcje, nawet często realizowane w czasie rzeczywistym. Są różne aplikacje, o których przecież nie będę mówił, po co zdradzać, po co pomagać w takich sytuacjach, ale tu była jedna scena dla wszystkich. To było najsprawiedliwsze i najpiękniejsze. Widzimy tutaj tak naprawdę, kto kocha śpiewać, a kto nienawidzi, a kto jest zmuszany przez rodziców, a kto jest na przykład źle prowadzony przez instruktorów, ale na szczęście takich przypadków jest naprawdę mało, na tyle osób występujących. Bardziej patrzę zawsze na to, co jest piękne, co jest dobre. Czyli właśnie doceniam to, że przyjechali, czekali, przyzwyczaili się do tego, że jest scena, jest publiczność, bo nie tylko jurorzy. No i naprawdę pokazali wszystko, co potrafią najlepiej. Dzięki temu, że teraz jest na żywo, to nie ma właśnie niespodzianek w czerwcu. Bo w ubiegłym roku, przez to, że jeszcze online, że wysłali przeróżne nagrania, to często wtedy człowiek łapał się za głowę, że okej, no nie można wszystkiego sprawić i to dopiero ta scena weryfikuje. No tu mieliśmy eliminacje na żywo, są perełki, jest kilka perełek, no i cieszę się bardzo, że też dla nich będzie fantastyczną rzeczą spotkać się później podczas festiwalu i zaśpiewać z żywą orkiestrą. To jest to marzenie takie wielu. Kiedyś apelowałem wiele lat temu, że jednak, żeby dobierać piosenki do możliwości uczniów. Żeby nie dawać piosenek, które się kocha, lubi, słuchało w młodości, albo ostatnio się gdzieś na Spotify usłyszało, że czasami punktem wyjścia powinny być właśnie te możliwości. Dużo piosenek jest za nisko przygotowanych, bo instruktorzy boją się, że nie wyciągnie się góry. A tę górę zawsze można, rozluźniając, wyciągnąć, ale wtedy nie ma dołów, które nie istnieją. I to jest najbardziej, ja jestem bardzo wyrozumiały, bo patrzę na to wszystko i znam, jestem czynnym zawodowo muzykiem, więc mnie takie rzeczy nie przerażają, ale męczą się te dzieci na scenie, bo one się boją, że on może nie sięgnie tam na dole, a wystarczy pół tonu więcej wyżej wziąć, to nie jest niczym złym, ale zaryzykować czasami z tymi górami. Myślę, że też jakby dobór piosenek, dobór tekstu, fajnie byłoby zwrócić uwagę na to, żeby te dzieci tak naprawdę też miały świadomość, o czym śpiewają. Informacja taka, że muzyka jest piękna, ale żeby mieć świadomość, o czym jest tekst, o czym mówi. Coś, co jest może nawet czasami instruktorów, czasami rodziców, ale tego się nie zmieni. Ktoś ma talent, albo ktoś talentu nie ma. Że ktoś kocha to, co robi, a ktoś jest nieco przymuszany. I wszystko zależy, można przymuszać, tylko umiejętnie to robić, bo scena jest właśnie bezlitosna. Jak ktoś wychodzi, widać, że kocha to, co robi. Widać też, że są jakby pchnięci na tę scenę i to jest widać, że się włączy jak pendrive zupełnie, kiedy muzyka się zaczyna. Ale jak ktoś ma to poczucie tej sceny, taka w dobrym tego słowa znaczeniu pewność siebie, to się później przekłada na interpretację, na umiejętność pokazania swojej wrażliwości, bo nie było ani jednej osoby, która byłaby tu przypadkowo. Ta wrażliwość, ta delikatność, a czasami właśnie ta hardość, wszystko było na tej scenie. Widać tylko czasami właśnie nie wina tych dzieci, tylko czasami niestety niedociągnięcia instruktorów. Życzę po pierwsze na co dzień uśmiechu, radości z muzyki i z tej miłości do tej muzyki, bo ona jest najpiękniejszą rzeczą, jaką mamy. To właśnie muzyką, jeżeli ktoś potrafi malować, to odbiorca jest taki, że doceni tę wrażliwość, a scena jest właśnie po to, żeby pokazać, jak się śpiewa, jak się człowiek porusza, czy kocha ją, bo wtedy scena jest również bardzo wdzięczna. Scena wtedy kocha wykonawców. Spotykamy się w czerwcu, a to jest najpiękniejszy czas, żeby po pierwsze pośpiewać z żywą orkiestrą, a później na galówce czekać prawie do nocy, po to, że ktoś wyjdzie, dostanie Grand Prix, mówi, czekałam do północy, mam Grand Prix, a teraz są fajerwerki i każdy już czeka na kolejny konin, na kolejne eliminacje. Szczęścia życzę, przede wszystkim i zdrowia.
0: No dobrze, to teraz w takim razie, jak będzie wyglądał program tegorocznego festiwalu?
1: Program bardzo bogaty. Powiem może od strony miasta to, na co Państwa zapraszamy. Środa to jest typowy dzień techniczny. Oczywiście Państwo zobaczycie w przestrzeni miasta już kolorowych i roześmianych i głośnych uczestników festiwalu, ale tego dnia będą odbywać się głównie próby techniczne przed przesłuchaniami czwartkowymi. We czwartek, 11 czerwca o 8:46, jak to mówi kolejność festiwalu. Otworzymy nasze wydarzenie na placu przed Konińskim Centrum Kultury. Będzie oczywiście uroczo, miło, poznamy jurorów, przywita uczestników festiwalu prezydent miasta Konina i oddamy władanie w mieście dzieciakom na kilka dni. Tego dnia bardzo gorąco zapraszamy również szczególnie dzieci do udziału i do zaglądania do naszego miasteczka festiwalowego, które będzie się odbywało przed Konińskim Centrum Kultury. Będzie strefa relaksu, strefa warsztatów, gry, zabawy, będą również strefa food trucków. Będzie bardzo pięknie, kolorowo i głośno, a wieczorem około godziny 20, mówię około, bo to jest czas ruchomy, na scenie przed Konińskim Centrum Kultury wystąpią wojownicy Pomocnicy Światła, którzy będą supportem dla Wiktora Waligury z zespołem. Wiktor zaśpiewa dla uczestników festiwalu swoje najnowsze piosenki. To, przypomnę, artysta młodego pokolenia, ale już zarzucił nas swoją twórczością. Zdobywca Fryderyka. Wiktor brał udział w największych festiwalach w Polsce. Wyruszył również ze swoją klubową trasą po Polsce, a we czwartek 11 czerwca wystąpi dla Was w Koninie. W piątek zapraszamy Państwa do Parku Chopina. Tam od godziny 11 odbywać się będą warsztaty nie tylko dla uczestników festiwalu. Możecie Państwo również wziąć w nich udział. Będą to warsztaty jogi, będzie strefa chilloutu, będą warsztaty o emocjach, relacjach. Porozmawiamy o tym, jak budować przyjaźnie, jak nawiązywać relacje, jak nie bać się kontaktu z innymi, jak otwierać się na swoje emocje. Będzie również strefa streetu. Poprowadzi ją Grzegorz Ambrosiak. Pouczymy się trochę breaka, pouczymy się trochę hip-hopu. I to wszystko w Parku Chopina do około godziny 14, a od 15 wracamy do miasteczka festiwalowego Przedkonińskie Centrum Kultury, a tutaj to już po prostu istne szaleństwo. Dużo muzyki, dyskoteka, proszki Holi, bańki mydlane, gry, food trucki, zabawy. A o godzinie 19 przy fontannie zatańczy dla Was Koniński Teatr Tańca. Przypomni nam swój układ, dowód bardzo osobisty. Przypomnę, że to widowisko, spektakl mówiący o Konińskim Festiwalu. Po spektaklu Konińskiego Teatru Tańca na dużej scenie zapraszamy Państwa do udziału w białym koncercie. White Concert poświęcony będzie muzykom i twórczości największych polskich twórców, piosenkarzy, zespołów. Na scenie w towarzystwie muzyki na żywo. Muzykami będą osoby pracujące w Konińskim Centrum Kultury, w takiej szeroko rozumianej strefie kultury w Koninie. Znakomitych muzyków przecież tutaj mamy. A na scenie zobaczymy tancerzy z Konińskiego Centrum Kultury, którzy będą takim muzycznym, takim tanecznym tłem dla wokalistów listów prowadzonych przez Sylwię Dziardziel. Będzie to znakomity koncert. Zapraszamy Państwa na to bardzo gorąco, więc oprócz tych dni konkursowych będą również dni koncertowe. No i najważniejsze wydarzenie, czyli koncert galowy w sobotę 13 czerwca od godziny 18. Plac przy Akademii Nauk Stosowanych. Na scenie zobaczymy najlepszych z najlepszych laureatów wyróżnień i laureatów brązowych, srebrnych i złotych aplauzów oraz zdobywców Grand Prix. Koncert galowy poprowadzi Adam Strójkowski. Część rozdania nagród poprowadzi Rafał Witkowski. Na koncert galowy zapraszamy wszystkich Państwa. Bilety można już kupić w kasie Konińskiego Centrum Kultury przy Placu Niepodległości 1 oraz na naszej stronie internetowej kckonin.bilety24.pl. Odszukacie Państwo nasze wydarzenie pod datą 13 czerwca. Pozostaje mi tylko zaprosić Państwa bardzo serdecznie na to wydarzenie, bo wszyscy wiemy, że festiwal to nasz festiwal.
0: Już za niespełna miesiąc w Koninie 46. Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca, a zapowiadała go Dorota Gabska z Konińskiego Centrum Kultury. Bardzo Ci dziękuję.
1: Ja również dziękuję. Jeszcze przy tej okazji chciałam pozdrowić wszystkich wolontariuszy, którzy będą pracować przy naszym wydarzeniu, bo ten festiwal będziemy pokazywać oczami młodych ludzi i to młodzi ludzie będą dla młodych ludzi przygotowywać tą taką część w social mediach, więc tegoroczny festiwal oczami młodych ludzi. Bardzo Was gorąco pozdrawiam. I dziękuję za to, że będziecie z nami w tym roku pracować przy naszym, waszym festiwalu.
0: Jeszcze raz dzięki, Mateusz Krzesiński. Do usłyszenia.
3: Miejskie sprawy w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Retroprasówka w Meloradiu na 99,6.
0: Mateusz Krzesiński, witamy wspólnie z Bartkiem Skoniecznym z portalu lm.pl.
4: Witam, dzień dobry.
0: I zaczynamy kolejne wydanie naszej retroprasówki, a więc zaglądanie do starych konińskich gazet. Zanim to jednak, bo też w naszej audycji często omawiamy takie lekko absurdalne sytuacje, zwłaszcza z czasów PRL-u, tak? Bo napotykamy na takie opisy w gazetach konińskich z lat 80., także w latach 90. różne sytuacje się zdarzały, a ja dzisiaj byłem u lekarza i opowiem teraz moją historię. Przychodzi baba do lekarza i na drzwiach, na każdych drzwiach każdego gabinetu jest informacja, że godzina, na którą się umówiłeś z lekarzem, nie jest godziną rozpoczęcia wizyty, to jest godzina rozpoczęcia oczekiwania na wizytę.
4: Tak jest. Mhm. To nie wiedziałeś o tym?
0: No nie wiedziałem o tym. Tak. To jest coś niesamowitego. Tak bym się dzisiaj na przykład z tobą umówił na nagranie na godzinę 11, ale byłby to początek oczekiwania na mnie. Na przykład byś czekał pod radiem.
4: Tak jest. No, tak się zabezpieczają lekarze, no bo w sumie ja troszkę to rozumiem, bo czasem jest tak, że no wizyta się przedłuży,
0: no,
4: czasem ciężko określić.
0: To prawda, to prawda.
4: Aczkolwiek no fakt jest taki, że jak się tam czeka 5 minut, no to nie jest problem, nie? Ale jak się czeka już godzinę, no to rzeczywiście już człowiek może się podirytować.
0: No ale na pierwszy rzut oka to wygląda dosyć absurdalnie, bo co to za umawianie się, jeżeli ja sobie kalendarz rozplanowuję.
4: Tak.
0: To jak wpisać taką godzinę, dajmy na to 11, która może być 13 albo 14? To
4: robisz, że od 13 i potem robisz znak nieskończoności, bo nigdy nie wiesz, kiedy się zakończy taka wizyta.
0: Także no, jak najmniej takiego oczekiwania, a jeżeli już, to z dobrą książką może tak. Ja tak zawsze się zabezpieczam, że biorę ze sobą czytnik e-booków i po prostu
4: sobie przyjemnie
0: czytam.
4: Poczekać wtedy, nie?
0: Tak. No dobrze, to uruchamiamy naszą maszynę czasu, nasz wehikuł i przenosimy się dzisiaj, proszę pana, lata 86, 1900 rzecz jasna i 1996. Tak, to dzisiaj się...
4: Dziesięcioletnia przerwa.
0: Pierwsza data, z którą się utożsamiam, bo to data mojego urodzenia, 86 rok. No i pierwsza okładka pierwszego przeglądu Konińskiego z maja 1986 roku. Okazuje się, że wtedy był obchodzony Rok Pokoju i na Rok Pokoju no, jest tutaj, myślę, że to tak obrazuje to, że jeszcze ta zimna wojna trwała na dobre, bo oto mamy wiersz na okładce. Hiroshima, nasza pamięć. Z hipotez uczonych wojnę nuklearną przeżyją niektóre gatunki owadów. To czytamy nad wierszem, no a potem mamy zimnowojenny wiersz.
4: Deklamować trzeba w takim razie.
0: Tak jest. I czytamy po nie wiem, zwrotce, tak? Czy jak to tam? Strofie. O, strofa. Trochę, tak, okay. Tego słowa szukałem. Okej.
4: Okay. W jesienny wieczór wiatr lekki ołów otrząsa liście, odchodzące na drogi albo na groby.
0: W radio dziewczęta Beethovena. A spod warstw muzyki wczoraj wyszedł z domu i nie wrócił, tyle a tyle lat, oczy piwne, 1,70 m wzrostu, kto by wiedział.
4: Wieczorem wydłużającym się świstem wiatru człowieka poszukują uparcie obłąkanie człowieka, który wyszedł z domu.
0: Kto ogłosi komunikat po błysku i wietrze radioaktywnym? Mrówki postawią pomnik na cześć, komar ze złością zabrzęczy, nigdzie ni śladu krwi.
4: W komunikacie o zaginionym nic dodać, nic ująć.
0: Czy może być większa bezradność homo sapiens?
4: Major Claude Ederle, który zbombardował Hiroshimę, dziwi się do tej pory. Oni wszyscy wiedzą, gdzie i kim jestem naprawdę, a ja tego nigdy nie wiem.
0: No... Nie wiem, czy tam dziewczęta Beethovena, czy nie dziewiąta Beethovena. Może tutaj chyba
4: jakiś błąd.
0: Albo, bo...
4: Wiesz, to było z poezją, to nigdy nie wiadomo.
0: Dziewcząt Beethovena nie kojarzę. Dziewiątą symfonię.
4: Co miał autor na myśli, to nigdy nie wiesz.
0: Dziewiątą symfonię, tak. No może w radio, radioaktywne dziewczęta Beethovena, może o to chodzi. No dobrze. Do redakcji listy pani Alicja napisała, narzekała i nie ma się jej zresztą co dziwić. Jestem niespotykanie spokojny człowiek, to w cudzysłowie, i bez specjalnych narzekań znoszę od 12 lat uciążliwości mieszkania na 10 piętrze w wieżowcu przy ulicy Wyzwolenia 7 w Koninie oczywiście. W niedzielę 23 marca tego roku spadł niewielki pierwszy tej wiosny deszcz bez huraganu i oberwania chmur, a moje mieszkanie wygląda jak po klęsce żywiołowej. Ściana szczytowa cała przesiąkła wodą i to tak intensywnie, że odpadł tapety, przeciekł również naprawiony kilka miesięcy temu dach.
4: Zgłaszałem już do spółdzielni mieszkaniowej kilkakrotnie podobne przypadki. Zawsze odsyłano mnie do PZU. Odszkodowanie dostałam, ale to nie jest jednoznaczne zabezpieczenie mieszkania przed podobnymi przypadkami. Ostatnie odszkodowanie otrzymałem we wrześniu ubiegłego roku, po ulewnych deszczach tamtego lata. Przecież to nie jest sprawa pieniędzy, ale zreperowania ścian i dachu.
0: Płacę za mieszkanie prawie 1600 zł miesięcznie i bez szemrania znosiłam podwyżki czynszu, nie wnikając specjalnie w źródło tak zwanych kosztów własnych spółdzielni i chciałabym w zamian choćby znośnych warunków bytowania.
4: No to może być problem, jak co chwilę jak deszcz pada, to ci dach przecieka. No to...
0: I cieknie ci po ścianie i spółdzielnia nic z tym nie robi, no bo chyba nic nie robiła, skoro pani musiała udać się czy napisać aż do gazety.
4: Żeby w końcu coś się ruszyło.
0: No to chyba dzisiaj już takie rzeczy się nie zdarzają.
4: No, mam nadzieję, że nie. przynajmniej do nas jakieś takie sygnały nie docierają, aż tak silnie, żeby dachy przeciekały.
0: Tak, i odklejały się tapety. A tutaj okładka następnego numeru majowego, 86 rok. No i z moją uwagę zwróciło to, co jest na samej górze.
4: Takie no, pozdrowienia. Pozdrawiamy wojewódzką konferencję przedzjazdową PZPR.
0: No ładnie, tak, że miło. Tak się... Tak. Tygodnik Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej tak pozdrawiał na okładce.
4: Jakbyśmy na przykład teraz w portalu u nas napisali, pozdrawiamy radnych przed sesją Rady Miasta Konina na przykład. O.
0: Albo pana prezydenta
4: Piotra Kolitkowskiego. Albo pana prezydenta, że się musi z nimi męczyć na przykład z tymi radnymi.
0: Z tymi radnymi. Pozdrawiamy i życzymy wytrwałości na sesji.
4: Tak, na pewno byłoby mu przyjemniej, nie?
0: No myślę, że tak. I przede wszystkim zdecydowanie taki podbudowany by do sesji podszedł.
4: Tak. I może jakbyśmy na przykład zadawali pytania, to też przyjemniej by odpowiadał nam, szybciej by nam odpowiadał.
0: Ja myślę, że trzeba by było wypróbować taki sposób. To dobry pomysł jest. No dobrze, stary Konin dzisiaj już wygląda znacznie lepiej, ale ja jeszcze pamiętam, jak byłem dzieckiem w latach 90. wyglądał gorzej, a w latach 80. pewnie było jeszcze gorzej. No i czytajmy tutaj, co napisali.
4: Stary Konin sprawia wrażenie zapomnianego przez wszystkich. Nawet tamtejsze bary i restauracje nie cieszą się dobrą sławą. Ostatnio 30 kwietnia odwiedziliśmy bar Frykas, już nieistniejący, od niedawna noszący taką nazwę. Kiedyś nazywał się Zacisze. Z przyjemnością zauważyliśmy zupełnie niezły wystrój lokalu i porządek. Może niezbyt fortunnym jest, że do sali bezalkoholowej, by zjeść posiłek, trzeba przejść przez pomieszczenie, gdzie przed 13 pije się piwo, a potem mocniejsze trunki. Układ lokalu nie pozwala jednak na inne rozwiązanie.
0: Tego dnia Frykas oferował naprawdę szeroki zestaw dań. W karcie znaleźliśmy 5 zup, 7 dań jarskich, 11 dań podstawowych z baraniny, wołowiny i wieprzowiny, całą gamę dodatków, a zalaną 10 przekąsek. Specjalnością zakładu jest 90-gramowy szaszłyk barani za 138 zł. Można także tu zjeść posiłek podstawowy, na który składa się szczawiowa z jajkiem, omlet rzymski i kompot. To wszystko za 132 zł. Z karty wyczytaliśmy, że barem Frykas kieruje Halina Szaczkowska. Szefem kuchni jest Wanda Szpruta, a kalkulacją cen zajmuje się Elżbieta Kurczaba.
4: Nienawidzę szczawiowej.
0: Nienawidzisz szczawiowy, a ja lubię. Z jajkiem, czy tak, jak tu jest napisane, to jest w ogóle jedno z dań pokazowych mojej mamy. Pamiętam, moja siostra mówiła na to zupa jajeczkowa. No, moja mama więcej tego jajka wkrawała niż szczawiu było w tej zupie.
4: O to akurat pochwaliłbym takie właśnie zabiegi.
0: Także zupa jajeczkowa była, ja bardzo, bardzo lubiłem. Chyba dlatego, że mi się kojarzy z dzieciństwem, ale w ogóle oferta całkiem niezła.
4: Tak, no tu jest 18 dań łącznie, jak rozumiem.
0: I 7 dań jarskich.
4: Baranina, 7 dań jarskich.
0: No to teraz w ogóle rzadkość, żeby wegetarianin wszedł i miał 7 dań.
4: Gdzie znajdziesz baraninę, oprócz może jakichś kebabów, nie? No to...
0: No, chociaż co pewnie tam ta baranina to taka jest, wiesz...
4: No pewnie tak, ale...
0: Barana nie widziała na oczy, przypuszczam.
4: Natomiast, no mimo wszystko, no dzisiaj na przykład porównując do takich jadłodajni, nie mówię tam o restauracjach, tylko takich właśnie barów mlecznych, o, które ostatnio też się rozwijają dość prężnie, to tam jednak skromniejsze są te oferty zazwyczaj.
0: No chociaż zależy też gdzie, bo są takie miejsca w Koninie, gdzie od góry do dołu jest tych wypisanych, tych dań dosyć sporo, cała lista. Także, no... Natomiast jak na tamte czasy, 86 rok, to myślę, że wyglądało to całkiem, całkiem ciekawie. Inaczej to sobie wyobrażałem. Problemy nie susza. Zamieszkujemy przy ulicy Matejki 1, 3 i 5. Przy tych blokach panuje straszny brud i bałagan, jak wewnątrz bloków, tak i na zewnątrz. Nie ma trawników. Robili wodę, wykopy zostawili, trawa nie posiana, ludzie z domków jednorodzinnych chodzą na przełaj i wydeptują ścieżki. Samochody stoją na trawnikach. Czyżby nie dało się czegoś zrobić wokół tych bloków, bo nawet nie ma chodników. Gdy ktoś z innych miejscowości przyjedzie, to mówi, że ludzie na wsi mają ładniej niż my. Bloki należą do kopalni węgla brunatnego.
4: Nas mieszkańców nurtuje brak kiosku warzywniczego na osiedlu przy kiosku spożywczym. Stawia się stragan warzywniczy przy sklepie w Niesłuszu, który na pewno nie da żadnego rezultatu, bo to jest przy samej głównej ulicy. Kusz i tym podobne. Że w ogóle władze sanepidu na to pozwalają. Przecież powinien być podstawiony tu na osiedlu domków jednorodzinnych i przy blokach, bo jest miejsca bardzo dużo.
0: Tak, są już tam teraz chodniki od dawna.
4: Na Niesłuszu.
0: Już wygląda tak, to, no tak. Bo to chodzi o te punktowce, takie trzy, co tam stoją przy Matejki. Takie trzy bloki tam są.
4: Gdzie z Matejki?
0: Jak wjeżdżasz do Niesusza, ale nie tam od Okulnej, tylko jakbyś jechał dalej Przemysłową i potem w prawo, jak są światła. I takie trzy punktowce stoją, także to już ten problem w ciągu ostatnich 40 lat naprawił.
4: Chociaż to.
0: Okej, okay. Następny list od czytelnika. Brudno, takie zatytułowane, nie chodzi o dzielnicę Warszawy. O to, że po prostu brudno. Tak.
4: Z okazji miesiąca czystości, kwietnia, pragnę w imieniu mieszkańców naszego bloku za waszym pośrednictwem wytknąć szanownej administracji spółdzielni mieszkaniowej Zachód. Bo już z rozpędu aż Zatorze pojechałem.
0: No ty z Zatorza jesteś, to tak.
4: Tak, spółdzielni mieszkaniowej Zachód, że w ogóle nie interesuje się blokiem mieszkalnym przy ulicy Tuwima 1. Przecież tutaj mieszkają chyba ludzie, a nie tylko pracownicy elektrowni, jeśli ich się traktuje może inaczej. Od dłuższego już czasu blok ten, jak jego klatka schodowa, winda i tym podobne, wyglądają fatalnie. Dziwimy się jako mieszkańcy, że dotąd jeszcze sanepid nie zamknął i dostępu do wnętrza. Przecież na parterze, gdzie jest najwięcej śmieci, mieści się klub, miejsce kultury i biura zarządu wojewódzkiego.
0: Wielki wstyd. Brud i niechlujstwo straszne. Na tym parterze także jest zamieszczona tablica z nazwiskami samorządu blokowego i dozorcy, których tutaj nie będę wymieniać, więc co oni robią? Czy nie widzą tego bałaganu? Dlaczego nie są karani mandatami? Może to by pomogło. Uważam, że zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności za utrzymanie czystości przez wszystkich mieszkańców, ale wiecie, klatki okien zamiatanie ciąży chyba na gospodarzu. Strych jest otwarty, bez przerwy giną anteny telewizyjne. Dlaczego tak jest? Były interwencje w administracji spółdzielni, ale bez skutku. Czekamy na wyjaśnienie i jak najszybsze zmycie tych bardzo, bardzo starych brudów. No, to nieciekawie. Dzisiaj chyba takiego problemu nie ma. Znaczy nie, na pewno nie ma.
4: Na pewno nie ma. Znaczy może gdzieś miejscowo tak, ale wydaje mi się generalnie, że jest lepiej. I nawet wczoraj rozmawiałem, byłem na spotkaniu z prezesem TKKF Korty, który buduje boisko do padla, które
0: będzie... Z Marcinem takie... Dołowcem, tak, widziałem artykuł również. Był tydzień temu w tygodniku w magazynie sportowym Radia Konin.
4: Tak jest. No i właśnie rozmawialiśmy tak, że to będzie takie ogólnodostępne boisko, nie, jakby nie pilnowane przez żadnego tam dozorcę przez cały
0: czas. Zdalnie będzie
4: zdalnie.
0: Można.
4: No i właśnie konkluzja była taka, że właśnie trochę się zmieniły te czasy, że dzisiaj takie obiekty są w stanie funkcjonować, no bo te 30-40 lat temu to pewnie jakiś wandalizm właśnie, jakiś byłby syf tam zostawiony.
0: Ale dzisiaj też jest monitoring, nie?
4: Jest
0: na pewno na tym korcie odpadła będzie
4: ale
0: kamerą.
4: Wydaje mi się też, że generalnie zdarzają się oczywiście jakieś, czasem piszemy o nich, czy mówimy akty wandalizmu, że coś jest zniszczone, ale generalnie jeśli chodzi o taki porządek i takie zachowanie wspólnej przestrzeni w dobrym stanie, to jednak się dużo poprawiło, mi się wydaje.
0: Gospodarze się wywiązują ze swoich obowiązków, po prostu są zatrudnieni też, przez spółdzielnie.
4: Tak. Często to są też już profesjonalne osoby.
0: Tak, firmy profesjonalne. Tak.
4: No,
0: tak,
4: które
0: tak,
4: po prostu no, mają za to opłacone i wiedzą, że jak się nie postarają, to po prostu nowego kontraktu na przykład nie będzie i to też pewnie działa.
0: To ja pozdrawiam gospodynię, tak korzystając z mojego bloku, panią Magdę, bo się wywiązuje, jest ładnie, pięknie, czysto i jest bardzo sympatyczna. W padla będziesz grał?
4: No właśnie chcę spróbować sobie.
0: Bo ja próbowałem już. Tak? Bo moja siostra mieszka w Walencji, tam w Hiszpanii,
4: to oni
0: kochają padel, więc moja siostra nawet tam i na treningi, i w rozgrywkach bierze udział, więc musiała mnie zabrać i bardzo fajna gra, także ja już nie mogę się doczekać i zacieram ręce. A i jeszcze moja siostra powiedziała, teraz do niej dzwoniłem, mówi, kupiłam sobie nową rakietę. A ja mówię, to starą przesyłasz mi.
4: A nawet jakby się miał, to tam będzie można wypożyczyć sobie rakietę.
0: Ale
4: będę miał chciał spróbować, to będzie mógł.
0: Będę miał od siostry rakietę do padla i no już naprawdę nie mogę się doczekać. Długo nie będziecie musieli czekać, jeżeli chodzi o przerwę, która przed nami będzie króciuteńka, a po niej powracamy do retroprasówki. Zostańcie z nami.
3: Retroprasówka w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Retroprasówka w Meloradiu na 99,6.
0: Ale tak jak obiecywaliśmy, mały, krótki momencik. Jesteśmy z powrotem z wami. Bartek Skonieczny, portal lm.pl.
4: I Mateusz Krzesiński, Meloradio.
0: A to jest retroprasówka, czyli audycja, w której zaglądamy do starych konińskich gazet. Najczęściej, zdecydowanie najczęściej jest to przegląd koniński. Przeglądy konińskie z 1986 roku z maja. Przeglądamy. I czy pan poznaje ten obiekt tutaj, ten budynek?
4: Ten na dole po lewej, tak?
0: Tak, na po lewej i po prawej dwa zdjęcia są.
4: Czemu to ty zawsze te zagadki zadajesz?
0: Ale ten budynek, musisz rozpoznać,
4: potem
0: słuchaj.
4: Potem wychodzę, że w ogóle Konina nie znam. Czekaj, no myślę, jakaś podpowiedź na jakim osiedlu?
0: Szkoła, do której chodziłeś.
4: Szkoła do... A dobra, to jest teraz to jest szkoła podstawowa numer 3,
0: tak?
4: Ja tam chodziłem do gimnazjum numer 7.
0: A wtedy...
4: to, co mnie zmyliło, bo tu na zdjęciu jest taki kabel pociągnięty. Aha. I ja myślałem, że to jest kawałek budynku. I myślałem, co to za dziwny kształt tutaj w ogóle jest. A to po prostu jest, no to szkoła ma dość taki standardowy, że tak powiem, kształt.
0: Tak, i tutaj jest artykuł o tym, wtedy była to szkoła podstawowa numer 2.
4: Tak, moja mama tam
0: Sosnowej,
4: uczyła.
0: Tak, i tutaj jest artykuł o tym, że wybudowano tą szkołę, a potem się okazało, że jest za mała i dopiero po jakimś tam czasie zaczęto dobudowywać następny segment.
4: Tak, tam był taki bardzo specyficzny układ tej szkoły, bo się schodziło w dół, szło się takim szerokim korytarzem i właśnie tam było po drugiej stronie jeszcze były sale dodatkowe, więc tak.
0: Sala gimnastyczna chyba też, nie? Tamtędy się szło, znaczy chodzi się cały czas oczywiście.
4: Właśnie tam nie do końca, bo jeśli dobrze kojarzę, to tam część została zabudowana czy wyburzona już po tym, jak ja gimnazjum opuściłem.
0: No też tam basen powstał, nie? Także mógł się ten układ w jakiś sposób
4: może to przez to, no.
0: Zmienić.
4: Coś tam w tym segmencie właśnie było pozmieniane od czasu, jak ja tam do gimnazjum chodziłem.
0: I to artykuł właśnie na ten temat. A tutaj o konińskich szermierzach. W czasach, kiedy jeszcze zawodnikiem był Tadeusz Piguła, między innymi artykuł o tym, że są nareszcie na swoim, ale to jeszcze rzecz jasna nie chodziło o ten pawilon szermierczy duży, który mamy w tej chwili, bo on powstał dopiero pod koniec lat 90. Tylko o to, że wprowadzili się do hali wojewódzkiego wtedy Domu Kultury.
4: Wojewódzki Dom Kultury, czyli
0: Konijski Dom Kultury, czyli
4: tam obok,
0: Konijskie Centrum
4: Kultury. Ale jeszcze
0: kultury,
4: bez tego, tak? Bez tej dobudówki, że tak powiem.
0: Tak. Później. Może przeczytajmy fragment, jak to wtedy szermierze konińscy funkcjonowali.
4: Nieco ponad rok temu dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koninie Henryk Kuźniak relacjonował mi postęp robót w pawilonie obok letniego basenu, siedziba MOSIR, której głównym celem było stworzenie sali treningowej dla szermierzy Zagłębia. Z niemałym zainteresowaniem słuchałem opowieści o pomieszczeniach mających służyć zarówno wykuwaniu sportowej formy, jak również odnowie po treningowym wysiłku.
0: A, czyli tutaj chodzi o obiekt w Kurowie, bo skoro jest w pawilonie obok letniego basenu, siedziba MOSIR.
4: Mhm. To tam były jakieś pomieszczenia takie sportowe?
0: Sam cały czas tam, tak? Przecież, tak. Tam Koniński Klub K1 między innymi ma treningi, Copacabana tam miała wcześniej treningi.
4: A tak, rzeczywiście. No.
0: Tak. Z niemałym zainteresowaniem słuchałem opowieści o pomieszczeniach mających służyć zarówno wykuwaniu sportowej formy, jak również odnowie po treningowym wysiłku. Obserwując ówczesne zaawansowanie prac, a raczej mając świadomość, ile jeszcze trudu czeka budowniczych, aby zarysowany projekt doprowadzić do końca, z wielką niecierpliwością oczekiwałem odpowiedzi na ile udało się dyrektorowi zrealizować swoje marzenia.
4: Temu celowi służyła wizyta, jaką przed kilkoma dniami złożyłem w ośrodku. Stanowczo za późno. Już od dobrych kilku miesięcy obiekt ten w pełne posiadanie wzięli szermierze. Trener Zenon Ryszewski pokazuje najpierw salę bitewną, jaką określa. Długa na 22 metry i szeroka na 10 metrów, posiada 4 plansze do otoczenia pojedynków. Na ścianach wielkie lustra, fotosy szabistów, plansze przedstawiające najciekawsze akcje specjalistów tej broni, dyplomy obrazujące sportowe sukcesy. Drabinki gimnastyczne obwieszone szermierczym sprzętem i nie brakuje nawet dużego zegara odmierzającego czas zajęć. Sala nie posiada może imponujących rozmiarów, ale zdaniem trenera w zupełności wystarcza. Służy przecież tylko kilkunastu zawodnikom ścisłej kadrze klubu, a młodsi adepci białej broni i klasy sportowe nadal pobierają nauki w hali Wojewódzkiego Domu Kultury.
0: Okej, czyli już się wyjaśniło, skąd ten Wojewódzki Dom Kultury, czyli szermierze byli na Kurowie. Okej, tutaj przenosimy się już do 1996 roku. Artykuł zatytułowany Babcie gaszą pożary. Palenie łąk i nieużytków stało się od kilku lat nałogiem właścicieli suchej trawki i piromanów amatorów. Nałóg często przeradza się w hazard, bo jak wiadomo, nie zawsze od rozpalonego przez siebie ognia udaje się uciec.
4: Ostatnio opowiedziano nam o zdarzeniu w jednej z podkonińskich wiosek. Pewnego dnia, gdy słoneczko przypiekało niemożebnie, dwie babcie, sąsiadki, stwierdziły, że trawka na pobliskim rowie coś za bardzo wyrosła i należałoby ją nieco skrócić.
0: Jako skuteczną i mało fatygującą metodę babcie wybrały podpalenie rowu. Aby jednak zachować zasady bezpieczeństwa, przydźwigały na miejsce wiaderko z wodą i łopatę.
4: Trawa paliła się pięknie, wesoło skwiercząc, płomień hasał po coraz to nowych źdźbłach. W pewnym momencie podpalaczki usłyszały w oddali odgłos syreny. Pomyślały, że to pogotowie albo policjanty. Skąd tu strażaki? Nikt nie wzywał. Tymczasem odgłos przybliżał się i wkrótce zaskoczonym babcią ukazał się pędzący na kogutach czerwony wóz strażacki.
0: Strażaki wyskoczyli z wozu, by zdławić żywioł. Kto rozpalił ten ogień? Wrzasnął najstarszy. Babcie wystraszyły się, jako że strażaki miny miały nietęgie.
4: A to panie, to te młode na motorach jeżdżą i pety rzucają. Zajęło się i próbujemy ugasić, odpowiedziały zatrwożone babcie.
0: Strażaki podziękowali starowinkom za poświęcenie w ratowaniu wspólnego dobra. Ogień zadeptali buciorami i w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku odjechali.
4: Uciechę mieli wszyscy. Babcie, bo pozbyły się paskudnego trawska, a w dodatku dostały pochwałę, i strażacy, bo ugasili jeszcze jeden pożar. Wszyscy natomiast nabrali przeświadczenia, że pomoc społeczeństwa jest nieodzowna.
0: Styrta się poli.
5: Gdzie?
0: Tak mi się skojarzyło. Syna nie ma. No tak, babcie zapaliły, ugasiły, pochwałę przyjęły i wszystko w klasie. Oczywiście nie polecamy podobnych praktyk. Absolutnie do tego nie namawiamy, wręcz przeciwnie. Gwiazda trzynastki. Niejednokrotnie na łamach trzynastki donosiliśmy o rozmaitych wybrykach ludzi władzy. Opisywaliśmy, jak to niektórzy popisywali się, będąc w stanie mocno wskazującym na spożycie. Po pewnych tam używkach, wiadomo, człowiek czuje się jak młody bóg, to i ochota na figle większa. Mogą różnej maści politycy, to dlaczego nie mogą dziennikarze? Naszą gwiazdą w tym tygodniku został Jędruś K., zasłużony pracownik radia też K.
4: Słowem, gość w ogóle nie do podrobienia. Doszły nas słuchy, że tak całkiem niedawno nasz szanowny kolega jechał rano autobusem linii MZK. Zapewne do roboty jak najbardziej. Pech chciał, że do pojazdów tarabaniły się kanary i bezczelnie zaczęły sprawdzać bilety. No i Jędruś wpadł. Początkowo nie chciało nam się w to wszystko uwierzyć. Dlatego postanowiliśmy zasięgnąć informacji u naszych konfidentów. Okazało się, że komputer nie kłamie. Nazwisko Jędrusia, ksywka... 9O, tak? Czy 90 z trendami?
0: Tak, to tego nie kojarzę. Ale czytajmy dalej.
4: Widnieje w nim jak byk za przeproszeniem. Przy okazji wyszło na jaw, że nasz przyjaciel został złapany już po raz drugi. Pierwszy raz jakieś pół roku temu. Wychodzi z tego, że działał w warunkach recydywy, mówiąc językiem policjantów. Nie chcemy być upierdliwi, ale najwyższy czas kupić sobie własne autko.
0: I teraz kilka tutaj ciekawostek, analizując ten tekst. Zasięgnęliśmy informacją naszych konfidentów, czyli można było zadzwonić i się zapytać, czy ten i ten pan dostał mandat, i taka informacja była udzielona. RODO lat 90. oczywiście czegoś takiego wtedy nie było. Radio K, czyli Radio Konin, Jędruś K, czyli Andrzej K. Był tam jeden i kojarzę tego pana, nieżyjący już od dłuższego czasu, natomiast bardzo sympatyczna postać, którą miło wspominamy. Obdarzony fantastycznym radiowym głosem. Czas zamanifestować. Jakie to było podejście do 1 maja, bo tutaj właśnie o święto pracy chodzi, w czasach, gdy dopiero co zmieniały się systemy i może niekoniecznie każdemu ten pierwszy dzień maja jeszcze się, może inaczej nawet, nie to, że się nie kojarzył pozytywnie, a się kojarzył negatywnie. Był ten pochód wtedy, w tych latach 90., czy go nie było, to poczytajmy.
4: No właśnie, nawet już na początku artykułu jest takie zastrzeżenie. Nie. Zbliża się święto ludzi pracy najemnej, czyli 1 maja. Jeszcze jakieś 2 lata temu trochę głupio było iść na robotniczą manifestację, bo przecież jak można było protestować przeciwko władzy, która obaliła komunę. Dlatego na przykład ludzie z Solidarności swoje święto zwykle spędzali w kościołach na modlitwie. Teraz manifestować już można, a nawet trzeba.
0: Oczywiście nie zachęcamy do manifestowania przeciw, lecz jak najbardziej za. Władzę przecież mamy wspaniałą, troszczącą się jak nikt o nasze dobre samopoczucie. Nie widzimy więc żadnej przyczyny, aby nie udzielić jej naszego poparcia. Powodów przecież jest wiele. Tutaj znowu używki.
4: Różne używki i benzyna drożeją regularnie. Niedawno te dwa ostatnie dobra aż o 15%. W taki sposób władza chce załatać dziurę w budżecie. Jednocześnie wskaźnik wzrostu gospodarczego niezmiennie idzie w górę. W statystykach ludzi się w nich nie przewiduje. Coś nam się jednak zdaje, że wprost proporcjonalnie do wzrostu obniża się nasz poziom życia.
0: Podobnie rzecz się ma z władzą samorządową Konina. Właśnie podniesiono opłaty za wodę i ścieki, bardzo słusznie, jak najbardziej. Mieszkańcom powodzi się tak dobrze, że bez szemrania przyjęli dosyć wysokie podwyżki czynszów. Czemu nie? Władze stać, by podnosić ceny, to dlaczego ma nie być stać obywatela, aby za to wszystko płacić? Czyż nie żyje nam się pięknie? Ależ tak, w związku z tym za KPA będziemy uważać tego? Kiepa?
4: Może.
0: Który 1 maja nie przemaszeruje ze szturmówką w łapie głównymi ulicami Konina i nie poprze słusznego kierunku rozwoju kraju i miasta. No tak, artystycznie bardzo.
4: Trochę
0: tak.
4: Rozgoryczenie wybrzmiało tak. Z tego artykułu rzeczywistością.
0: Marek Grechuta i Janawa zapowiadani, że wystąpią w konińskim Oskardzie 15 maja 1996 roku. Kilka słów na temat Marka Grechuty. Tutaj obecny jest na estradzie od 30 lat, w tym czasie wylansował tak nieśmiertelne przeboje, jak piękne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. No i zaproszenie, którego już nigdy więcej w gazecie nie zobaczymy. Strona sportowa. Górnik Konin bardzo słabo tutaj sobie radził w tym sezonie. Na wiosnę sobie słabo radził, bo o ile w tabeli w ogóle był na 6 pozycji, to na wiosnę na 18 drużyn zajmował miejsce 14. No i tutaj nie będziemy czytali, to jest opis meczu z Chrobrym Głogów, przegrany 0-2, ale taka ciekawostka, trenerem wtedy był Wojciech Łazarek.
4: Znany trener. Na arenie nawet ogólnopolskiej.
0: A w meczu wystąpił tutaj takie nawiązanie, bo wczoraj do nas doszła taka smutna wiadomość, że nie żyje Tomasz Witek, piłkarz, zawodnik Górnika Konin, potem również Aluminium. No i także w tym meczu z Chrobrym Głogów Tomasz Witek występował. I na koniec jeszcze wstępniak redaktora naczelnego Stanisława Piguły, który mi się dzisiaj śnił w ogóle tak na marginesie. Więc
4: koszmar był, czy wręcz przeciwnie?
0: To był taki sen, nie, raczej neutralny po prostu, nie? Także nic tam się wielkiego nie wydarzyło. Tekst dotyczy tego, że pan Stanisław był w Kołobrzegu, no i czy dobrze mamy wykorzystany ten potencjał nasz turystyczny tutaj w Koninie, w Ślesinie, dookoła, ale potem co w związku z tym z samym miastem, czyli z Koninem, i może od tego akapitu przeczytajmy.
4: Wypoczywający w rejonie Konina na pewno odwiedzą stolicę województwa. Prawdopodobnie będą zawiedzeni tym, co ich spotka. Spacerowi po starej części miasta musi towarzyszyć przygnębienie wywołane widokiem rozpadających się budynków i bałaganem. Także nowy Konin nie jest przyjazny dla turystów, bo nie mają gdzie wypić kawy czy posilić się za nieduże pieniądze. Brakuje w mieście letnich restauracji jak pod parasolami, które niegdyś były urządzane w centrum Konina. Takiemu cerowi mógłby służyć również rynek, gdyby usunąć z niego okropne klomby i przywrócić temu placowi pierwotny wygląd.
0: No i stało się.
4: O proszę, to znamy, kto jest odpowiedzialny za to betonowanie.
0: Klombów nie ma. Jest element wodny nawet na rynku i w sumie no, pojawiły się jakieś te ogródki takie letnie na czas lata.
4: Tak, tak, wystawiają
0: się. Ale jest ich cały czas bardzo, bardzo niewiele.
4: Tak, natomiast no dobrze, że w ogóle są, bo rzeczywiście tam ruch wtedy jest przy tych restauracjach.
0: I czytamy dalej. Zdaję sobie sprawę, że nie wszystko można zrobić od razu, ale od czegoś trzeba zacząć. Zbliżają się dni Konina, święto miasta i mieszkańców. W ubiegłym roku po przesunięciu ich na jesień z uwagi na aurę nie udały się. Teraz jest szansa na lepszą pogodę. Może w ciągu kilku świątecznych dni Konin wreszcie ożyje. Stanisław Piguła, maj 1996 roku. Dziękujemy wam bardzo. To była retroprasówka w Meloradiu na 99,6 w Koninie. Bartosz Konieczny, portal LMPL.
4: I Mateusz Krzysiński, Meloradio.
0: Jest naszą audycją. Słyszymy się ponownie za tydzień. Bądźcie koniecznie z nami. Do usłyszenia.
3: Retroprasówka w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.

0: 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
1: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
2: O.
1: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.
10: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Historia Konina w Meloradiu na 99,6.
11: Mateusz Krzesiński, witam i zaczynamy audycję. Kolejne wydanie historii Konina i powrót do tematu rozpoczętego przed kilkoma tygodniami, ale najpierw przywitajmy się. Pan Piotr Rybczyński, witam.
12: Dzień dobry.
11: Kierownik Konińskiego Oddziału Archiwum Państwowego i Koniński, historyk o szansach na gospodarczy rozwój Konina. Rozmawiamy tych XIX-wiecznych. Sukiennictwo najpierw było na tapecie przez kilka audycji, to lata 20 XIX wieku przede wszystkim. Ostatecznie, mimo że kilka takich warsztatów powstało w Koninie, nie odniosła ta branża większego sukcesu. Może przypomnimy na początek, dlaczego tak się stało, że nieopłacalne stało się sukiennictwo w Koninie właśnie przede wszystkim po powstaniu listopadowym.
13: No cóż, tak naprawdę to sukces był, tylko że krótkotrwały, bo w latach od 1822 roku liczba fabryk sukna w mieście wzrastała w dużym tempie od kilku zaledwie zakładów, czyli jak ich wówczas określono fabryk sukna, a sukienników nazywano fabrykantami, aczkolwiek część z nich to było po prostu tak naprawdę majster i jakiś pomocnicy, jeden warsztat, no ale też powstało kilka, które już miały takie zalążki ewentualnie przekształcenia się kiedyś tam w manufakturę, czyli po prostu dysponujący już potencjałem, większym potencjałem produkcyjnym, no i nastawione na produkcję szczególnie pożądanego, czy może nie tyle pożądanego, co najbardziej dochodowego rodzaju produkcji, czyli tak zwanego sukna cienkiego z założenia mającego być przede wszystkim przedmiotem eksportu. W 1829 roku mamy już w mieście, bo tak mi dysponujemy przekazami źródłowymi, 53 fabryki. No ale ja mówiłem o tych, na czym polegał zewnętrzna koniunktura gospodarcza, kwestia ceł, no i także o pewnych perturbacjach tutaj już lokalnych związanych z Foluszem, które nie ułatwiało tego wzrostu, ponieważ prawdopodobnie, co niektórzy sukiennicy, jeszcze zanim wybuchło powstanie listopadowe, raczyli Konin opuścić i szukali lepszego, bardziej dogodnego miejsca. No ale wszystko skończyło się wraz z wybuchem powstania listopadowego, nie natychmiast, bo po wybuchu powstania listopadowego nawet dla sukienników zaczęły pojawiać się zamówienia na ich produkcję, co było związane z próbą tworzenia rozbudowy polskiej armii, w warunkach powstania i tworzenia oddziałów powstańczych, znaczy oddziałów, które po stronie polskiej walczyły w powstaniu.
2: Na mundury.
13: Tak, no, na mundury. No ale powstanie wkrótce upadło. Wprowadzono w 1932, po 1932 roku bariery celne, czyli ta koniunktura zewnętrzna się skończyła. Na dodatek jeszcze pojawił się trzeci czynnik, który dotknął miasto, wszystkich mieszkańców, ale także sukienników, ponieważ no, rosyjskie, carskie wojska ściągnięte tutaj do królestwa, mające zwalczać powstanie, tak, feldmarszałka Paskiewicza ściągnięte z głąb Rosji, przywlekły z sobą cholerę. I zaczyna się epidemia cholery w królestwie, która trwa przez dobrych kilka lat. No i to też uderza oczywiście w całą populację, no i także w sukienników. Zaczyna się kryzys, który się przejawia między innymi tym, że ta liczba zakładów od tych 53 zaczyna topnieć. W 1833 już wykazywano czynnych 37 fabryk, czyli już ta liczba się zmniejszyła. Rok później jest już ich tylko 34. No i w następnych latach po prostu sukcesywnie ta liczba się zmniejsza. Zmniejsza się także produkcja sukna i także już ostatecznie struktura tej produkcji. Zaczyna się już produkcja tylko sukna grubego i multanu, to znaczy po prostu tych rodzajów, które możemy się domyślać, znajdują popyt na rynku wewnętrznym. No bo oczywiście to nie jest tak, że ci sukiennicy od razu myśleli, żeby stąd gdzieś się przenosić. No oni tu już funkcjonowali. Po drugie oczywiście pozostało pewne, pomimo wprowadzenia barier celnych, no to skończył się możliwość eksportu, zbywania w części swojej produkcji, no ale rynek wewnętrzny nadal pozostał, więc po prostu produkowano i ci sukiennicy żyli z produkcji już tylko na rynek tutaj wewnętrzny i no, okoliczny, że tak mógłbym to określić. No ale miara jak gdyby tego upadku jest już dostrzegalna. W 1838 roku jest to już tylko 15 fabryk sukna, czyli tych zakładów produkcyjnych. Ich liczba później, co prawdopodobnie wiązało się z tym, że no, znikła ta epidemia cholery, sytuacja się gospodarcza trochę stabilizowała, więc nawet było tak, że w pewnym momencie na początku lat 40. No, nadal jeszcze było 16 zakładów i kilka następnych lat, no ale pod koniec już pierwszej połowy XIX wieku zaczęła się powolna znowu erozja, spowodowana zresztą wieloma czynnikami. Warto także pamiętać, że także około połowy XIX wieku znowu pojawia się druga epidemia cholery, jeszcze gorsza i o większym zasięgu aniżeli ta w latach 30. XIX wieku, co uderza po prostu w ogóle w gospodarkę miasta, gospodarkę regionu. No i znajduje także odbicie w sytuacji konińskich pozostałych jeszcze sukienników. I już po tych wszystkich wydarzeniach w 1852 roku gdzieś w przekazach, tak, w materiałach źródłowych wspomina się tylko 3 fabryki sukna w mieście, a w 1856 roku bodaj odnalazłem już ostatnią informację o fabryce sukna w mieście. Oczywiście ten upadek konińskiego sukiennictwa, on nie dotyczył tylko Konina. Podobnie było w innych ośrodkach, które też z założenia miały się rozwijać w oparciu o tą gałąź produkcji. W latach od zaczęto, jak gdyby rozwój zaczął się w latach 20. XIX wieku. Tyle tylko, że w przypadku Konina zdarzyło się, no to jest też jeszcze do jak gdyby szczegółowego badania, sytuacja trochę specyficzna, ponieważ o ile w Kole, a przede wszystkim w Turku przetrwały pewne tradycje, już nie sukna, ale w ogóle tkactwa, tak, nastawionego na inne rodzaje materiałów, No to w przypadku Konina raczej te inne branże, że tak powiem, włókiennicze raczej się nie przyjęły i miasto już tym nie stało. Koło też później to uległo osłabieniu. No, takim ośrodkiem, którym przetrwały te tradycje włókiennica i słynnej spółdzielni Tkacz w dwudziestoleciu międzywojennym, no to tylko pozostał Turek. No, w oparciu o to także zaczęła się powojenna pewna historia historia w życiu gospodarczym już Turka, tak? No dzisiaj też to się znowu oczywiście zmieniło. Poświęciliśmy dość dużo na temat tej opowieści o tej pierwszej próbie.
2: Zanim ją domkniemy jeszcze, panie Piotrze, mnie ciekawi to, skąd wełna była brana na potrzeby tych naszych sukienników? Tutaj gdzieś z okolic, czy...?
13: Tak, to znaczy na początku w ogóle, no, to było tak, jak się sukiennicy osiedlali w Koninie, no to między innymi oni mogli przywieźć pewien zapas i to było zwolnione od cła. Później stosowano dość skomplikowaną historię, ponieważ ja już wspominałem, że upatrywano w rozwoju sukiennictwa nie tylko jak gdyby załatwienie kilku różnych rzeczy. A mianowicie pierwsza kwestia to była, no, że powstaną, dzisiaj byśmy powiedzieli, no, zakłady, miejsca pracy, etc. Będzie się wszystko świetnie rozwijało. No ale drugim elementem było, że zakładano także, że to się przyczyni do rozwoju rolnictwa, tak? To znaczy, no, hodowli owiec, no bo będzie zapotrzebowanie na surowiec. W przypadku tego surowca tu stosowano dość liberalną politykę celną, no bo chodziło o to, żeby jednak było jakieś te surowce, no bo to wyglądało w ten sposób, że oczywiście jeżeli nawet z poznańskiego, tak, bo jak mówimy, że sukiennicy przybywali z Niemiec, to jest uproszczenie w tej epoce, mówimy bardziej precyzyjnie, wówczas określano z krajów niemieckich, nie ma wówczas jednolitych

0: przybyła z zaboru pruskiego, tu bezpośrednio, czyli po prostu z zachodniej Wielkopolski, tak? No i oczywiście to też było tak, że jeżeli cukiernicy przenosili się za granicę, bo tu znajdowali lepsze możliwości rozwoju, no to oczywiście produkcja wełny, wtedy mniej było wełny potrzeba w tych miejscach, gdzie oni dotychczas pracowali i dlatego stosowano dość liberalną taką politykę celną, że jak gdyby import wełny był dopuszczalny, tak, ale docelowo zakładano, że to się przyczyni trwale do po prostu rozwoju hodowli owiec, podniesie to produktywność już tutaj gospodarki rolnej w regionie. No co nie oznacza, że w ogóle tutaj nie hodowano owiec wcześniej, bo oczywiście to nie jest do końca. W majątkach generalnie też w produkcji owiec upatrywano pewien źródło dochodu. No, nie byliśmy na Podhalu, więc mniej tu liczono na mleko i oscypki, no ale hodowla owiec zapewniała pewne rzeczy, oprócz wełny używanej do różnych celów, no to także oczywiście to były skóra, czyli kożuchy, tak, powszechnie wówczas używane. No i tu zresztą to oddaje pewną koncepcję rozwoju gospodarczego, który zakładano także w przypadku naszego regionu w okresie autonomii Królestwa Polskiego, czyli w tych latach 1815-30, tak, 32, czyli do końca już jak gdyby ostatecznego upadku powstania listopadowego, że koncepcja rozwijania w ogóle gospodarki. Aczkolwiek no, trzeba pamiętać o tym, o czym też mówiłem, że w przypadku Konina zdarzyło się to trochę tak, że te cele wzajemnie się po części wykluczały. To znaczy w tym sensie, że długo, dość dużo mówiliśmy o tym, że o historii właśnie, czy problemach z urządzeniem folusza w mieście. Chociaż była, Konin znajdował się nad rzeką i można było to zrobić, no ale to znowu kolidowało z zapewnieniem warcie funkcji głównego szlaku komunikacyjnego dla regionu w tym okresie. W każdym razie historia takiego pewnego zrywu gospodarczego opartego właśnie sukiennictwo zakończyła się po niespełna 30 latach. Kolejny taka pewna szansa otwiera się już po klęsce powstania styczniowego, no ale to będzie chyba tematem jakichś naszych dalszych spotkań i audycji, a może kolejną audycję trochę tak na czasie poświęcimy innej tematyce, ponieważ mamy setną rocznicę zamachu majowego, różnego zresztą określanego. No i był w tym wszystkim pewien epizod koniński, ale o tym powiemy w następnej audycji.
1: Czyli za tydzień dziękuję bardzo. Za dziś pan Piotr Rybczyński, szef Konińskiego Oddziału Archiwum Państwowego Koniński Historyk.
0: Dziękuję, do widzenia.
1: A ja nazywam się Mateusz Krzesiński, także mówię do usłyszenia.
2: Historia Konina w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.
1: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Skarby muzeum przed nami. Dzisiaj jestem z mikrofonem oczywiście w Konińskim Muzeum, w Konińskich Gosławicach. Danuta Pydyńska jest koło mnie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam Państwa, witam Cię serdecznie.
1: Oczywiście z Konińskiego Muzeum. A spotykamy się dlatego, że jak to w maju bywa, w okolicach połowy maja duże, bardzo duże wydarzenie tutaj w Gosławickim, w Gosławicach, w muzeum, nie tylko pod dachem, ale także w ogrodzie. Noc Muzeów 2026. Dlaczego znów pojawią się tutaj tłumy?
3: Mam taką nadzieję, że się pojawią tłumy. Rzeczywiście co roku w połowie maja, w tym roku jest to 16 maja, organizujemy Noc Muzeów i w ten sposób wpisujemy się w taką europejską akcję Europejska Noc Muzeów. Zapraszamy

0: Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie do zwiedzania naszych wystaw, naszych ekspozycji. Wszystkie drzwi naszych obiektów będą dla Państwa otwarte i oczywiście muzeum w godzinach od 17 do 24 tego dnia będzie można zwiedzać bezpłatnie. W ramach Nocy Muzeów przygotowaliśmy też dla Państwa sporo atrakcji, które realizowane będą albo w poszczególnych obiektach znajdujących się na terenie naszego muzeum, albo w ogrodzie muzealnym czy w skansenie etnograficznym. I tak zaraz od wejścia w spichlerzu, pierwszym budynku przy bramie, będzie można wziąć udział w animacjach plastycznych. To jest działanie skierowane szczególnie dla dzieci. Tym razem te animacje poświęcone będą naszej instytucji, ponieważ w tym roku Muzeum Okręgowe w Koninie obchodzi 60-lecie swojej działalności. Przy spichlerzu będzie można też zobaczyć, jak rysuje na żywo karykatury zaproszony przez nas artysta Jacek Frąś. Oczywiście ci z Państwa, którzy mają do siebie duży dystans i zechcieliby taki własny portret z charakterem zabrać do domu, to mogą usiąść przed malarzem, przed rysownikiem i taką karykaturę sobie po prostu razem z nim stworzyć. Wojskowe Centrum Rekrutacji również będzie na Państwa czekać w spichlerzu, a także nasi przyjaciele, górnicy, którzy niegdyś pracowali na odkrywce KWB Konin. Oni będą czekać na Państwa na wystawie By czas nie zaćmił i nie pamięć, Wielkopolskie Górnictwo. Będzie okazja do rozmów z nimi, będą opowiadać, jak funkcjonowała kopalnia, jak się w niej pracowało, co się na terenie kopalni wydobywało, bo sporo eksponatów znajdujących się w naszym muzeum to są także eksponaty pozyskane właśnie z odkrywki konińskiej. Idąc dalej, mijamy ogród muzealny, dochodzimy do zamku i tam na Międzymurzu będą pokazy rekonstruktorskie, w tym roku poświęcone postaci biskupa Andrzeja Łaskarza, który ufundował 600 lat temu zamek i kościół w Gosławicach. Rok 2026 jest rokiem biskupa Andrzeja Łaskarza, dlatego chcieliśmy, aby i w tym roku podczas Nocy Muzeów ta postać była w jakiś sposób podkreślona, przedstawiona Państwu bliżej. W skansenie etnograficznym już od godziny 17 odbywać się będzie lekcja muzealna o polskich strojach i tańcach regionalnych z udziałem tancerzy i kapeli ludowej z zespołu folklorystycznego Wielkopolanie. Lekcja nosi tytuł Wyrychtuj się na tańce i to będzie może i 2,5-godzinne spotkanie właśnie z folklorem. Serdecznie zapraszamy. Poszczególne regiony będą omawiane przez Piotra Kulkę, będą prezentowane tańce regionalne w wykonaniu tancerzy solo, w duetach, a także w choreografii na kilka par. I do tego oczywiście na żywo kapela wielkopolska będzie przygrywała tancerzom. W skansenie etnograficznym również będą warsztaty etnograficzne, wikliniarskie, prowadzone przez zaprzyjaźnionego z nami twórcę ludowego Dariusza Augustyna ze Szczepidła oraz panią Teresę Brzoskę, która jak zwykle uczyć będzie uczestników tworzenia kwiatów z bibuły. Będzie też kiermasz sztuki ludowej oraz degustacja tradycyjnych potraw regionalnych. Natomiast w chałupie, w kuchni, będzie można wykonać sobie fotografię w stroju ludowym, atelier fotograficzne, obsługiwać będzie znany koniński fotografik Maciej Sypniewski, a towarzyszyć mu będzie Lidia Maksym, młoda koninianka, która na co dzień kultywuje sztukę ludową
1: i ma potężną wiedzę na ten temat i nawet ubiera się na co dzień w stroje ludowe.
0: Dokładnie. To jest wszystko prawda, więc po raz pierwszy zaprosiliśmy panią Lidię do naszego muzeum i chętnie podjęła współpracę z nami. Mamy nadzieję, że tę współpracę będziemy kontynuować. Tradycyjnie w Dworku Szlacheckim odbywać się będą koncerty w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia w Koninie. Tym razem zagrają dla nas zespoły kameralne, zespół kwartet skrzypcowy, kwartet klarnetowy, duet fletowy oraz duet gitara i flet. Uczniowie już są przygotowani i swoje występy rozpoczną o godzinie 18.30, a koncert powtórzą o godzinie 19.30. Jak zwykle w przestrzeni ogrodu będzie taka strefa piknikowa, strefa relaksacyjna, będzie można przysiąść na ławkach, położyć się na leżakach lub przekąsić coś, korzystając z usług food trucków. Wszystkie atrakcje, które realizowane będą w plenerze, trwać będą do godziny 20, natomiast nasze muzeum w tym dniu będzie czynne do godziny 24, więc jeżeli ktoś z Państwa dotrze do Konina albo powróci z podróży do Konina po 22, to jeszcze zdąży do nas dotrzeć i będzie mógł spokojnie oglądać nasze wystawy do godziny 24. Zapraszam bardzo serdecznie, jest to dla nas bardzo ważny dzień, jest to dla nas najważniejsza impreza i chcielibyśmy z Państwem spędzić te chwile razem. Liczymy oczywiście na obecność Koninian, ale podobnie jak w latach ubiegłych, wiemy, że do naszego muzeum w tym czasie przyjeżdża bardzo dużo osób z regionu. Często pojawiają się też turyści zagraniczni, więc mamy nadzieję, że i w tym roku frekwencja dopisze.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję i zapraszam jeszcze raz.
2: To była audycja Skarby Muzeum i rozmowa z Danutą Pydyńską z Konińskiego Muzeum o planowanej nocy muzeów 2026. A teraz nieco zmieniamy temat, chociaż związany on z muzeum także, bo właśnie muzeum ma przejąć koparkę Dolores, którą wydobyto z kopalni, z odkrywki kopalni węgla brunatnego i ma stać się swego rodzaju skansenem. Będzie można ją zwiedzać. W związku z tym szerokie plany Urzędu Marszałkowskiego Wielkopolskiego. Posłuchajmy, co na ten temat ma do powiedzenia marszałek województwa wielkopolskiego, a więc Marek Woźniak.
3: Ona na razie czeka na uregulowanie stanu prawnego, bo tutaj mamy pewne, tak powiem, dyskusje na ten temat, czy już, czy jeszcze chwilę. Cały czas obowiązują tam przepisy górnicze, więc mam nadzieję, że już wkrótce one przestaną obowiązywać na tym terenie, gdzie stoi koparka i wtedy będzie można już podjąć dalsze kroki w celu nabycia terenu i samego obiektu, czyli samej koparki, no i podejścia do przygotowania tam ekspozycji, która będzie w jakiś sposób przechowywać tradycję górnictwa odkrywkowego tutaj w rejonie Konina, bo moim zdaniem szkoda byłoby, gdybyśmy, tak powiem, te drzwi zamknęli bezpowrotnie i zapomnieli o tym okresie kilkudziesięcioletnim, gdzie właściwie Konin żył górnictwem odkrywkowym. To jest jakaś jednak duża sfera dziedzictwa technicznego i kulturowego i społecznego, więc myślę, że warto to przechować. To też będzie wyzwanie, jak to pokazać, ale wydaje mi się, że będziemy w stanie. To jest bez wątpienia atrakcja, tak? Wymagająca oczywiście przygotowania, zapewnienia bezpieczeństwa, bo tam kluczowe jest, żeby każdy, kto będzie chciał wejść na tę koparkę, żeby miał 100% zabezpieczone bezpieczeństwo. Natomiast mnie się marzy jeszcze w sąsiedztwie taka ekspozycja, która pokaże cały proces technologiczny i też te geologiczne walory tego obszaru, więc taka pełna narracja, spójna, komunikatywna, która pokaże, na czym polegało wydobycie węgla brunatnego i jak to technologicznie postępowało. Koparka oczywiście to jest jeden z elementów, potem jest jeszcze przetwarzanie tego, transportowanie, po prostu to wszystko można pokazać. To wymaga też inwestycji w postaci jakiegoś obiektu. I myślę, że to zrobimy. Znaczy ja bym chciał jak najszybciej, tylko dopóki obowiązuje na gruncie przepis, że jest to obszar objęty ochroną złoża, czyli jakby no, zastrzeżony dla górnictwa, to trudno tam podejmować inne działania inwestycyjne, bo jest to jakby niezgodne z prawem.
2: To był Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego. Teraz przenosimy się do Kazimierza Biskupiego. W tamtejszym parku pojawią się kozy. Mówi na ten temat więcej wójt Kazimierza Biskupiego Grzegorz Maciejewski.
4: W parku zagości u nas czterech nowych mieszkańców. Będą to małe kózki, czterech panów: Kazik, Stefek, Maryś i Rafcik. Myślę, że nie tylko dla mieszkańców, ale przede wszystkim dla tej najmłodszej grupy. To będzie bardzo wielka niespodzianka, ale też to będzie forma promocji Kazimierza, ale przede wszystkim promocji ekologii, promocji zwierząt, dbałości o nie. Będziemy przeprowadzać zajęcia z najmłodszymi naszymi dziećmi, jak się opiekować, żeby mogły sobie tutaj z nimi pochodzić, żeby mogły je nakarmić marchewkami, jabłuszkami. Ja sądzę, że park w Kazimierzu Biskupim przyciągnie bardzo dużo osób. Jeżeli ten projekt taki wstępny się sprawdzi, będziemy chcieli tą grupę naszych zwierząt rozbudować w kolejnych latach. Mają już swoje miejsce przy nowo budowanym stawie, będą miały piękny wybieg, ponad prawie 240 metrów kwadratowych, oczywiście o nawierzchniach przystosowanych dla nich, pomieszczenie ogrzewane, bieżącą wodę, paśnik, wszystko, czego dusza zapragnie. Planujemy wprowadzić je około 15 maja, przed dniem dziecka, przez 1 czerwca, ale to jeszcze z opiekunami rozmawiamy o tym. Jeżeli już by się nie pojawiły przed dniem dziecka, bo wiemy, że będzie bardzo dużo osób, to wprowadzimy je od 1 czerwca. Wprowadziliśmy tutaj regulamin, wiemy, że Rada Gminy już podjęła stosowną uchwałę o nadaniu imienia parkowi. Park Biskupa Jana Lubrańskiego jest regulamin, ale jeszcze, żeby ludzi uświadomić, jak dbać o zwierzęta. Wiemy, że w naszym parku niestety dochodziło do rzeczy, że na przykład dzikie kaczki rzucano petardami. Na wszystkich wejściach będą potężne tablice ostrzegające, żeby wprowadzać psy tylko i wyłącznie na smyczy. Teren jest cały monitorowany pod firmą ochraniarską. Teraz nawet już powiem, że uszkodzono już ogrodzenie i w tej chwili policja jest na etapie poszukania sprawców. Mamy monitoring. No i oczywiście musimy edukować wszystkich mieszkańców, żeby też nie karmili zwierząt różnymi rodzaju chipsami, chlebem lub innymi rzeczami, które są przystosowane dla ludzi, a nie dla zwierząt. Będą na pewno zadbane, będą służby, które będą nimi się na bieżąco opiekować. I tutaj wielka prośba dla mieszkańców i tych, którzy będą nas odwiedzali, żeby nie puszczać psów bezpańsko, jeżeli chodzi o teren parku, ani nie dożywiać ani ptaków, ani zwierząt. Kozy są, pochodzą z hodowli. W tym momencie są w takim miejscu przejściowym w agroturystyce. Oczywiście one są pod pełną opieką weterynaryjną. No i tutaj oczywiście tak samo będą zakolczykowane, oznakowane. Będzie pracownik z przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, dodatkowo osoba, która zajmuje się tym zawodowo z agroturystyki, raz w tygodniu będzie przyjeżdżać, jeżeli chodzi o taką inspekcję, no plus do tego pełna opieka weterynarza. I bardzo byśmy bardzo prosili, żeby nie dokarmiać zwierząt w parku, ani ptactwa.
2: To był Grzegorz Maciejewski, wójt Kazimierza Biskupiego i to wszystko w tym wydaniu magazynu reporterów Meloradia na 99,6 w Koninie. Bardzo Państwu dziękuję. Żegnam się, Mateusz Krzesiński. Do usłyszenia.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Magazyn reporterów w Meloradiu na 99,6.
2: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Dzisiaj w magazynie reporterów gość mój i Państwa, Bartłomiej Kuska, rowerowy Konin. Witam.
6: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
2: A będziemy mówili o wydarzeniu, można chyba już tak powiedzieć, epokowym, historycznym. W końcu można przez centrum, takie ścisłe centrum Konina, przejechać drogą rowerową. To oczywiście efekt wielomiesięcznej przebudowy Alei 1 Maja. Przetestowałeś już. Te wyniki tego testu można oglądać na facebookowej stronie rowerowego Konina i za chwilę przejdziemy do wyników tego testu. Najpierw jednak przypomnijmy mieszkańcom, co w zakresie polepszenia infrastruktury rowerowej zostało na alejach 1 Maja i w zasadzie nie tylko na alejach, bo także na Rondzie Solidarności, także na części ulicy Wyszyńskiego zrobione.
6: No tak, rzeczywiście jest to taka mała rewolucja rowerowa w Nowym Koninie, bo mówimy tylko o tej części miasta. I można powiedzieć, że na osi wschód-zachód prawobrzeżnego Konina mamy już całkowitą spójną drogę dla rowerów, całkowite połączenie od granicy miasta z gminą Golina do granicy miasta z gminą Kramsk. Jeszcze pozostały tam drobne takie punktowe miejsca wymagające interwencji, ale już w sposób dosyć wygodny i znacznie bezpieczniejszy niż dotychczas możemy tę trasę pokonać rowery. I tak, droga dla rowerów na alejach 1 Maja powstała pomiędzy skrzyżowaniem ulicy Spółdzielców i ulicy Kolbego aż do ulicy Wyszyńskiego. Na tych odcinkach już istniały duże fragmenty dróg dla rowerów, które dzięki tej inwestycji zostały połączone. Także już szybko możemy przedostać się przez centrum miasta z jednego osiedla do drugiego osiedla, ale również dojechać do celów podróżnych znajdujących się na alejach 1 Maja. I tak, w zakresie była znaczna poprawa skomunikowania rowerowego Ronda Solidarności. Teraz już możemy w zasadzie całe rondo objechać rowerem przy ulicy, przy pomocy infrastruktury rowerowej. No nie jest to może infrastruktura w stylu takim holenderskim, ale umożliwia rzeczywiście łatwiejsze korzystanie z tego fragmentu naszego miasta. Tutaj też trzeba zwrócić uwagę, że troszeczkę zmieniły się zasady udzielania pierwszeństwa, także prosimy o patrzenie i zwracanie uwagi na oznakowanie nowe.
1: A jak się zmieniły te zasady?
6: Obecnie przy wjazdach na przejazdy dla rowerów, dla rowerzystów postawiono znaki A7, czyli ustąp pierwszeństwa przejazdu. Czyli tak naprawdę odwrócono te kodeksowe zasady pierwszeństwa przejazdu przy wylotach z ronda. Teraz to rowerzyści mają ustąpić pierwszeństwa. Tak to wygląda.
1: Czyli rower dojeżdża i czeka, aż nie będzie żadnego samochodu.
6: Co do zasady, tak, jeszcze będziemy tutaj uściślali te przepisy. Będziemy też na naszych stronach rowerowego Konina podawali przykłady takich miejsc, jak się zachować. Będziemy pokazywali, co się zmieniło, bo są rzeczywiście pewne nowości, których w Koninie dotychczas nie było. Dalej stworzono przejście dla pieszych i przejazd dla rowerów do hali Rondo na wysokości skrzyżowania z ulicą Błaszaka, też miejsce, które było pozbawione takiego łatwej możliwości przedostania się przez aleję 1 Maja. Także tutaj to też znacznie poprawiło się i dla pieszych i rowerzystów. Następnie te części osiedli, które są położone po południowej stronie alei, również otrzymały komunikację rowerową. Tutaj są zaprojektowane i wykonane odcinki dróg dla rowerów, przejazdy dla rowerów i nowe rowerowe wloty skrzyżowań, których też dotychczas w Koninie nie było. Pojawiły się nowe sygnalizacje świetlne. Na ulicy Dworcowej mamy do czynienia z sygnalizacją świetlną wyłącznie przeznaczoną dla rowerzystów.
1: To pierwszy chyba taki przypadek w mieście?
6: Tak, nie było. Dlatego jest to rodzaj nowości. Ale jeszcze większą nowością, o której pewno mieszkańcy w większości nie wiedzą, są śluzy rowerowe, które pojawiły się na ulicy Dworcowej i które mają pomóc rowerzystom w dokonaniu prawo i lewo skrętów w ulicę Dworcową lub z Dworcowej w Aleję 1 Maja. Też będziemy omawiali te miejsca na stronach rowerowego Konina. Nowa sygnalizacja świetlna pojawiła się też na skrzyżowaniu z ulicą Broniewskiego i Trauguta, a na ulicy Powstańców Styczniowych wyznaczono kolejny kontraruch rowerowy w Koninie. Także tych zmian...
1: Powiedzmy jeszcze, co to jest kontraruch.
6: Kontraruch rowerowy to jest taki rodzaj organizacji ruchu, gdy dla ruchu ogólnego, czyli powiedzmy dla samochodów, obowiązuje jeden kierunek, natomiast rowerzyści mogą poruszać się po tej ulicy w dwóch kierunkach. Tak, oczywiście przy odpowiedniej organizacji ruchu, tam jest uspokojony ruch, ograniczona prędkość pojazdów i również odpowiednie oznakowanie.
1: No to przechodzimy do testu. O godzinie 6 rano, skoro świt, wsiadłeś na rower, włączyłeś kamerę i przejechałeś całą długość wschód, zachód. W zasadzie od zachodu zacząłeś, tak? Dobrze, nie? Od zachodu zacząłeś.
6: Tak, od zachodu.
1: Od ulicy skrzyżowania spółdzielców z ulicą Kolbego. Jakie wyniki?
6: Tak, celowo pojechałem tutaj o godzinie 6 rano, w czasie, gdy tak naprawdę miasto jeszcze śpi, gdzie aleje 1 maja były prawie puste.
1: Bo to był weekend, tak?
6: To był weekend, po to, żeby powiedzmy nie było żadnych przeszkód po drodze, żeby nikt nam nie utrudniał tego przejazdu, żeby jak najlepiej pokazać na filmie tę nową inwestycję. Ale tak naprawdę ja korzystam z niej już od jakiegoś czasu. W zasadzie od momentu, gdy pojawiła się warstwa nawierzchni ścieralnej i już wtedy można było jeździć tą drogą i robiłem to już codziennie. Także już to doświadczenie miałem i moja ocena jest bardzo pozytywna. No z tych powodów, o których już mówiliśmy wcześniej, powstała spójna infrastruktura, która pozwala na dosyć szybkie i wygodne przemieszczanie się po mieście i dojazd tutaj do centrum, gdzie zresztą sam pracuję. I myślę, że te rozwiązania, które zostały przyjęte, one są naprawdę przemyślane i jest to wynik wielu godzin pracy i naszej, i też rowerowego Konina, bo my ściśle współpracowaliśmy z instytucjami miejskimi i na etapie powstawania projektu i potem wdrażania tego projektu i ciągle nadal zgłaszamy uwagi, różne wnioski dotyczące tego, co się dzieje na ulicy, różne spostrzeżenia. Dostajemy również różne uwagi od mieszkańców Konina, które potem przekazujemy najczęściej do Zarządu Dróg Miejskich. Także myślę, że te rozwiązania są jak najbardziej korzystne dla ruchu rowerowego i wszystkich zachęcamy do tego, żeby rzeczywiście wypróbować tę drogę i w ogóle spróbować wykorzystać rower jako środek codziennej komunikacji, bo przynosi to tak naprawdę wszystkim nam dużo korzyści.
1: Zostałem zachęcony, zrobię to dzisiaj, jak tylko nie będzie padał deszcz, bo nie lubię jeździć w deszczu na rowerze, tak poza tym to uwielbiam. O tej współpracy powiedzmy waszej rowerowego Konina z instytucjami miejskimi, tak patrząc historycznie, to ona rodziła się w pewnych bólach, natomiast od dłuższego już czasu, czytając, przeglądając waszą facebookową tablicę, no możemy odnaleźć takie informacje, że ta współpraca układa się teraz całkiem fajnie.
6: Tak, rzeczywiście różnie z tym bywało. Czasami również. Teraz różnie bywa, natomiast przykład Alei 1 Maja jest tak naprawdę przykładem modelowej współpracy. No, prawda jest taka, że tą inicjatywą, która spowodowała, że ta droga dla rowerów powstała, to było głosowanie w budżecie obywatelskim przed kilku laty, gdy nasz wniosek, który właśnie nazywał się Droga dla Rowerów na Alejach 1 Maja, był tym wnioskiem zwycięskim. I wtedy powstał już pierwszy fragment od strony zachodniej tej inwestycji. Powstał też projekt całej trasy i już wtedy ta współpraca była bardzo dobra, bo my spotykaliśmy się na bardzo długich, wielogodzinnych wręcz spotkaniach i z projektantami, którzy przygotowywali ten projekt, i z pracownikami Zarządu Dróg Miejskich, i z panią ogrodnik miejską. Także jak najbardziej mieliśmy, no może nie chcę powiedzieć wpływ, ale nasz głos również się tutaj liczył i był brany pod uwagę. I no życzyłbym sobie, żeby ta współpraca zawsze tak wyglądała, za co bardzo dziękuję, szczególnie panu dyrektorowi Grzegorzowi Pająkowi, który ukazał nam rzeczywiście to zaufanie i takie merytoryczne podejście.
1: Wiele już jest zrobione, można śmiało powiedzieć, że to wasz wielki sukces. No i właśnie, czy pójdziecie w związku z tym za ciosem, bo jeszcze trochę wypadałoby w Koninie w tym temacie zrobić.
6: Zdecydowanie tak. O ile rzeczywiście tę oś wschód-zachód Nowego Konina mamy już mniej więcej opanowaną, to problem pozostaje na osi północ-południe. I tutaj mówimy i o połączeniu tak naprawdę dwóch centrów naszego miasta, czyli powiedzmy centrum Nowego Konina i okolic Placu Wolności naszego rynku, bo tutaj ciągle nie mamy bezpiecznej i wygodnej drogi dla rowerów. Także wydaje mi się, że to byłby priorytet w mieście, jeżeli chodzi o ten zrównoważony ruch drogowy, aby taką trasę dokończyć. Ona częściowo jest przygotowana, bo częściowo możemy korzystać z drogi przez Most Piłsudskiego, częściowo przez Nową Kładkę nad kanałem Ulgi. Natomiast dojazd do tych miejsc centrum miasta ciągle jest bardzo utrudniony i no, trudno się dziwić, że mieszkańcy nie korzystają z takiego połączenia. Jak również i od strony południowej w rejonie ulicy Wiejskiej i Wojska Polskiego, tam również nie mamy dobrej drogi dla rowerów. Także to jest priorytet, który uważam miasto powinno podjąć i jak najszybciej tak naprawdę przygotować taką trasę. Tutaj troszeczkę nam może pomoże też przebudowa wiaduktu nad wałem Tarejwy, która prawdopodobnie w najbliższym czasie też będzie miała miejsce. Tam powstanie też odcinek drogi dla rowerów, który będzie wyprowadzał ruch rowerowy na bulwar nadwarciański, ale też niestety nie będzie to jeszcze trasa, że tak powiem, całościowa.
1: A ten most, który teraz budują, tam także będzie coś rowerowego?
6: Tak, to się łączy, te dwa wiadukty będą i most nad Wartą i ten wiadukt nad Wałem Tarejwy będą połączone drogą dla rowerów, natomiast będzie jeszcze brakowało odcinka w kierunku ulicy Wiejskiej. Także to trzeba by to po prostu zrobić. I druga rzecz to organizacja ruchu rowerowego w kierunku północnych dzielnic miasta. Czyli to, co się bardzo często mówi, ulica Przemysłowa, dojazd do Gosławic, Pątnowa, Łężyna i tutaj też terenów rekreacyjnych, które miasto posiada właśnie nad jeziorami. To, myślę, byłyby priorytety kolejne do realizacji przez miasto. My staramy się już, że tak powiem, pracować również w kierunku tego, żeby miasto podejmowało takie działania i no, liczymy na to, że to się po prostu stanie.
1: Nowa trasa, której dzisiaj poświęciliśmy większość naszej rozmowy, jest już naniesiona na waszej interaktywnej mapie rowerowej Konina.
6: Tak, po pierwsze zachęcamy do korzystania z tej trasy, a po drugie osoby, które chciałyby zaplanować swoje codzienne podróże, ale i również takie weekendowe, rekreacyjne po konińskiej sieci dróg dla rowerów, mogą skorzystać z naszej mapy, którą prowadzimy już od wielu lat pod adresem www.rowerowy.konin.pl. Znajdą Państwo wszystkie drogi dla rowerów i takie sugerowane połączenia rowerowe na terenie miasta. Zachęcam do zajrzenia.
1: O nowej drodze rowerowej wzdłuż głównej ulicy Nowego Konina, więc alei 1 Maja. Rozmawialiśmy z Bartłomiejem Kuską z rowerowego Konina. Bardzo Ci dziękuję.
6: Bardzo dziękuję.
1: A ja nazywam się Mateusz Krzesiński i mówię do usłyszenia.
5: Magazyn reporterów w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Żywotynie świętych w Meloradiu na 99,6.
2: Witamy, Mateusz Krzesiński, przed nami żywoty nieświętych. W naszym studiu Damian Kruczkowski, dyrektor Konińskiej Biblioteki, jak zawsze przy okazji tejże audycji.
7: Dzień dobry Państwu, witam Ciebie.
2: A będziemy rozmawiali dzisiaj o żywocie Twojego poprzednika. Nie tego, który był przed Tobą, ale tego, który był jeszcze przed tym, który był przed Tobą, czyli Lech Hejman do 2005 roku. Dyrektorem był Konińskiej Biblioteki i tak naprawdę przez wiele lat, bo od 1991 roku, kiedy to jeszcze była Biblioteka Wojewódzka, czyli 14 lat. Od czego zaczynamy?
7: To znaczy, na pewno trzeba podkreślić właśnie fakt, że warto przypominać o tej postaci, bo to była postać nietuzinkowa, wielowymiarowa na pewno, wieloaspektowa i to był człowiek, który kochał Konin, chociaż nie urodził się w Koninie, to trzeba podkreślić, ale niedaleko. Urodził się na terenie powiatu konińskiego obecnego. Natomiast kochał Konin, dużo w dziedzinie kultury dla Konina zrobił. Właściwie to w bibliotece pracowało od długiego czasu. Dyrektorem został w pewnym momencie, jeszcze wtedy w Biblioteki Wojewódzkiej, później Miejskiej Biblioteki Publicznej. Natomiast nie ulega wątpliwości, że to przecież też jego gdzieś tam działania przyniosły ten efekt, że biblioteka przez wiele lat znajdowała się w synagodze i w tej synagodze mogła się rozwijać, ale to w końcu też jego działalność na niwie Towarzystwa Przyjaciół Konina, bo to też jest warte zauważenia, bo oprócz tego, że był dyrektorem biblioteki, był bibliotekarzem, był regionalistą i społecznikiem. Bo taki właśnie był Lech Hejman. Ja powiem tak, osobiście tak naprawdę chyba zetknąłem się z dyrektorem Hejmanem ze dwa razy, ale to jeszcze jako dzieciak, jako nastolatek. Natomiast trudno było go nie zauważyć, bo ta jego czupryna białych włosów w pewnym momencie wyróżniała go na tle wszystkich prominentów, można powiedzieć, miasta i działaczy kultury. Był bardzo charakterystyczny, był grzeczny, kulturalny, to też zwracało uwagę. Ale białe włosy, tak, to był ten element taki rozpoznawczy. Natomiast tak jak powiedziałem, Towarzystwo Przyjaciół Konina, no, jego działalność w ramach tej organizacji wzięła się właśnie z miłości do tego miasta i z chęci podkreślania jego historii, tradycji, odkrywania też jego historii. I tutaj na arenę wspomnień o Lechu Hejmanie wchodzą właśnie konińscy Żydzi, bo większość z tego, co dzisiaj wiemy, albo co do dzisiaj wiedzieliśmy o konińskich Żydach, o Bibliotece Konińskiej, to jest jego zasługa. Był, można powiedzieć, filosemitą. Przyjaźnił się i listownie, ale i faktycznie z profesorem Józefem Lewandowskim. Korespondował też z Theo Richmondem. Zresztą spotkał się z nim również. Theo Richmond od niego uzyskał wiele interesujących go informacji. Utrzymywał kontakty z wieloma koninianami spod różnych znaków i symboli. I to pomagało mu w budowaniu właśnie bazy historycznej pod jego artykuły, pod jego publikacje, bo tutaj też musimy zauważyć jego publikację 50 lat konińskiego bibliotekarstwa, w której właśnie wspomina o obszernej i bogatej bibliotece żydowskiej, pierwszej bibliotece publicznej w mieście, która powstała w 1905 roku. I to jest wartość nie do przecenienia, ponieważ myślę, że wielu badaczy różnych dziedzin ogromnie sobie ceni właśnie takie fundamenty, podstawy, taką tę benedyktyńską, mrówczą robotę ktoś już za nas wykonał i dzisiaj możemy korzystać z tego. Możemy opierać swoje ustalenia, możemy to weryfikować, możemy sprawdzać, analizować, szukać dalszych materiałów. Więc tutaj ta praca Lecha Hejmana jest nie do przecenienia i sam fakt, że też starał się ocalić to, co po tej bibliotece żydowskiej zostało, bo synagoga to swoją drogą, ale te nieliczne wówczas książki z dawnej biblioteki żydowskiej ze stemplami tej biblioteki, to też jest jego zasługa. Artykuły w prasie lokalnej, ale też wtedy wojewódzkiej, bo przecież miał taką możliwość, no i jakby cały czas dbałość o to, aby miejska biblioteka publiczna mogła się rozwijać, zajmować nowe przestrzenie i w końcu tutaj dochodzimy do tego Narodowego Banku Polskiego.
8: Bo to kiedy... za jego czasów była ta przeprowadzka.
7: Tak, dokładnie tak. Remont i przystosowywanie dawnego Narodowego Banku Polskiego na potrzeby biblioteki odbywał się właśnie za czasów Lecha Hejmana. Wtedy to Narodowy Bank Polski przekazał miastu budynek i wymyślono wówczas, że do tego budynku zostanie przeniesiona biblioteka. Tym bardziej, że wtedy z synagogą już pojawiały się różne kwestie własnościowe. Trzeba było myśleć o tym, gdzie umiejscowić bibliotekę w razie niepowodzenia z przejęciem jej na własność przez miasto. I wówczas pojawił się pomysł Narodowy Bank Polski. Wiosną 2005 roku tę bibliotekę przeniesiono. Jeszcze Lech Hejman zdążył ją uroczyście otworzyć, jakby przejąć w posiadanie. Biblioteka rozpoczęła swoją działalność i niestety w lipcu 2005 roku Lech Hejman zmarł. Natomiast myślę sobie też, że jest to taka postać, która właśnie przez taką wielowymiarowość mnogość zainteresowań, które były jego udziałem, jego pasją, warta jest przypominania. I nawet swego czasu całkiem niedawno powstał pomysł upamiętnienia Lecha Hejmana i absolutnie przyklaskuję takiemu pomysłowi i myślę, że to się w jakimś niedługim czasie ziści, ponieważ jeżeli mówimy o Koninie, mówimy o dziejach Konina, historii Konina na przestrzeni właśnie tych chociażby blisko 900 lat, które już mamy jako miasto, to przecież tych postaci było wiele i tak jak nieraz mówimy o tym, że ten czas po 45 roku, po II wojnie światowej, to jest taki mało ciekawy czas, że to jeszcze nie jest taka historia, bo przecież wielu z nas ją pamięta, a po 89 roku to już w ogóle, natomiast to już jest historia, to jest blisko wiek historii naszego miasta, w związku z czym te postaci, które w tym czasie pojawiły się na arenie dziejowej, zwłaszcza te, które przyniosły jakieś zasługi, wniosły ogrom pracy w rozwój tego miasta w różnych dziedzinach, należy je przypominać i między innymi właśnie taką postacią jest dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, nieżyjący już Lech Hejman.
2: Tak, ja z nazwiskiem Lecha Hejmana jeszcze spotkałem się w ostatnim czasie, gdy przygotowuję się do audycji Retro Prasówka. Zazwyczaj wtedy nie korzystam z usług biblioteki, której jesteś dyrektorem, tylko udaję się do biblioteki pedagogicznej. Trochę mam po prostu bliżej pod domem i tam te gazety archiwalne, które są mi udostępniane, są opatrzone pieczęcią, że pochodzą ze zbiorów rodzinnych Lecha, tam też imię
7: Banda.
2: I Wandy Hejmanów, tak?
7: Tak, dokładnie tak. Tym bardziej, że przecież oprócz działalności w Towarzystwie Przyjaciół Konina, Lech Hejman wchodził w skład pierwszego zespołu redakcyjnego dodatku do przeglądu, dodatku Koniniana, który prowadzi Towarzystwo Przyjaciół Konina, więc tutaj też jeszcze trzeba to podkreślić, że był tym jednym z ojców i matek założycieli, którzy wymyślili ten periodyk i znaleźli przestrzeń do tego, aby w nim publikować. No i wiele jego artykułów tam właśnie zostało zamieszczonych i tam też koniec końców znalazło się wspomnienie o Lechu Hejmanie.
2: Okej. Okay. I co, to wszystko by było, tak? Okej. Okay. Bardzo dziękuję. Obecny dyrektor Konińskiej Biblioteki Damian Kruczkowski wspominał dyrektora z lat 1991-2005 Lecha Hejmana. To wszystko w ramach audycji Żywoty Nieświętych. Dzięki ci wielkie, Damian.
7: Dziękuję państwu, dziękuję tobie.
2: Mateusz Krzesiński, także dziękuję, mówię. Do usłyszenia.
5: Żywoty Nieświętych w Meloradiu na 99,6.
2: Za nami audycja Żywoty Nieświętych, a przed nami wizyta w Konińskim Nadleśnictwie, w Konińskich Lasach. Mimo że ostatnio trochę popadało, to ogółem jest w nich bardzo sucho. I co w związku z tym robią nasi leśnicy? Mówi o tym Grzegorz Bąk z Konińskiego Nadleśnictwa.
9: Jeżeli chodzi o brak wody, no bo to już się tak naprawdę, to nie jest z tego roku sprawa, tylko to tak naprawdę ciągnie się od 2017 roku. My też jesteśmy na takim terenie, gdzie są potężne zakłady, które też wpływają na tą ilość wody w glebie. My, ze względu na to, że mamy rozpoznane warunki glebowe i warunki wodne na tym terenie, dobieramy do każdego miejsca odpowiednie gatunki. To też nie jest tak, że to są losowo wybrane gatunki, tylko jeżeli jest jakieś, nie wiem, obniżenie terenu, tam jest na przykład sadzony dąb, świerk, coś, co wymaga więcej wody. Na takich bardziej suchych miejscach, gdzieś w jakichś góreczkach jest sadzona sosna, tak żeby tej sadzonce stworzyć jak najlepsze warunki od razu przy wzroście, a nie żeby ta sadzonka, w cudzysłowie nazwijmy to, męczyła się przez wiele lat i nie rosła.
2: A czy susza dotyka także już dojrzałe, duże drzewa?
9: Tak, no tutaj możemy się rozejrzeć i widzimy, że bardzo dużo tych drzew jakby zamiera. Dlaczego? Pierwsza sprawa, susza hydrologiczna. Druga sprawa, to są już dosyć stare drzewostany. My staramy się jak najszybciej przebudować je w kierunku drzewostanów młodszych. Dlaczego? Bo im starsze jest drzewo, tym jest bardziej słabe, tym jest bardziej wrażliwe na szkodniki i samo w sobie zaczyna już zamierać. Nie można przebudować dużej powierzchni od razu, ponieważ tu chodzi o wiatry, tu chodzi o warunki glebowe, tu chodzi o warunki, które należy stworzyć dla danego gatunku. W związku z tym stopniowo my to przebudowujemy. Wiadomo, że to jest rozciągnięte w czasie, bo to nie jest uprawa rolna, gdzie w ciągu roku można zrobić płodozmian. My to działamy w okresie około 100-120 lat i stopniowo będziemy zamieniać. Oczywiście zostawiamy to dolne piętro, zostawiamy drzewa, które są jakby lepsze, które są zdrowsze, po to, żeby nie tylko one tu rosły, ale też się obsiewały, żeby był ten naturalny dosiew nasion. I te wszystkie jakby zadania, które wykonujemy w lesie, są na tyle modyfikowane, żeby to, co jest wartościowe w lesie, to, co może stworzyć ten przyszłościowy, odporny drzewostan, zostaje w lesie, a to, co no, zamiera, to, co nie wiem, było posadzone 100-150 lat temu, no wtedy były inne warunki. One są przystosowane do innych warunków. No, zmienność warunków glebowych jest tak duża i wilgotnościowych w ostatnich latach, że te gatunki nie mają możliwości przystosowania się, więc my, wprowadzając nową sadzonkę, już przystosowaną, wyselekcjonowaną specjalnie z odpowiednich drzewostanów, bo to też nie jest tak, że te nasiona są zbierane z losowych miejsc w lesie, tylko to są specjalne źródła nasion, gdzie te sosny, tak, te dęby są bardziej odporne niż inne gatunki. I wiadomo, jeżeli mamy dobrego rodzica, to dziecko też będzie bardziej odporne, więc to się na podstawie selekcji nasiennej my już stwarzamy lepsze warunki sadzące, a później dopiero możemy wprowadzać to do lasu i w tym lesie to, co możemy, to robimy. No najbardziej wrażliwym gatunkiem jest świerk. On potrzebuje bardzo dużo wody, no nie mówię o olszynach, tak, no bo one muszą być, olcha, jesion, one wymagają warunków takich praktycznie zalanych wodą. Tam musi być woda stagnująca albo przepływowa. No jak widzimy, tutaj nie ma takich warunków. Tu jesteśmy na piaszczystej górce, a jak się rozejrzymy, czy przejdziemy przez las, to wszystkie zadolenia, od razu są gatunki liściaste wprowadzane przez nas. Tam, gdzie one mają możliwość wzrostu i rozwoju, to my te miejsca wykorzystujemy. Najmniej wrażliwym gatunkiem oczywiście na suszę to jest brzoza i sosna, chociaż też to zależy od tego, w jakich warunkach wcześniej rosła. Więc to jest taki dosyć skomplikowany mechanizm selekcji i doboru naturalnego oraz naszego sztucznego doboru po to, żeby wymienić ten drzewostan na bardziej stabilny.
2: To był Grzegorz Bąk z Konińskiego Nadleśnictwa i to wszystko w tym magazynie reporterów Meloradia na 99,6 w Koninie. Dziękuję bardzo za uwagę, kłaniam się. Mateusz Krzesiński, do usłyszenia.
5: Magazyn reporterów w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.

0: Reklama. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
5: No jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
4: Get ready with me.
5: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
4: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
5: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
6: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
1: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Bosch Media Expert, taniej masz.
4: Po reklamie.

0: 106 FM.
1: Siemanko, wjeżdżamy w weekendowe Melo, fajnie, że jesteście, pogoda taka se, ale my już się postaramy, żeby zaświeciło dla was słońce. I Run Haven na początek, opoka, siema.

Gibbs, Dope House for Money i Win w Melo Radio Polska. Dzisiaj pogodą podzielona. Dajcie znać, jak u was wygląda sytuacja teraz, czy słońce, bo na północy i zachodzie ponoć tak, a na południu i wschodzie ponoć nie. Jeśli mokro, to mam nadzieję, że dzisiaj my będziemy waszym słońcem, które będzie was rozpromieniało i osuszało. A jeżeli u was za ciepło, to damy wam może żywienie też naszymi numerami. Dajcie znać, jak u was wygląda to weekendowe Melo. Tiesto, Kaszmir, Secrets już teraz. Przypomnę tylko, że Tiesto oczywiście to jedna z naszych gwiazd, naszych, znaczy dobrego Melo. Sprawdźcie line-upy na playermeloradio.pl.

Dobry numer, co? Jak ktoś nie lubił Justina Biebera, to pewnie zakochał się w tym numerze. Dzięki być może też Nicki Minaj, która śpiewała przed momentem Beauty and the Beat w Melo Radio. Kto jest kto w tej piosence? Dajcie znać. WhatsApp do waszej dyspozycji. A za kilka minut Loreen z numerem Euphoria.

0: Reklama.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
3: Po mamie byłaby z siebie dumna. Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
2: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
6: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: Ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
7: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
9: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam, ta ze słoneczkiem.
10: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
11: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
10: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
11: A w środku?
10: Ogromny bagażnik, 604 litry.
11: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
10: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
12: Kia. Movement that inspires.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
13: taniej masz. Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
14: To już oficjalne. Salon MG jest otwarty w Koninie w Galerii nad Jeziorem. Brytyjski styl, nowoczesna technologia i nawet 7 lat potrójnej gwarancji. Poznaj modele MG, umów się na jazdę próbną i przekonaj się sam. MG Konin, Galeria nad Jeziorem, ulica Ignacego Paderewskiego 8.
15: Na dzień mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Po reklamie.
16: Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.

kochasz. Sobel, Francis Dims w Melo Radio. Tak, gramy wam w weekendowym Melo w sobotnie przedpołudnie jeszcze. Dajcie znać, gdzie jesteście dzisiaj, bo po nocy muzeów to może być tak, że jeszcze w łóżku się wylegujecie. No i koniecznie opowiedzcie, co widzieliście wczoraj, jeśli w nocy muzeów uczestniczyliście. Bo przecież nie od dziś wiadomo, że noc muzeów to nie tylko muzeów dotyczy. Różne inne ciekawe miejsca zobaczyć można. Old Jim Artie, Aleksandra Stan teraz numerem I'm My Head w Melo.

0: Florence Welch śpiewa w numerze Sweet Nothing. Gdyby ktoś pytał, a to numer Calvina Harrisa, który, panie i panowie, po raz pierwszy w tym roku pojawi się w Boom na Tomorrowland. Tak, historia zadzieje się na naszych oczach. Występował na Tomorrowland World, to jest dawna historia, w Stanach Zjednoczonych w 2013 roku. W tym roku po raz pierwszy w Boom. Czekaliśmy na to bardzo długo i bardzo się cieszymy, że Calvin dołącza do tego line-upu. Nie mogę się już doczekać, szczerze mówiąc. Tak jak w kolejnej godzinie.
1: A już o 11 zagramy.
0: Bo w kolejnej godzinie Rumors i Thomas Gray na początek.

0: 20% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
1: Wyprzedaż Hyundai ruszyła. Odbierz wyjątkowy rabat i skorzystaj z atrakcyjnego finansowania. Bogato wyposażone modele dostępne od ręki, od miejskich aut po rodzinne SUVy. Nie zwlekaj, najlepsze okazje znikają najszybciej. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lease, Konin, ulica Władysława Jagiełły 18 i wyjedź od nas swoim nowym autem.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
5: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Po reklamie.
6: Dzień dobry, cześć i czołem, siemanko. Thomas Gray, Rumors, to jest pierwszy numer ode mnie dla was. Thomas Gray to też gwiazda Tomorrowland w tym roku. Jedziemy.

John Summit na Tomorrowlanda wczoraj w Wiedniu. To się dopiero działo. Nie wiem, czy oglądaliście, czy nie, więc trochę streszczę 70. jubileuszową edycję Eurowizji, konkursu, którego chyba niewielu rozumie, a wszyscy kochają. Tak zwykło się o nim mawiać, bo jest nie do przewidzenia to, co będzie się tam działo, tym bardziej po głosowaniu widzów z całego świata. No ale wczoraj osoba, która wygrała, czyli Dara z Bułgarii, no wygrała i wśród jurorów, i wśród widzów. A ja chciałem z tego miejsca, zanim usłyszycie jej piosenkę Bangaranga, pogratulować naszej ukochanej Alicji, która zaśpiewała wspaniale, miała przepiękną piosenkę. To był genialny występ, który również został doceniony. Na 12. miejscu się uplasowaliśmy. Jak dla mnie to była najlepsza propozycja polska od wielu, wielu lat. Ale to moja opinia. Dara, przed wami.

modelki, lubię je jak lato. Parafrazując tytuł ich piosenki. Fajnie, że jesteście u nas, dziewczyny, pozdrawiamy. A za chwilę One Kiss i Calvin Harris w Melo Radio. Śpiewać będzie Dua Lipa. Taki gorący numer przygotowaliśmy dla was po 11:00 w weekendowym Melo.

0: Autopromocja. Spokojnie, to tylko zły sen, to jeszcze nie poniedziałkowy budzik. Choć po sobotnim melo, ból głowy może być większy niż na myśl o robocie. Ale mam coś, co od razu postawi cię na nogi. Całą masę najlepszej muzy. Wasze wiadomości, moje gadanie i dużo grania. To wszystko w weekendowym melo. Słyszymy się w niedzielę o 15. Konrad Traczyk, zapraszam. Autopromocja. Reklama.
1: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
6: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
7: Wyprzedaż Hyundai ruszyła. Odbierz wyjątkowy rabat i skorzystaj z atrakcyjnego finansowania. Bogato wyposażone modele dostępne od ręki, od miejskich aut po rodzinne SUVy. Nie zwlekaj, najlepsze okazje znikają najszybciej. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lis, Konin, ulica Władysława Jagiełły 18 i wyjedź od nas swoim nowym autem.
8: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
11: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
12: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.

Marlon Hofstad, One Night of Love. Uwielbiam takie wiadomości jak ta, którą dostaliśmy od Patrycji. Świat jest piękny, jestem padnięta, bo wczoraj najpierw wieczór muzeów, a później noc klubów we Wrocławiu, ale dzisiaj wiem i czuję, że żyję. Również dzięki temu, że boli mnie głowa. Pozdrawiamy serdecznie, kochana. Bądź razem z nami i dojdź jakoś dzisiaj do siebie, bo to dopiero początek niedzieli. Weekend trwa w najlepsze, a u nas najlepsze numery na weekend. Gordo i Renie Zonneveld z numerem Loco Loco. Teraz zróbcie głośniej.

0: R.I.O. Shine On w Melo Radio tuż przed południem. No to lecimy za chwilkę dalej, ale zanim wspomnimy co punktualnie o 12 na naszej antenie, to tylko przypomnę, że szybki hajsik na was czeka na meloradio.pl. Szybka kasa oczywiście to nasza zabawa, do której wracamy już jutro. Dzisiaj się zgłaszacie.
1: A już o 12 zagramy
0: Good Boys, They Are All Be.

0: Reklama. Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
1: No, jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
0: Get ready with me.
1: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
0: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
1: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
2: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
3: To już oficjalne. Salon MG jest otwarty w Koninie w Galerii nad Jeziorem. Brytyjski styl, nowoczesna technologia i nawet 7 lat potrójnej gwarancji. Poznaj modele MG. Umów się na jazdę próbną i przekonaj się sam. MG Konin. Galeria nad Jeziorem. Ulica Ignacego Paderewskiego 8.
4: Ja po prostu nie wiem, w którą stronę. W prawo czy w lewo.
5: Ty nigdy nie wiesz, w którą.
6: A jak to wpływa na państwa codzienność?
5: Ciągle coś się nie domyka.
4: No albo zgrzyta. Ostatnio usłyszałem od niej. Tam są drzwi.
6: Proszę pana, bo tam są drzwi.
7: Polskone Porta Dere Ercato. Vox. Tam są drzwi i ktoś, kto pomoże je wybrać.
8: Salon Vox. Konin, Spółdzielców 6. Zapraszamy.
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
13: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Salon Renault, Konin, ulica Poznańska, 43A.
0: Po reklamie. Melo Radio Konin na 99,6 FM.
14: Hello, siemanko, tu weekendowe Melo Piotrek Opoka. Fajnie, że jesteście po drugiej stronie, tylko nie wiem gdzie, więc jak możecie, to dajcie cynk na WhatsAppa albo na nasz kanał nadawczy. Kliknijcie serducho, że jesteście. Good Boys, Day Albi, to jest pierwszy numer ode mnie, za chwilę tu Colors.

Lost Vintage Culture w Meloradiu. Gdybyście w wakacje gdzieś mieli zagubić, to dobrze mieć przyjaciół blisko, prawda? Warto pobrać więc naszą apkę na smartfony, żebyśmy mogli dostarczyć wam muzykę wszędzie tam, gdzie będziecie. Nawet jeśli świadomie postanowicie się zgubić, odciąć trochę od świata. Ale dobrze, jak taka muzyka jest z boku. Muzyka na przykład Afrojacka, czy Martina Garrixa, czy Davida Guetty, bo to właśnie oni razem odpowiadają za ten numer Our Time. Kolejna propozycja w weekendowym Melo. Love,

0: Waterfalls.
1: James Hype, Sam Harper, Waterfalls. James Hype oczywiście w tym roku jednym z headlinerów na Sunrise Festival. Cieszymy się, że będziemy mogli go tam znów usłyszeć i nie możemy się już doczekać podróży nad Bałtyk do Kołobrzegu. Będziecie tam? Dajcie znać.

0: Great Brands.
1: Kto zwalcza ból?
2: Fundary!
1: Kto?
2: Fundary! Fundary!
3: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
4: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
7: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
8: Wyprzedaż Hyundai ruszyła. Odbierz wyjątkowy rabat i skorzystaj z atrakcyjnego finansowania. Bogato wyposażone modele dostępne od ręki, od miejskich aut po rodzinne SUVy. Nie zwlekaj, najlepsze okazje znikają najszybciej. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lease, Konin, ulica Władysława Jagiełły 18 i wyjedź od nas swoim nowym autem.
9: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
10: O reklamie. Melo Radio Konin na 99,6 FM.

Don't Hurt Me If V i Conor Maynard w Melo Radio, a ja zaglądam do naszego WhatsAppa i widzę rozżaloną Magdę, która napisała: zgłosiłam swój termin urlopu szefowi. Niestety powiedział, że w tym terminie na urlop nie pójdę, bo już koleżanka zgłosiła go wcześniej. A ja wcześniej to sobie zarezerwowałam Ola w Egipcie. No i co teraz? Pyta biedna. Więc jak macie jakieś porady, złote strzały, to proszę bardzo, wysyłajcie je do nas na WhatsAppa. Czekamy głosówki albo wiadomości. Przekażemy biednej słuchaczce. Może pomożemy. Eben, teraz dla was. Runaway. Znacie już ten numer?

0: Lovers in a Past Life. Calvin Harris, Rock and Ball Man w Melo Radio. Calvin Harris w tym roku po raz pierwszy na Tomorrowland w Belgii. Nie możemy się doczekać jego seta oczywiście. A tak przy okazji, jak ktoś ma dziś urodziny, to najlepsze życzenia dla was. To jest dobry moment, żeby sięgnąć po szybką kasę. Może się przydać.
1: A już o 13 zagramy.
0: Szczegóły na meloradio.pl. A za chwilę Candy Night.

0: 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
5: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: To już oficjalne. Salon MG jest otwarty w Koninie w galerii nad jeziorem. Brytyjski styl, nowoczesna technologia i nawet 7 lat potrójnej gwarancji. Poznaj modele MG, umów się na jazdę próbną i przekonaj się sam. MG Konin, galeria nad jeziorem, ulica Ignacego Paderewskiego 8. Po reklamie.
8: Sobota czy niedziela? Niedziela dzisiaj, dobra, niedziela, ustalone. Mamy na zegarkach 13, jak ktoś musi zsynchronizować zegarek, to właśnie teraz. Jesteśmy bardzo punktualni. Bo z dobrą imprezą nie ma co czekać. Candy Night, Jazzy Spritz na początek opoka, cześć.

Oskar Metka i Sweet Nothings. Słodko i słonecznie to pozdrawia was Kasia z Kuligów. Jak niedziela, to praca pełną parą. Właśnie malujemy deski okapowe. Pozdrawiamy. Miłej niedzieli wam życzymy. Najważniejsze, że słońce nad wami, bo nie wszędzie dzisiaj tak niestety jest. A w sprawie porad dotyczących urlopu, droga Patrycjo, dostałaś kilka od słuchaczy i słuchaczek. I od słuchaczki taka oto rada leci do ciebie. Na jej miejscu wzięłabym sobie 2 dni na żądanie, 2 dni opieki, jeśli jest taka możliwość, i 2 dni na siłę wyższą. 6 dni robi się jak nic, plus weekend, możesz lecieć.

Udało nam się z nimi spotkać w zeszłym roku na Tomorrowland. Zobaczymy, jak będzie podczas tegorocznej edycji, bo też zagrają Meduza. Don't Wanna Go Home w Melo Radio za chwilę. Mons Elmerlo z numerem Heroes. To takie wspomnienie Eurowizji. A jak podoba wam się wczorajszy zwycięzca?

0: Reklama.
1: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultra nowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
3: No jest lipa.
4: Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
2: Get ready with me.
4: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
2: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
4: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
5: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
6: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Salon Renault, Konin, ulica Poznańska, 43A.
8: Ja po prostu nie wiem, w którą stronę, w prawo czy w lewo.
9: Ty nigdy nie wiesz, w którą.
10: A jak to wpływa na państwa codzienność?
9: Ciągle coś się nie domyka.
8: Albo zgrzyta. Ostatnio usłyszałem od niej, tam są drzwi.
10: Proszę pana, bo tam są drzwi.
11: Polskone Porta Dere Ercato. Vox, tam są drzwi. I ktoś, kto pomoże je wybrać.
7: Salon Vox. Konin, Spółdzielców 6. Zapraszamy.
12: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
13: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
12: Serio? Też na wysokie kwoty?
13: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
14: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
15: Wyprzedaż Hyundai ruszyła. Odbierz wyjątkowy rabat i skorzystaj z atrakcyjnego finansowania. Bogato wyposażone modele dostępne od ręki, od miejskich aut po rodzinne SUVy. Nie zwlekaj, najlepsze okazje znikają najszybciej. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lease, Konin, ulica Władysława Jagiełły 18 i wyjedź od nas swoim nowym autem.
0: Po reklamie. Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.

0: nocy.
1: I że bardziej pocieszający, czy bardziej przerażający jest ten numer? Anioły i demony, jak w filmie trochę się zrobiło. Dajcie znać, WhatsApp do waszej dyspozycji, a przy okazji to ja sobie tam spoglądam i pozdrawiam Marka, który dzisiaj, mimo że niedziela, w robocie. Chociaż taka robota, chłopie, nogi na biurko wyłożone. Nie wiem, gdzie pracujesz, czego pilnujesz, ale pozdrawiamy serdecznie. Bądź razem z nami. Fajnie, że możemy ci umilić trochę ten czas. Apkę polecamy na wasze smartfony. Wakacje przed wami. No chyba nie chcecie polecieć na nie bez nas, co?

0: Beautiful People, David Guetta, Sia w Melo Radio tuż przed godziną 14. To cały czas weekendowe Melo, w którym lecimy sobie w stronę słońca. Podobno dzisiaj tego słońca więcej na północy i północnym zachodzie. To ja tak przy okazji jeszcze chłopaków pozdrawiam, którzy jadą do Hanoweru, jeśli dobrze wyczytałem.
1: A już o 14 zagramy.
0: Bo w drodze też będziemy z wami o 14. Naiwna ja.

0: Reklama. Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji Domino's 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: To już oficjalne. Salon MG jest otwarty w Koninie w Galerii nad Jeziorem. Brytyjski styl, nowoczesna technologia i nawet 7 lat potrójnej gwarancji. Poznaj modele MG, umów się na jazdę próbną i przekonaj się sam. MG Konin, Galeria nad Jeziorem, ulica Ignacego Paderewskiego 8.
3: Lato w Half Price.

0: reklamie. Melo Radio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.
1: Hej, ho, już 14 wjechała na zegarki, my wjeżdżamy do was z weekendowym Melo. Tak, tak, weekend trwa w najlepsze z nami, to w ogóle można balować. Proszę bardzo, 14 świetna godzina, żeby zacząć. Wiktor Jakida, Księga Żywiołów, Naiwna, ja teraz, za chwilę Don Diablo i Emily Sanda, Opoka, cześć.
2: Bo

Save My Love, Kygo Khalid i Griffin w Melo Radio, a na meloradio.pl dla tych, którzy żyją Eurowizją. Quiz, czy pamiętasz zwycięzców z ostatnich lat? No, kilka charakterystycznych twarzy zdecydowanie nie da się zapomnieć. A co zresztą, to już sprawdźcie sobie zresztą sami. meloradio.pl, jak już tam wbijecie, to przyłączcie się do szybkiej kasy, bo od jutra znów rozdajemy forsę. Mamy kilka stówek na co tylko chcecie. Na przykład można by sobie na bilet jakiś na wakacje kaskę przeznaczyć i zobaczyć coś ładnego. Albo na jakiś fajny koncert pójść. meloradio.pl, tam wbijacie i zostawiacie swoje propozycje.

0: tylko zimnym łokciem przyjaźdźka taką furą. Win, Gips i Dop House w Melo Radio, a już za kilka chwil rewelacyjna i niepowtarzalna Ariana Grande. Znacie ten głos na pewno. Z odpowiada za produkcję numeru Break Free. Mamy go i zaraz gramy.
1: Melo Radio Konin. Słuchaj na 99,6 FM. Autopromocja.
2: Spokojnie, to tylko zły sen. To jeszcze nie poniedziałkowy budzik. Choć po sobotnim Melo ból głowy może być większy niż na myśl o robocie. Ale mam coś, co od razu postawi cię na nogi. Całą masę najlepszej muzy. Wasze wiadomości, moje gadanie i dużo grania. To wszystko w weekendowym Melo. Słyszymy się w niedzielę o 15. Konrad Traczyk, zapraszam.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z ciebie dumna. Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
2: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
5: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd Takie Dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd Takie Dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd Takie Dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
7: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
10: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Chcecie wygrywać więcej?
12: Tak!
11: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
12: Ale to kręci!
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
14: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
15: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
14: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
15: A w środku?
14: Ogromny bagażnik, 604 litry.
15: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
14: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
18: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
19: Wyprzedaż Hyundai ruszyła. Odbierz wyjątkowy rabat i skorzystaj z atrakcyjnego finansowania. Bogato wyposażone modele dostępne od ręki, od miejskich aut po rodzinne SUV-y. Nie zwlekaj, najlepsze okazje znikają najszybciej. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lis, Konin, ulica Władysława Jagiełły 18 i wyjedź od nas swoim nowym autem.
20: Ja po prostu nie wiem, w którą stronę, w prawo czy w lewo.
21: Ty nigdy nie wiesz, w którą.
22: A jak to wpływa na państwa codzienność?
21: Ciągle coś się nie domyka.
20: Albo zgrzyta. Ostatnio usłyszałem od niej, tam są drzwi.
22: Proszę pana, bo tam są drzwi.
23: Polskone Porta Dere Ercato.
24: Vox, tam są drzwi. I ktoś, kto pomoże je wybrać.
25: Salon Vox. Konin, Spółdzielców 6. Zapraszamy.
0: O reklamie. Autopromocja. Wbijaj na

Aleksandra Berg, Florida Bad Boys w Melo Radio. To też nasza gwiazda, chociaż teraz chciałem wspomnieć o dwóch wspaniałych wydarzeniach, na których będziemy razem z wami. Tomorrowland w Belgii, a chwilę po nim, dosłownie weekend po Tomorrowland, Sunrise Festival w Kołobrzegu w Polsce. Część gwiazd oczywiście i na jednym i na drugim wydarzeniu się pojawi. Z wielką radością będziemy oczywiście słuchać, obserwować, jak różnią się ich sety w tych dwóch różnych miejscach, na tych dwóch różnych festiwalach. Mamy nadzieję, że będziecie tam z nami. Dajcie znać, czy chcecie w ogóle być na Tomorrowland, na Sunrise Festival. Czekam na WhatsAppie. Milky i David Guetta teraz, Just the Way You Are. To jest nasze weekendowe. Ty, ry, ty.

0: gdybyś miał być jednym dzikim zwierzęciem, to byłbyś?
1: Lwem.
0: O, prawdziwy król puszczy. A może i król Meloradia? Dobra, zwał jak zwał, Konrad już za chwilę przejmuje stery właśnie u nas. Ja je oddaję razem z Martinem Garrixem. No, z takim gościem schodzić ze sceny, to powiem ci, że można czuć się niepokonanym. Jak za oknami?
1: No dzisiaj chłodnawo, ja tęsknię za słońcem, ale chociaż muzycznie je trochę tak przyniesiemy.
0: To my was grzejemy dalej w takim razie tam, gdzie trzeba. Pozdrawiamy serdecznie i dzięki za wspólny weekend. Do pokaz, strzała.
2: A już o 15 zagramy
1: Loco Loco.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradu i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
2: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
1: To już oficjalne. Salon MG jest otwarty w Koninie w galerii nad jeziorem. Brytyjski styl, nowoczesna technologia i nawet 7 lat potrójnej gwarancji. Poznaj modele MG, umów się na jazdę próbną i przekonaj się sam. MG Konin, galeria nad jeziorem, ulica Ignacego Paderewskiego 8.
2: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
3: Renu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na renault.pl.
4: Salon Renault, Konin, ulica Poznańska 43A.
5: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
6: Po reklamie. Meloradio Konin na 99,6 FM.

To już 15 na zegarkach, a my w Meloradiu podkręcamy tempo. Loco Loco na dobre wejście w tę godzinę, a za chwilę też m.in. doda w przygotowanej przeze mnie playce. Konrad Straszyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Tak, podkręcamy tempo w Melo na 14 minut po 15. Psy będą pomagały pacjentom w szpitalach. No, niewykluczone, że już niedługo się to wydarzy, bo słuchajcie, posłowie pracują nad przepisami, które by pozwoliły...

John Summit i Jet Chainsmokers, Mellow i All The Time. 26 minut po 15. Tak, podkręcamy tempo. Macie już plany na ten długi weekend, który będzie na początku czerwca? No, na wszystko potrzeba kasy, a ja za chwilę będę miał dla was patent, jak taką kasę zgarnąć. Za moment też Duke Dumont w Mellow, także nie odchodźcie za daleko.

0: notkę na naszym WhatsAppie.
1: Drodzy kochani słuchacze, słucham was z Masylii. Jest mega, mega ciepło, gorące pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy. Pozdrawiam Tomo.
0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Na socialach też. Rano obudzi największego śpiocha.

0: cały dzień. Autopromocja. Melo Radio Konin. Słuchaj na 99,6 FM. Reklama.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
7: O.
6: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
8: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
9: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
8: Serio? Też na wysokie kwoty?
9: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
10: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. Spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
11: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
12: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
13: Citroen.
14: Masz Modivo Club Gold?
15: Nie, a warto?
14: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
15: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
14: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
15: Brzmi super, no to jak dołączyć?
14: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
16: Wyprzedaż Hyundai ruszyła. Odbierz wyjątkowy rabat i skorzystaj z atrakcyjnego finansowania. Bogato wyposażone modele dostępne od ręki, od miejskich aut po rodzinne SUVy. Nie zwlekaj, najlepsze okazje znikają najszybciej. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lease, Konin, ulica Władysława Jagiełły 18 i wyjedź od nas swoim nowym autem.

to I Like na antenie Melo Radia. A to mój ulubiony dźwięk na antenie Melo, który już jutro ktoś z was usłyszy, bo będzie oznaczało to, że jesteście bogatsi o 200. 200 na przykład na nowe siodełko do roweru, albo na kask, albo na skok na bungee, albo na przykład na jakąś fajną lekcję tańca we dwoje z drugą połówką. Napiszcie na meloradio.pl, na co potrzebujecie szybkiej kasy, a my zajmiemy się jutro resztą. Już jutro ta kasa w waszych rękach, a to Zerb i Riteora w Melo.

0: A w Meloradiu przed 16 w remiksie od Tiesto, tak podkręcamy tempo. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale z kim nie gadam, to jakoś strasznie wszyscy przez ten tydzień zostali dojechani. Dzisiaj wszyscy spali też nie wiadomo ile. No, po oglądaniu Eurowizji do pierwszej to się wcale nie dziwię, ale ja mam na to wszystko rozwiązanie.
1: A już o 16 zagramy
0: Forever and a Day. No, ten numer na pewno was rozbudzi, jeżeli ktoś tam jeszcze niedobudzony. Punktualnie o 16 zagramy, bo kiedy inni gadają, to my podkręcamy tempo.

0: autopromocja.
1: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
2: Meloradio.
1: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
1: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
4: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
5: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Salon Renault, Konin, ulica Poznańska, 43A.
7: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
8: Wyprzedaż Hyundai ruszyła. Odbierz wyjątkowy rabat i skorzystaj z atrakcyjnego finansowania. Bogato wyposażone modele dostępne od ręki, od miejskich aut po rodzinne SUV-y. Nie zwlekaj, najlepsze okazje znikają najszybciej. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lease, Konin, ulica Władysława Jagiełły 18 i wyjedź od nas swoim nowym autem.
0: Po reklamie. Meloradio Konin na 99,6 FM.
9: To już 16 na zegarkach, a my w Meloradio jak zawsze podkręcamy tempo. Forever and a Day na dobry początek tej godziny. Za chwilę też m.in. Rudimental. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

0: Vintage Culture i Gaps i Lost w Melo, 27 minut po 16. Podkręcamy tempo. A w kalendarzu dzisiaj dzień pieczenia, a wam co się ostatnio upiekło? Od czego wam się ostatnio udało wymigać? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, odnośnik do niego macie na meloradio.pl. Co wam się ostatnio upiekło? Czekam na wasze głosówki i wiadomości.
1: Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM. Reklama. Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
2: No, jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
1: Get ready with me.
2: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
1: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
2: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
3: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
6: Oszczędzam.
5: O, a ile?
6: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
7: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Kto zwalcza ból? Kto?
9: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: Masz już Modivo Club Gold?
12: Nie, a warto?
11: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
12: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
11: W Modivo eObuwie, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
12: Brzmi super, no to jak dołączyć?
11: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
13: To już oficjalne. Salon MG jest otwarty w Koninie w galerii nad jeziorem. Brytyjski styl, nowoczesna technologia i nawet 7 lat potrójnej gwarancji. Poznaj modele MG, umów się na jazdę próbną i przekonaj się sam. MG Konin, galeria nad jeziorem, ulica Ignacego Paderewskiego 8.
14: Marian, a po całym tygodniu pracy...
15: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
16: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
17: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
18: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
17: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
19: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
20: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
21: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
20: Uuu, pachnące cieplutkie croissant prosto z pieca.
21: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
20: O, pyszna zapiekanka.
21: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
20: To rozumiem.
21: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
22: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
0: co masz?
1: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
0: Chipsy Lays? Dzięki.
2: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
0: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
1: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
22: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
23: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
24: To już oficjalne. Salon MG jest otwarty w Koninie w Galerii nad Jeziorem. Brytyjski styl, nowoczesna technologia i nawet 7 lat potrójnej gwarancji. Poznaj modele MG, umów się na jazdę próbną i przekonaj się sam. MG Konin, Galeria nad Jeziorem, ulica Ignacego Paderewskiego 8.
25: Po reklamie. Meloradio Konin na 99,6 FM.
26: Welcome to Saint-Tropez.

jakoś ten numer mi się zawsze z latem kojarzy. Może to dzięki Arminowi, który w tym roku na Tomorrowland. Tak podkręcamy tempo w Melo jeszcze przed 17. Pytałem, co wam się ostatnio upiekło. No i Karolina napisała na WhatsAppie, że ostatnio udało jej się wmówić jej facetowi, że rysa na aucie była już wcześniej, a to nie tak, że ona ją zrobiła podczas parkowania. Michał z kolei ostatnio wymigał się w pracy od deadline'u, mówiąc, że mail nie dotarł, no więc czas sobie trochę wydłużył. No to co? Jutro urlop na żądanie i może temat całkiem spadnie.

0: No palce same chodzą na kierownicy, choć podejrzewam, że u niektórych być może nawet bioderka. Mam nadzieję, że u pasażerów, a nie u tych, którzy teraz jadą. Gwarantuję wam, że po 17 też nie zabraknie numerów, przy których będzie można się poruszać.
1: A już o 17 zagramy
0: New Religion. Kto nie w furce, to będzie mógł nawet poskakać. Bibi Rexha i Faithless punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my gramy.
1: Melo Radio Konin. Słuchaj na 99,6 FM. Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50%, to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł.
3: Jak tak, to Allegro.
4: To już oficjalne. Salon MG jest otwarty w Koninie w galerii nad jeziorem. Brytyjski styl, nowoczesna technologia i nawet 7 lat potrójnej gwarancji. Poznaj modele MG, umów się na jazdę próbną i przekonaj się sam. MG Konin, galeria nad jeziorem, ulica Ignacego Paderewskiego 8.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
6: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Extra. 6 na osobę. A mleko 3,2% mlekowita 6 litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Extra. Kaufland.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chips Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
13: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
14: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub Eco G z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur Eco G dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na renault.pl.
15: Salon Renault, Konin, ulica Poznańska, 43A.
16: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
17: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
16: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
17: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
16: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
1: O reklamie.

0: Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.
1: I już za chwilę w Melo podejmij wyzwanie. Kto ma ochotę, niech dzwoni już teraz. 321-321-777 321-321-777 Bibi Rexa na początek 17. Konrad Straczyk, witajcie.

0: Podejmij wyzwanie. Teraz będzie gorąco na antenie Meloradia, bo podejmij wyzwanie to jest ten moment, kiedy zawsze sporo się dzieje, a sporo się będzie działo z Nikolą. Siemanko.
1: Hejka.
0: Nikola, ja mówiłem, że gorąco, u ciebie w sumie też gorąco słyszałem, bo wy już wakacje planujecie ze znajomymi.
1: Tak.
0: A gdzie planujecie wyjechać?
1: Do Chorwacji.
0: Do Chorwacji, czyli jednym słowem będzie bardzo, bardzo ciepło, będzie bardzo dobra zabawa. No to co, my też się trochę pobawimy. Co ty na to, żebyś podjęła wyzwanie w Melo?
1: Jestem gotowa.
0: Jesteś gotowa, bardzo lubię takie odpowiedzi. Nikola, ja dzisiaj mam dla ciebie coś prostego, no bo co ja cię będę przy niedzieli męczył, ale trochę związane z wyjazdami, bo kasa na wyjazdy się zawsze przydaje. Nikola, wyobraź sobie, że właśnie wygrałaś 5 milionów złotych, no i chciałbym taki usłyszeć okrzyk radości z tego powodu. Nikola, no ja wierzę, że taki byłby okrzyk radości. Jak gdybym zgarnął 5 baniek, też bym tak krzyczał. Ale słuchaj, jest takie powiedzenie: fake it till you make it. Także mam nadzieję, że jak ten okrzyk teraz u ciebie był, to że takie 5 baniek też się u ciebie pojawi wkrótce na koncie. Ode mnie tymczasem i od Meloradia wysyłamy do ciebie skiety. No i jeszcze możesz kogoś pozdrowić na naszej antenie.
1: Okej, pozdrawiam moich rodziców i moją siostrę Julię.
0: I gorąco wszystkich oczywiście pozdrawiamy. No i gramy. Justin Bieber, Nicki Minaj, ten numer ostatnio znów bardzo, bardzo świeży i bardzo przyjemny. Podejmij wyzwanie.

ale w tym numerze jest moc. Don't Wanna Go Home w Melo, 28 minut po 17. A za chwilę powiem wam o magicznych mocach głosu mamy. Zagra nam też Lambery, to już za chwilę, bądźcie blisko radia.

autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melo Radio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
4: Citroen.
0: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: No kto, no wiadomo. Ci panowie
5: z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Wyprzedaż Hyundai ruszyła. Odbierz wyjątkowy rabat i skorzystaj z atrakcyjnego finansowania. Bogato wyposażone modele dostępne od ręki, od miejskich aut po rodzinne SUVy. Nie zwlekaj, najlepsze okazje znikają najszybciej. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lease, Konin, ulica Władysława Jagiełły 18 i wyjedź od nas swoim nowym autem.

Lucas i Steve i Perfect w Melo na 17 minut przed 18. Spokojny głos mamy pomaga obniżyć poziom stresu. Wiedzieliście o tym? No, okazuje się, że nawet nie musi to być rozmowa na żywo, a wystarczy taka na przykład przez telefon, żebyśmy się poczuli porównywalnie jak podczas przytulania. No, ciekawe, czy się to też w sytuacji, kiedy na przykład mama spokojnym głosem zapyta, ile razy ma jeszcze powtarzać o posprzątaniu pokoju, albo na przykład kiedy mówi, poczekaj, aż ojciec z roboty wróci. A to już świeżynka w naszej playlistie. Martin Garrix, Trinan i Repeated. Ale to jest dobry kawałek. Dajcie głośniej.

0: Tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 18. Jason Derulo, no zdecydowanie zna się na rozkręcaniu Melo. No i oczywiście po 18 też nie zabraknie najlepszych kawałków, które w tę pogodę nas trochę rozgrzeją.
1: A już o 18 zagramy
0: Opalite. Taylor Swift i Ali Oaks punktualnie 18, bo kiedy inni gadają, my gramy, zatem koniecznie zostańcie z Meloradiem, po tyle kręćcie głośniki na fulla, bo będzie się działo. Spać nie idziemy jeszcze.
1: Meloradio Konin na 99,6

0: Reklama.
1: To już oficjalne. Salon MG jest otwarty w Koninie w Galerii nad Jeziorem. Brytyjski styl, nowoczesna technologia i nawet 7 lat potrójnej gwarancji. Poznaj modele MG, umów się na jazdę próbną i przekonaj się sam. MG Konin, Galeria nad Jeziorem, ulica Ignacego Paderewskiego 8.
2: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
3: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
4: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.

0: Autoglas wymienia.
1: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
0: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Hojnu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Salon Renault, Konin, ulica Poznańska 43A.
8: Po reklamie.

0: Melo Radio Konin. Słuchaj na 99.6 FM.
1: Pogoda taka, że nic tylko planować wakacje i myśleć o słońcu, może jakieś koncerty na przykład? Taylor Swift i Ellie Oaks. O, myślę, że to by było dobre połączenie. Dobre na pewno na otwarcie 18. Konrad Traczyk, cześć, witajcie.

Tomasz Gray na antenie Melo, 14 minut po 18 na zegarkach. W Hiszpanii to, słuchajcie, mają babcie. Te ostatnio wpadły na nietypowy pomysł, jak trochę ułatwić życie mieszkańcom. No i w jednej z miejscowości, słuchajcie, wydziergały ogromne kolorowe zadaszenia, takie nad uliczkami, no dzięki czemu mimo wysokich temperatur jest trochę chłodniej. No plan idealny. Jakby je tak na przykład w Polsce zatrudnić, no to może i z remontami dróg by poszło szybciej, a i od razu asfalt byłby dużo miększy.

Ale smakowite połączenie Afrojack CIA, David Guetta i Awake Tonight w Melo. 26 minut po 18. Podkręcamy tempo i korzystamy z tych ostatnich godzin niedzieli przed początkiem tygodnia. U nas za chwilę Olivia Adams się pojawi.

0: Reklama. Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Kto zwalcza ból?
2: Voltaren!
1: Kto?
2: Voltaren! Voltaren!
3: Ból szyi po pracy?
4: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu.
3: Ty skup się na grze.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
7: To już oficjalne. Salon MG jest otwarty w Koninie w Galerii nad Jeziorem. Brytyjski styl, nowoczesna technologia i nawet 7 lat potrójnej gwarancji. Poznaj modele MG, umów się na jazdę próbną i przekonaj się sam. MG Konin, Galeria nad Jeziorem, ulica Ignacego Paderewskiego 8.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
11: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
12: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
13: Salon Renault, Konin, ulica Poznańska, 43A.
14: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
15: Wyprzedaż Hyundai ruszyła. Odbierz wyjątkowy rabat i skorzystaj z atrakcyjnego finansowania. Bogato wyposażone modele dostępne od ręki, od miejskich aut po rodzinne SUVy. Nie zwlekaj, najlepsze okazje znikają najszybciej. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lease, Konin, ulica Władysława Jagiełły 18 i wyjedź od nas swoim nowym autem.
0: Po reklamie. Meloradio Konin na 99,6 FM.

jeszcze Melo Radio, to Doriu i to jeszcze 18 minut do 19. Hardwell podkręca z nami tempo, on też już latem zagra w Polsce i to nie byle gdzie, bo na Sunrise Festival w Kołobrzegu. My w Mela już mamy plany na wakacje, będziemy tam od 31 lipca do 2 sierpnia. Będą też nasi koledzy i koleżanki, na przykład Wally Lopez, Sigala, Scooter, czy chociażby Morten. Będzie też Reinier Zonneveld i ten kawałek, w którym się zakochałem, mam nadzieję, że też będzie, czyli Loco Loco, on już teraz, podkręcamy tempo.

0: Bryska i Obca jeszcze przed 19:00. W Melo tak podkręcamy tempo. No ona zdecydowanie zna się na tworzeniu znakomitych numerów, ale zresztą nie tylko ona, co z przyjemnością po 19:00 wam udowodnię.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Don't Want Your Love. Niezależnie, czy teraz jesteście w furce, bo gdzieś wracacie na przykład z weekendu, czy może siedzicie w niedzielę w robocie, albo po prostu w chacie dla każdego zagramy punktualnie o 19:00, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
3: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
2: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
3: A w środku?
2: Ogromny bagażnik, 604 litry.
3: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
2: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: To już oficjalne. Salon MG jest otwarty w Koninie w Galerii nad Jeziorem. Brytyjski styl, nowoczesna technologia i nawet 7 lat potrójnej gwarancji. Poznaj modele MG. Umów się na jazdę próbną i przekonaj się sam. MG Konin. Galeria nad Jeziorem. Ulica Ignacego Paderewskiego 8.
7: Masz już Modivo Club Gold?
8: Nie. A warto?
7: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
8: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
7: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
8: Brzmi super. No to jak dołączyć?
7: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
9: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Salon Renault, Konin, ulica Poznańska, 43A.
11: O reklamie. Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.
12: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
13: Ale to będzie dobra godzina. Eileen i Ellie Goulding na dobry początek 19, ale w przygotowanej przeze mnie playce też polski akcent, bo Seabull się pojawi. Będzie też m.in. Sony Fodera, a ja nazywam się Konrad Straczyk. Cześć, witajcie i zapraszam. Meloradio.

I Run Melo Radio na kwadrans po 19. Niektórzy z was, z tego co mi piszecie na WhatsAppie Melo, już szykują wakacje. No, do wakacji jeszcze chwila, ale w czerwcu na przykład się szykuje nam taki długi weekend, no może jakiś city break na przykład. Co byście powiedzieli na 200 w waszym portfelu? No to już jutro szansa na zgarnięcie takiej szybkiej kasy w Melo Radio. 200 do zgarnięcia. Już teraz zgłaszajcie się na meloradio.pl, ale to może być oczywiście na coś zupełnie innego, na jakieś dobre jedzenie. Wchodźcie i piszcie, na co potrzebujecie siana, a my pomożemy!

0: potrzeby w waszych furkach jeszcze całe, bo ten numer zdecydowanie miał moc. Timmy Trumpet, Frank Walker i John Martin w Melodii 27 minut po 19. Za chwilę u nas Fire, więc też będzie bardzo gorąco. Alan Walker, to już za moment.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
2: Citroen. Marianne, a gdzie mogę kupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marianne, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Wyprzedaż Hyundai ruszyła. Odbierz wyjątkowy rabat i skorzystaj z atrakcyjnego finansowania. Bogato wyposażone modele dostępne od ręki, od miejskich aut po rodzinne SUV-y. Nie zwlekaj, najlepsze okazje znikają najszybciej. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lease, Konin, ulica Władysława Jagiełły 18 i wyjedź od nas swoim nowym autem.
0: Po reklamie.

0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
1: Podkręcamy tempo w Melo Radio, a jak weekend, to oczywiście nie może zabraknąć świeżynek w naszej playce. Kiedy zajrzałem w komentarze pod tym numerem, to na przykład natrafiłem na taki, że oficjalnie otwieramy lato. Trudno się z tym nie zgodzić, słuchając tego numeru, ale też taki, że to idealne połączenie i taki balans między chillem i energią. To też zresztą usłyszycie. Ale w jakim numerze? W numerze Be The One. To dzieło, które stworzyli razem Adam Port, Kaina Music i SG Lewis. I ten kawałek przed nami już teraz, to świeżynka w naszej playce.
0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
1: A wydajcie głośniej.

Jeszcze takie mewy w tle. Carla Fernandez i co jeśli jeszcze przed 20 na antenie Melo Radia. Wy zostańcie z nami, bo u nas oczywiście cały czas podkręcamy tempo. Ja tymczasem się odmeldowuję, wracam w sobotę po 15. Dobrego tygodnia. Hej!

0: To Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Wyprzedaż Hyundai ruszyła. Odbierz wyjątkowy rabat i skorzystaj z atrakcyjnego finansowania. Bogato wyposażone modele dostępne od ręki, od miejskich aut po rodzinne SUVy. Nie zwlekaj, najlepsze okazje znikają najszybciej. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lease, Konin, ulica Władysława Jagiełły 18 i wyjedź od nas swoim nowym autem.
2: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Młodzieżowy Konin w Meloradiu na 99,6.
3: Mateusz Krzesiński, Młodzieżowy Konin. Dzisiaj nasza audycja jest wyjazdowa, bo nieco inaczej niż w poprzednich tygodniach, to nie uczniowie konińskich szkół odwiedzają nasze studio, a my z mikrofonem Meloradia odwiedziliśmy konińską, jedną z konińskich szkół średnich. To Centrum Kształcenia Ustawicznego na Konińskiej Starówce, tuż przy Konińskim Bulwarze Nadwarciańskim. No i dzisiaj będziemy opowiadali właśnie o tej szkole. Na początek, tak przy mnie oczywiście uczennice, uczniowie CKU, na początek poproszę, abyście się przedstawili.
4: Oliwia Szustakowska, Izabela Stróżyk, Magdalena Maciejewska,
5: Damian Górski,
6: Igor Gajor.
3: No i tak standardowo, podobnie jak w poprzednich audycjach, może część z was je słyszała, dotyczące te audycje innych konińskich szkół średnich. Pytanie na początek, dlaczego wybraliście konińskie CKU? Jak to się stało, że jesteście uczennicami, uczniami tej szkoły już od ładnych kilku lat?
4: Ja jestem w klasie strażacko-ratowniczej, także jestem dopiero pierwszy rok i wybrałam tą szkołę, bo chciałabym w przyszłości pracować w mundurze, w straży i myślę, że ta szkoła mnie dobrze do tego przygotuje.
7: Ja jestem w klasie informatycznej, technik informatyk. Bardzo chciałam pójść na ten kierunek ze względu na zainteresowanie teleinformatyką i komputerami i jestem już na czwartym roku i mam nadzieję, że pójdę w to dalej.
8: Ja jestem na techniku styliście i przyszłam tutaj ze względu na to, że w żadnej innej placówce w Koninie nie było takiego kierunku, na jakim jestem, a już od zawsze takiego szukałam i musiałam zrezygnować z roku w innej szkole, żeby przenieść się właśnie tutaj na ten otwierający się kierunek.
3: Czyli faktycznie jesteś mocno sfokusowana w tym kierunku właśnie, aby to po szkole potem robić.
8: Tak, to zawsze było coś, co chciałam robić i zawsze było to moją pasją, a mój kierunek w szczególności skupia się właśnie na rysowaniu i tworzeniu stylizacji oraz kreowania wizerunku.
3: To lecimy dalej.
5: Ja jestem w trzeciej klasie policyjnej, przyszedłem tutaj, ponieważ nie ma w okolicy żadnej szkoły właśnie o profilu policyjnym. Chciałbym w przyszłości zostać policjantem i uważam, że ta szkoła mnie wstępnie przygotuje właśnie do służby w policji, ponieważ chodzimy już w mundurze, będę już ozeznajmiony z tym i również mamy dodatkowe przedmioty takie jak musztra czy elementy prawa, które mi pomogą w przyszłości właśnie w pracy w policji.
6: To jest na trzecim roku ekonomii o specyfikacji Sądu Skarbowej Administracji. Wybrałem tą szkołę, ponieważ jako jedyna tutaj w okolicy ma tak dużo klas mundurowych i ogólnie tak rozwinięte te mundurówki, a sam profil ekonomiczny jest bardzo rozwinięty i jest dużo właśnie rzeczy, które mi się na pewno przydadzą w mojej pracy.
3: Powiedzmy nieco więcej o samej szkole. Jaka jest w niej atmosfera? Jaki jest klimat? Co dzieje się poza lekcjami?
4: Jako pierwszak mogę się wypowiedzieć, że na pewno starsze klasy pomagają. Jak nie wie się, gdzie jest jakaś sala albo coś w tym stylu, to bardzo chętnie pomagają. Także myślę, że tutaj nie ma się czego bać, jeżeli chodzi o to, że osoby z podstawówek boją się iść do szkoły średniej. Tutaj jest naprawdę bardzo fajna atmosfera, jeśli o to chodzi.
7: Moim zdaniem w szkole jest całkiem miło. Każdy sobie pomaga, czy nauczyciele uczniom, czy sami między sobą, uczniowie z uczniami. Przez to, że mamy również inne zajęcia poza lekcjami, to zdaje mi się, że aż chce się chodzić do szkoły.
8: Jako uczennica czwartej klasy mogę powiedzieć, że co roku organizujemy drzwi otwarte, które zazwyczaj odbywają się w kwietniu. Jest to dobra okazja do tego, aby właśnie lepiej poznać naszą szkołę i obejść z naszymi uczniami wszystkie na przykład pomieszczenia, jeżeli ktoś ma taką potrzebę, wszystkie klasy i można się wtedy każdego swobodnie o wszystko dopytać.
5: Jak koleżanka wspomniała, mamy co roku drzwi otwarte, więc uważam, że jeżeli ktoś chce przyjść do CKU i zobaczyć, jaka tam panuje atmosfera, bo naprawdę jest bardzo fajna, jest dużo fajnych, można kolegów poznać, dużo rzeczy ciekawych się dowiedzieć i ogólnie poznać nowe twarze, no to zapraszamy właśnie na te drzwi otwarte, bo tam możecie zobaczyć, jak to wygląda u nas w szkole.
3: Tylko że drzwi otwarte już za nami w tym roku, więc opowiadajcie jak najwięcej, bo w tym roku uczniowie podstawówek na drzwi otwarte już do was nie przyjdą.
6: To ja opowiem trochę o nauczycielach, bo nauczyciele też po prostu świetnie, mają świetne podejście oraz świetnie przekazują wiedzę nabytą przez te wszystkie lata. Są po prostu bardzo mili i pomocni.
3: Okej, okay. A jak wspominacie swoje pierwsze dni, kiedy po raz pierwszy przekroczyliście progi tej szkoły?
4: Nie powiem, że nie, byłam trochę zestresowana, no ale tak jak wspominam, starsze klasy tutaj pomogły, także było okej. Okay.
3: No tak, to już odpowiedziałaś w sumie na to pytanie.
7: Moim zdaniem na początku było trochę chaotycznie, małe zamieszanie, bo nowe miejsce i nowe osoby, ale z biegiem czasu okazało się, że każdy jest pomocny, da się dogadać i zawsze jest wyjście z sytuacji stresującej.
8: Nie pamiętam za wiele, bo jestem już uczennicą czwartej klasy, ale wydaje mi się, że atmosfera musiała być naprawdę miła, bo bardzo szybko się zaadaptowałam i bardzo szybko nabrałam dużo nowych i ciekawych znajomości z fajnymi ludźmi tutaj.
5: Na początku bardzo się bałem, że nie zaadaptuję się w tej nowej szkole, no bo wiadomo, że nowe miejsce zupełnie, nowi ludzie. I na początku się stresowałem, lecz no po krótkim czasie tak naprawdę po poznaniu nowych znajomych, nauczycieli, no chciałem po prostu przychodzić do tej szkoły, bo stwierdziłem, że atmosfera jest naprawdę fajna i są bardzo fajni ludzie w tej szkole.
6: No to początki na pewno były ciężkie. Trudno było mi się przyzwyczaić do nowego otoczenia, do nowych znajomości, do nowych nauczycieli po 8 latach w innej szkole. Ale szybko zostało to, szybko to się zmieniło, ponieważ nauczyciele naprawdę, jak mówiłem, mają świetne podejście do nas. Uczniowie też są super mili i da się naprawdę tutaj świetnie spędzić czas.
3: A ta lokalizacja szkoły dosyć wyjątkowa, bo za oknem tuż bulwar Nadwarciański, to też takie dosyć jest klimatyczne.
4: Uważam, że jest naprawdę bardzo fajnie, po lekcjach można się przejść na spacer, bardzo przyjemna okolica się odstresować po lekcjach.
7: Sądzę, że jest to dobra lokalizacja co do szkoły, bo gdy mamy rozpoczęcie roku czy zakończenie, przeważnie właśnie odbywa się na bulwarach, gdy tylko pogoda pozwala. Sama lokalizacja szkoły jest bardzo fajna, bo tuż obok mamy przystanek i wiele sklepów w pobliżu.
8: Uważam, że lokalizacja jest bardzo fajna. My wiele razy z moimi znajomymi często po szkole chodziliśmy tutaj do tutejszych restauracji, ponieważ jest ich dookoła bardzo wiele. Jest też dookoła dużo sklepów, więc zawsze przed szkołą można na spokojnie zrobić sobie zakupy. Jeżeli ktoś zapomni śniadania, ma bardzo duży wybór ze względu na ilość tych sklepów i okolicznych właśnie restauracji.
3: Dołączyła do nas w międzyczasie kolejna osoba, kolejny uczeń. Przedstaw się.
9: Filip Gęsiński, dzień dobry.
3: Okej, aktualne pytanie jest takie, co sądzisz o lokalizacji twojej szkoły? Starówka, bulwar, co sądzisz o klimacie tego miejsca?
9: No jedna z przyjemniejszych lokalizacji w całym Koninie, jest bardzo przytulnie tutaj, możemy sobie po lekcjach wyjść, jeśli ktoś czeka na autobus, usiąść nad bulwarem, posiedzieć po prostu i odpocząć po lekcjach, przejść się na rynek, gdzieś coś zjeść, do sklepu, cokolwiek zrobić.
5: No dokładnie, szkoła leży w samym sercu miasta tak naprawdę, więc nie ma żadnych problemów, jeśli chodzi o transport tak naprawdę. Właśnie tutaj wspomniany wcześniej ten bulwar, odbywają się na nim właśnie uroczystości. Uważam, że jest to bardzo świetne miejsce, bo jest to na świeżym powietrzu.
6: Tak jak wcześniej wspominali koleżanki i koledzy, lokalizacja jest świetna, ponieważ jest bardzo blisko przystanku autobusowego. Mamy tutaj raptem 6 minut na nogach, żeby dojść, więc na pewno się nikt nie spóźni, jak ma nawet później autobus. Tak samo z powrotem jest bardzo fajnie. No i bulwar, no ma ten swój klimat, szkoła bardzo ładna.
8: Dodam jeszcze, że jeżeli chodzi o transport, warto wziąć pod uwagę to, że znajduje się obok szkoły bardzo duży parking, więc dla przyszłych uczniów, jeżeli już osiągniecie pełnoletność i będziecie poruszać się tym samochodem, no to jest miejsce, żeby sobie ten samochód swobodnie zaparkować.
3: Chciałbym, żebyście teraz opowiedzieli o swoich kierunkach.
4: Ja jestem w klasie strażackiej, tak jak już wcześniej wspomniałam. Moja klasa nasza szkoła współpracuje z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Koninie oraz OSP Starówka. I oprócz normalnych lekcji, ponieważ jest to klasa licealna, mamy musztrę i zajęcia z edukacji pożarniczej. Mamy ćwiczenia terenowe, w drugiej klasie rozpoczną się zajęcia z ratownikiem medycznym. No i wychodzimy często też do straży, zobaczyć sprzęt, dotknąć go, zobaczyć, czy on faktycznie jest taki ciężki, jak nauczyciele opowiadają. Jeździmy również na obozy. Ja na razie byłam na jednym i był to taki, żeby się zapoznać z wszystkimi, pierwsza klasa, wiadomo, i było na nim naprawdę bardzo fajnie.
3: Dużo jest dziewczyn w twojej klasie?
4: No, mam 21 osób w klasie i jest tylko 6 dziewczyn, ale jesteśmy bardzo fajnie traktowane przez chłopaków, także nie ma z tym problemu, że jest mało dziewczyn. Też są bardzo sympatyczne, także przyjemna klasa.
7: Ja jestem na kierunku technik informatyk. Przede wszystkim, co u nas jest fajnego, to praktyki poprzez bycie w technikum. Mamy je w pracowni symulacyjnej, która jest dostosowana pod kierunek. Mamy nowe pracownie komputerowe, na których się uczymy i przygotujemy do egzaminów, a przede wszystkim zdobywamy tą niezbędną dla nas wiedzę. Mamy coraz to nowszy sprzęt, nowe pracownie sztucznej inteligencji mają się pojawić. I myślę, że co do mojego kierunku, to najbardziej takie interesujące są wszystkie te serwery, które tworzymy. To, że możemy stworzyć różne strony, aplikacje i możemy to wszystko udoskonalić.
8: Jestem na kierunku technik stylista. No i tak jak większość może się spodziewać, jestem w klasie żeńskiej. Chociaż również mile widziani są u nas chłopacy, którzy na przykład interesują się rysowaniem lub projektowaniem. U nas w klasie często jeździmy na różne wycieczki tematyczne, na przykład do Łodzi czy do Poznania, do większych miast, i chodzimy na przykład po sklepach i tam na przykład tworzymy stylizację, której potem robimy zdjęcia i dzięki temu na przykład też możemy zdobyć fajne oceny.
5: Ja jestem na kierunku technik logistyk. Dowiadujemy się na tym kierunku całego transportu od podstaw, jak to jest organizowane, wszystkie rzeczy typu dlaczego tak są ułożone produkty na półkach i w ogóle. Wyjeżdżamy na Uniwersytet Poznański, ostatnio byliśmy właśnie na nim oraz byliśmy w Poznaniu też na lotnisku. Dowiedzieć się, jak to tam działa, cały transport na tym lotnisku, jak to przechodzi, no wszelkie produkty, jak przechodzą taki transport. No i co jeszcze? Mamy jako jedyni w szkole program w Koninie, jako jedyni w szkole profesjonalny program logistyczny, a także co? Mamy salę symulacyjną, mamy w niej VR-y, gdzie używamy też po prostu tych sprzętów logistycznych oraz no możemy poruszać się po prostu wirtualnie po magazynie.
10: Jestem w klasie policyjnej, która daje dużo możliwości rozwoju i przygotowuje mnie do pracy w służbach mundurowych. Mamy właśnie zajęcia związane między innymi z samoobroną, z dyscypliną i z elementami prawa. Dzięki temu możemy rozwijać swoje zainteresowania i zdobywać nowe doświadczenie. Właśnie wspominając samoobronę, mamy właśnie salkę, na której przygotowujemy się, uczymy się podstaw tak naprawdę technik samoobrony. Również odwiedzamy Komendę Miejską Policji w Koninie, właśnie z nią mamy współpracę. Policjanci uczą nas, opowiadają nam, jak wygląda tam służba, pokazują nam sprzęt.
6: No to ja jestem na techniku ekonomiście, jak mówiłem, specyfikacji celno-skarbowej administracji. Mamy bardzo dużo wyjazdów, na przykład do gorzelni czy do winiarni, w której pokazuje nam cały ten proces, jak przebiega wytwarzanie alkoholu i do czego jeszcze jest używana oprócz do spożywczego przemysłu. Proces banderolowania ogólnie, proces technologiczny. Oprócz tego uczymy się, jak prowadzić firmę, jak wypełniać te wszystkie faktury i inne potrzebne nam w dalszym życiu, nie tylko zawodowym, ale także prywatnym, po prostu dokumenty.
8: Dodam, że w szkole posiadamy specjalną klasę, przystosowaną specjalnie pod nasz kierunek. Posiadamy tam maszyny oraz stoły, na których wytwarzamy odzież, potem to wszystko zszywamy. Odbywamy również staże i uczestniczymy w kursach organizowanych przez szkołę.
3: I kolejna osoba się pojawiła. Jak masz na imię?
11: Jakub Sobczak.
3: CKU to także muzyka. Funkcjonuje u was szkolny zespół o nazwie Midway. Ty w nim występujesz. Powiedz co nieco więcej na jego temat.
11: W naszym zespole posiadamy bardzo dużo instrumentów, które zostały specjalnie zakupione pod właśnie nasz zespół. Posiadamy też salę, która jest specjalnie przystosowana do tego, żeby mieć miejsce i warunki do tego, żeby dobrze grać. Mamy nauczyciela, który pilnuje nas i nami zarządza odnośnie tego, żebyśmy wszystko zagrali tak, jak powinno. Występujemy na wszystkich szkolnych uroczystościach, a także poza szkołą. Grywamy na przykład w Oskardzie w Koninie. Jest to coroczne tak naprawdę wydarzenie, które uczęszcza nasz zespół.
3: Bardzo Wam dziękuję. Dzisiaj byliśmy z naszym radiowym mikrofonem w Konińskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i rozmawialiśmy z uczennicami, uczniami tej szkoły.
4: Dziękuję bardzo.
11: Dziękuję bardzo.
7: Dziękuję bardzo.
8: Dziękuję bardzo.
12: Dziękuję bardzo.
10: Dziękuję bardzo.
13: Dziękuję ślicznie.
3: Także mówię dziękuję. Mateusz Krzesiński, do usłyszenia.
2: Młodzieżowy Konin w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Kulturalny tygodnik w Meloradiu na 99,6.
3: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. W tym kulturalnym tygodniku powracamy do zapowiedzi tegorocznego 72. ogólnopolskiego konkursu filmów niezależnych OKWA 2026, który będzie w Konińskim Oskardzie od 4 do 7 czerwca. Emilia Sypniewska z Konińskiego Centrum Kultury i Sztuki.
14: W tym roku będziemy gościć postać wyjątkową. Przypomnę, że był z nami w tamtym roku Jan Englert. Tym razem do Konina przyjedzie Marian Dziędziel, wybitny aktor filmowy, teatralny, dubbingowy, którego role zapadają nam w pamięć i taką ogromną chyba popularność, chyba największą, przyniosły mu filmy Wojciecha Smarzowskiego. Znamy Dom Zły, czy Wesele. Za Wesele otrzymał główną nagrodę na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i również Polską Nagrodę Filmową Orzeł. Pan Marian spotka się z widzami tuż po projekcji filmu, w którym ma główną rolę. Są to Zapiski śmiertelnika w reżyserii Macieja Żaka. I tutaj możemy powiedzieć, że jest to, tak jak wspominają krytycy, inny rodzaj kina. Tytuł brzmi bardzo poważnie, ale film zadaje, tak, i film przez to zadaje trudne pytania, ale odpowiada na nie z uśmiechem, więc to jest propozycja dla wszystkich tych, którzy cenią inteligentny czarny humor. Gorąco zapraszamy na spotkanie z Marianem Dziędzielem i na pokaz specjalny tego filmu. Spotkanie odbędzie się 5 czerwca, a poprowadzi je właśnie nasz juror, przyjaciel Łukasz Maciejewski.
15: Ja jeszcze tylko wspomnę, taki smaczek tutaj zdradzimy kulisy.
3: Paulina Pachulska-Wojdak, dyrektorka OKWY.
15: Że pan Marian przerywa turnus w sanatorium w Międzyzdrojach specjalnie po to, żeby przyjechać tutaj na ten jeden wieczór.
14: To teraz czas chyba na kolejne pokazy specjalne. Tak, opowiemy,
15: tak oczywiście, bo przecież festiwal filmowy, więc tego kina musi być dużo. I może ten dokument, bo też staramy się, jak jest taka możliwość, pokazać nie tylko filmy fabularne, ale też dokumenty. I tym razem taka możliwość rzeczywiście zaistniała, ponieważ jakiś czas temu pojawił się film bardzo ciepło przyjęty na wielu festiwalach właśnie przez publiczność, też który otrzymał różne nagrody na Warszawskim Festiwalu Filmowym, chociażby Nagroda Publiczności. To jest dokument zatytułowany Listy z Wilczej, autorstwa Arjuna Talwara, człowieka, który mieszka w Polsce od 10 lat, jest emigrantem z Indii i próbował się tutaj zasymilować. I tę swoją właściwie przygodę, ten proces pokazał nam w tym swoim dokumencie. Nie jest to proces łatwy. Mieszkańcy Wilczej w Warszawie tego mu nie ułatwiali, ale on postanowił znaleźć sposób, żeby jednak wejść z nimi w dialog, żeby nawiązać relacje. Jak to się dzieje, będzie można zobaczyć podczas tego filmu w sobotę 6 czerwca w sali kameralnej w kinie Konesera tutaj w Oskardzie o godzinie 16:30. Jest wstęp wolny na ten film i to będzie naprawdę bardzo ciekawe popołudnie, ponieważ też mówiąc o poważnych rzeczach,

0: szybko wciągnięty przez klimat ten ekran, w klimat wilczej i stanie się jakby na te 90 parę minut po prostu mieszkańcem, bo tak ten film właśnie na widzów oddziałuje. Tutaj recenzenci pisali, że to jest fascynujący portret naszego kraju, tak, że taki słodko-gorzki troszkę, ale na pewno propozycja warta uwagi i też pokazana oczywiście podczas jedynego seansu właśnie na naszym festiwalu filmowym. Natomiast zakończymy pokazy specjalne projekcją filmu Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej. Tego filmu nie mogło zabraknąć w programie OKFA, dlatego że to jest chyba najbardziej udany, a wręcz mówi się olśniewający debiut pełnometrażowy tego roku. Buchwald to jest nazwisko, które rzeczywiście już jest rozpoznawalne w młodym polskim kinie, bo mamy Macieja Buchwalda, twórcę projektu netflixowego 1670, już kultowego. Trzecia seria powstaje. I tutaj Emi Buchwald, prywatnie jego żona, zawodowo twórczyni, reżyserka, scenarzystka, która przysyłała do nas jeszcze filmy jako studentka, jako Emi Mazurkiewicz jeszcze wtedy. Te filmy również były zauważane na naszym festiwalu, a teraz wystartowała jak burza. Premierowy pokaz na festiwalu w Gdyni przyniósł jej tam 4 nagrody, 2 nagrody Orła. Film bardzo wysoko oceniany przez krytyków, ale jednocześnie bardzo ciepło przyjmowany przez publiczność, ponieważ jest to zupełnie nowy język nowego pokolenia twórców polskiego kina. Bardzo świeży, a jednocześnie dojrzały debiut z twarzami, które jeszcze się nie opatrzyły na ekranie. Tam mamy młodych aktorów, którzy jeszcze nie zaistnieli w wielu produkcjach, więc to też dodaje takiego autentyzmu temu filmowi. Do tego również bardzo autentyczne, bezpretensjonalne dialogi i cała historia, z którą tak naprawdę możemy się utożsamić wszyscy, bo film opowiada o czwórce rodzeństwa, u progu, można powiedzieć, dorosłości, którzy z jakiejś małej miejscowości rozpoczynają to swoje dorosłe życie w Warszawie i przyjeżdżają tam ze swoimi ambicjami, planami, marzeniami, celami, ale też ze swoimi lękami, wątpliwościami, ze swoimi demonami, które trzeba jakoś oswoić. I ta relacja jest pokazana w bardzo piękny, ciepły sposób. Dlatego serdecznie zapraszam, bo jest to naprawdę wyjątkowe kino w niedzielny wieczór 7 czerwca do sali kina Konesera na 19, żeby zanurzyć się tutaj w świat tym razem Dobrej. Zobaczcie, jak nam się to ułożyło. Dobrej. Teraz dopiero, tak? Tu mamy Wilczą, tu mamy Dobrą. Gdzieś się ta topografia Warszawy tutaj tak nam układa w tych pokazach specjalnych. Ale zanim zamkniemy festiwal tym pokazem, oczywiście nie możemy pominąć propozycji dla najmłodszych, która już na stałe weszła w program OKFY i jest wciąż takim pokłosiem partnerskiej współpracy pomiędzy OKFą a OPLą, Ogólnopolskim Festiwalem Polskiej Animacji, który 30 kwietnia zakończył się i teraz organizator Piotr Kardas szykuje dla nas właśnie zestaw filmów z konkursu Teraz Dzieci Mają Głos. Tutaj kilkanaście tysięcy młodych jurorów z całej Polski oglądało filmy w tym konkursie i wybrało zwycięzców, więc dostaniemy zestaw na taką około godzinę. Każdy, kto ma, zna dzieci w wieku 6+, gorąco zapraszamy, bo jest to znakomity sposób na spędzenie takiego niedzielnego przedpołudnia. Zapraszamy oczywiście tutaj rodziców z dziećmi, babcie, dziadków, opiekunów. To jest taka bardzo wartościowa forma spędzenia wspólnie czasu. No i wiadomo, czym skorupka za młodu, żeby pokazać dzieciakom naprawdę wartościowe animacje, żeby też wiedziały, że to nie tylko Disney to jest animacja, prawda? Także wejściówki będą do odbioru w kasie Oskardu na ten seans.
1: I pozostał nam jeszcze seans filmów nagrodzonych w niedzielę.
0: Tak.
1: Tak, właściwie nie wiemy oczywiście, nie możemy podać listy filmów, które...
0: To do końca właśnie zostaje tajemnicą,
1: ale taki seans w programie OKFA mamy co roku. Zapraszamy w niedzielę.

0: godzinie 17. Na ten seans są do pobrania również bezpłatne wejściówki.
1: Tak, także jeśli ktoś nie będzie mógł uczestniczyć w pokazach konkursowych w czwartek i piątek, 4 i 5 czerwca, które się odbywają przez cały dzień, od rana do późnego popołudnia, to może właśnie przyjść w niedzielę i zobaczyć już te filmy, które jury wybrało, więc zupełnie najlepsze z najlepszych. Jeszcze tylko dopowiem
0: o warsztatach.
1: Właściwie o tej wystawie, bo będzie wernisaż 4 czerwca na inaugurację, ale oczywiście wystawa jest dostępna, będzie dostępna w foyer Oscardu przez cały czas trwania festiwalu i tylko przez ten czas, więc są 4 dni, żeby z tą wystawą się zapoznać.
2: O jakiej tematyce to są filmy?
1: Wszystko. To można sobie wyobrazić, że jeżeli tych filmów jest taki ogrom, twórcy z całej Polski w różnym wieku, to są studenci szkół filmowych i uczelni artystycznych, to są amatorzy, to są twórcy profesjonalni, to tam się znajduje po prostu wszystko. I również przy selekcji nie kierujemy się absolutnie tematami, czy nawet konkretnymi formami, tylko kierujemy się tym, żeby wybrać te filmy, to już właściwie w tym momencie przy takiej liczbie najlepsze z najlepszych. Tematyka jest bardzo zróżnicowana. To jest tak samo jak w kinie pełnometrażowym, jakby niczym się to nie różni, to jest tylko różnica w czasie trwania filmu. Są filmy, które podejmują tematy uniwersalne i są w takich formach uniwersalnych, czy w takim anturażu uniwersalnym zakorzenione, ale oczywiście jest mnóstwo filmów, które reagują na to, co się dzieje współcześnie na świecie. Więc oczywiście teraz mamy filmy, już od jakiegoś czasu, gdzie pojawia się temat Ukrainy w bardzo różnych kontekstach i takich stricte wojennych i takich na zasadzie echa wojny gdzieś tam. Są filmy związane z epizodami na granicy polsko-białoruskiej. Są filmy związane na przykład z transpłciowością, też z takimi tematami dotyczącymi właśnie seksualności.
0: Lustro rzeczywistości,
1: tak jak Rej, tak? Obnosimy tak. Ten po gościńcu to zwierciadło. Po prostu znajduje się tam naprawdę wszystko i dlatego ten zestaw 56 filmów wybranych przez selekcjonerów plus ten jeden, który co roku dołącza poza selekcją jako nominacja z OPLI, ta jedna animacja, są tak zróżnicowaną propozycją, że myślę, że tutaj właśnie każdy widz, który ma bardzo różne oczekiwania w stosunku do kina, znajdzie dla siebie coś ciekawego, tak? Są i komedie, i czarne komedie, jeżeli mogę tak powiedzieć. Jest trochę kina, takiej próby kina gatunkowego, jakiegoś thrillera, czy trochę horroru. Bardzo cenne próby, zwłaszcza, że to w gatunku kina amatorskiego, co jest w takich warunkach niezwykle trudne do realizacji. Są filmy, które właśnie mówią o codzienności takiej bliższej i dalszej i takie trochę publicystyczno-społeczne i kino z kolei bardzo osobiste i takie kino autotematyczne z poziomu metafilmowego robione. Bardzo, bardzo zróżnicowany zestaw.
2: A jaki jest wiek twórców?
1: Twórcy najmłodsi 9-10 lat, wiadomo, to są animacje w tym momencie. Najstarsi twórcy w okolicach 80.
2: Ta selekcja to coraz trudniejsze zadanie dla jurorów, tak jak było wspomniane, to dlatego, że poziom filmów jest coraz wyższy.
1: Tak, bo są świetne i to nie dotyczy tylko filmów studenckich, czy tylko filmów tych niezależnych, czyli profesjonalnych w tej naszej klasyfikacji. Również bardzo zmieniło się to kino amatorskie i na to zwrócił uwagę właśnie jeden z selekcjonerów, profesor Otto, który przy kwalifikacji filmów pracował z nami, pamiętam, że jakieś, nie wiem, 16-17 lat temu, to on też mówi, że widzi, że to kino amatorskie to już jest zupełnie inne kino amatorskie niż to, które było kiedyś. Ono też się tak trochę wiadomo, że na poziomie technicznym no to ten przeskok technologiczny to tutaj zrobił rewolucję. Ale też właśnie na poziomie doboru tematów, konstrukcji bohatera, jeśli chodzi o dokument, tu też jest dużo, dużo zmian. Po prostu kino się zmieniło, bo zmienia się cały nasz świat.
2: To była Emilia Sypniewska i Paulina Pachulska-Wojdak z konińskiego CKIS-u. Opowiadały o tegorocznej edycji ogólnopolskiego konkursu filmów niezależnych imienia profesora Henryka Kluby OKFA 2026. Przypomnę, że wydarzenie będzie od 4 do 7 czerwca w konińskim Oskardzie. To wszystko w tym kulturalnym tygodniku. Dziękuję za uwagę. Kłaniam się, Mateusz Krzesiński. Do usłyszenia. zobaczenia.
3: Kulturalny tygodnik w Melo Radio na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Konin. Młodzieżowy Konin w Melo Radio na 99,6.
2: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Przed nami kolejna odsłona programu audycji Młodzieżowy Konin w Melo Radio na 99,6 w Koninie. Dzisiaj w studio gościnie, uczennice drugiego ELO w Koninie. Julia, cześć.
4: Dzień dobry.
2: I Aurelia.
5: Cześć.
2: Przedstawiłem was szkołą, że tak powiem, ale nie to dzisiaj jest najważniejsze tak naprawdę, bo to kolejna audycja z cyklu spotkań z absolwentami, absolwentkami Akademii Młodych Liderek i Liderów Aglomeracji Konińskiej. Będziemy podsumowywali to, co za wami, opowiadali o tym, jak wyglądał wasz właśnie udział w tym projekcie. To może na początek takie standardowe pytanie. Pewnie słuchałyście rozmów z poprzednimi uczestnikami, tak czy nie?
4: Tak.
2: To troszeczkę będziemy według tego scenariusza się poruszali podczas naszego spotkania. Jak to się stało, że w ogóle pojawiła się taka chęć na to, aby wziąć udział w tego typu projekcie, w tego typu przedsięwzięciu? Trzeba było was namawiać specjalnie?
4: No, usłyszeliśmy to po raz pierwszy w szkole chyba przez naszą wiceprezydentkę. Powiedziała, że to fajna inicjatywa, bardzo dobrze jakbyśmy poszły na to. Ja tak najpierw pomyślałam, no okej, może pójdę, może nie, zobaczymy. Aurelia tutaj bardzo mówiła, że chciałaby pójść na to, więc ja też się zapisałam z nią razem i tak to wyglądało.
2: No okej, Aurelia.
5: No ja od początku, gdy o tym usłyszałam, to byłam bardzo chętna, ponieważ bardzo lubię tworzyć projekty społeczne i przy okazji polepszać swoje umiejętności w tworzeniu ich.
2: Ale też polepszać swoje otoczenie, tak można chyba powiedzieć, nie?
4: Oczywiście. No a jak bez tego?
2: Okej. I zapisałyście się, pojechałyście na pierwszy zjazd, bo to były zjazdy. Jak ten zjazd wyglądał? Było trochę stresu? Czy od początku tylko takie przyjemne emocje towarzyszyły?
4: No ja się bałam, że to będzie takie teoretyczne wszystko i nie będzie zabawy. Będzie wszystko tak strict, że no ogólnie będziemy robić jakieś złożone rzeczy. Ale tutaj się okazało, że było bardzo przyjemnie. Były osoby w moim wieku, więc aż tak zestresowana nie byłam wtedy. Zobaczyłam, że podobnie wszyscy mamy jakieś chęci, motywacje, ale też problemy. I po tych zjazdach to zobaczyłam, że no nie ma co tam się kryć. Po prostu robiliśmy i mieliśmy frajdę.
2: Też było dużo takich momentów integracyjnych, nie? Z tego, tak, co pamiętam.
5: Tak. No właśnie, ja jak przyjechałam na pierwszy zjazd, to bardzo pozytywnie się zaskoczyłam właśnie tym, że to nie były zwykłe wykłady, które często gdzieś tam pojawiają się w szkołach, ale właśnie to było coś innego, coś takiego nowego, że rzeczywiście mogliśmy współpracować jako grupa razem i czasami miałam wrażenie, że my razem ze sobą po prostu współpracując się też bardzo mocno zapoznajemy i też poprawiamy właśnie swoje skille w tworzeniu projektów, bo tak naprawdę każde zadanie miało jakiś ukryty sens i ten sens był czasem dla nas tak niewidoczny przez to, że zajęliśmy się wypełnieniem tego zadania, że po tym zadaniu rzeczywiście nasze skille się poprawiły.
2: No i przykładowo, co to takiego było? I ten sens ukryty, głębszy, jaki to się okazał sens?
5: No na przykład mieliśmy jedno takie zadanie, gdzie grupa osób nie mogła mówić, grupa osób miała nie widzieć, a grupa osób miała nie słyszeć. I właśnie to było zadanie z ukrytym sensem na komunikację, żeby się dogadać i wykonać zadanie, którym było przeprowadzenie jakby wszystkich osób do jednego miejsca. I żeby to zrobić, pierwsze te osoby, które znały zadanie i to były osoby, które nie mogły mówić, musiały się skontaktować z osobami, które nie mogą słyszeć, żeby tamtym, co nie widzą, powiedzieć im to, bo my nie mogliśmy tego im przekazać, jak oni nie widzą, a my nie możemy mówić. Więc ta komunikacja rzeczywiście po tym zadaniu nam się poprawiła w całej grupie.
2: Okej, czego jeszcze się nauczyłyście? Czy może przełamałyście jakieś swoje takie rzeczy, z którymi do końca sobie nie dawałyście wcześniej rady, a tutaj okazało się, że można. mi niewiele brakuje do tego, żeby można było.
4: No była jeszcze taka gra, pamiętam, z piramidą. Szukaliśmy skarby, ale też wyjścia. Trzeba było wybrać co. Tak faktycznie wybieramy najpierw skarby albo wyjście i ktoś tam znalazł skarby, a ktoś wyjście. No i tutaj w tym zadaniu trzeba było bardzo dobrze obgadać te zasady, żeby każdy zrozumiał. I moim zdaniem to ta gra mi pokazała, jak ważna jest komunikacja w zespole, że upewnić się, że każdy rozumie swoje zadanie, gdzie ruszamy, jaki nasz cel, żeby nikt ze sobą się nie kłócił. Więc tutaj też taki, no podobny przekaz, co Aurelia powiedziała tutaj z tą grą.
2: No dobrze. Coś jeszcze dodajemy? Na coś jeszcze zwracamy uwagę? Co pamiętacie, co wam zostało?
4: No pamiętam wyścig poduszek. I tutaj moim zdaniem to była ta szybkość pracy. Każdy działa w swoim tempie. To tutaj było trzeba przekazać poduszki w okrągu i który zespół by szybciej to przekazał, to wygra.
2: Okej, okay, no to pomówmy teraz, bo zwieńczeniem udziału w tym projekcie jest wykonanie swojego, tak, projektu, swojego przedsięwzięcia. Każdy na to, każda grupa ma jakiś swój pomysł. Jak wygląda wasz pomysł? Wy jesteście tylko we dwie, czy jeszcze ktoś jest w grupie
4: tylko
2: waszej?
4: Tylko.
2: Aha, okej, okay. Czyli taka mniej liczna, czyli pewnie też więcej pracy trochę niż, bo z tego co pamiętam, to były trzy też osobowe, jak nie cztero chyba, nie?
4: No, były, tak. Mhm. No właśnie my tutaj mamy no niewielką akcję lokalną. My zrobiliśmy warsztat dla dzieciaków w podstawowej szkole, czwarta klasa. Naszym celem było to, żeby pokazać im, jak wykorzystać swoją kreatywność w ogóle na temat sztuki, po co nam sztuka i jak ją odczytywać. Tutaj dla mnie inspiracją i motywacją zrobić ten warsztat było właśnie to, że wiele ludzi nie postrzega sztukę w taki sposób, jak powinno to być. Idą do muzeum i patrzą na obraz, mówią, to jest brzydkie albo ładne i wszystko, i idą sobie dalej. A my chciałyśmy im tutaj pokazać, że każdy obraz ma swój przekaz, ideę i historię. Ale też chcieliśmy, żeby oni się pobawili dobrze, więc tutaj warsztat ujął takie zabawne etapy, żeby oni stworzyli coś własnego.
2: Mhm. I co to było? Też malarstwo, tak? Czy?
4: No tutaj różne były te techniki. Mogę opowiedzieć, jak to w ogóle wyglądało na ten mechanizm. Pierwszy etap, no to w ogóle przedtem powiedzieliśmy tak krótko na temat tej sztuki. Była prezentacja, jak odczytywać obraz, jakie tam kolory są i tak dalej. Tak krótko teoria, żeby dzieciaki się nie zanudziły. A potem podzieliliśmy ich na 5 grup. Każda grupa miała zadanie i tutaj ich zadanie było to, żeby współgrać razem, stworzyć coś fajnego, kreatywnego i na temat zadania, co było w poleceniu. A drugi etap to przynieśliśmy wiele kreatywnych i fajnych materiałów, z których mogli oczywiście skorzystać i mieli stworzyć własny pomysł, to co chcieli, cokolwiek. I zobaczyliśmy bardzo ładne prace, jakie stworzyli. Naprawdę było frajda.
2: A dlaczego sztuka akurat? To jest wasze zainteresowanie?
4: Tak, ja mam hobby rysować i malować, lubię to, uwielbiam, więc to jest blisko mojemu sercu.
2: Mhm, ale poza tworzeniem rozumiem także oglądanie sztuki, tak? Czy
4: tak,
2: zapoznawanie
4: tak.
2: się z historią sztuki?
4: Mhm, tak, bo to tworzy też światopogląd. Też mówiłam o tym, że sztuka jest wszędzie prawie. Jak wychodzisz z domu, no to widzisz ładne domy, parki, w jakiś sposób ułożone to wszystko i że sztuka nadaje przedmiotom formę i wygląd, poza tym, że są funkcjonalne, więc tutaj też my tworzymy sztuką siebie, swoje otoczenie.
2: Jest też tak trochę, że właśnie tego odbierania sztuki, o którym wspominałaś, nie do końca uczymy się tego w szkole, jak to robić.
4: Tak, mi też tak się wydaje, tak. Postrzegamy to, że jak ktoś umie rysować, to jest talent i nic więcej, ale przecież można tego się nauczyć, naprawdę. To nie jest coś wielkiego, po prostu każdego dnia, co chcesz, masz w głowie, rysujesz, robisz i to, że nawet jak wygląda, jak nie wiem, no, powiedzmy, że źle, chociaż ja uważam, że każdy rysunek narysowany przez człowieka jest dobry, no to z każdym dniem będzie to tylko lepiej.
2: ktoś kiedyś powiedział, że przede wszystkim liczy się pomysł dzisiaj, żeby wymyślić coś, czego jeszcze wcześniej nie było.
4: Tak, tak. To my też mówiliśmy, że kreatywność to jest umiejętność wymyślania i po prostu kreowanie nowej idei, jakiegoś pomysłu, ale takiego, że chce się zrealizować też.
2: Mhm. Nie tylko pozostawanie w sferze planów czy teorii po prostu. A jak dzieciaki odebrały te wasze zajęcia, ci czwartoklasiści?
5: No, byli przede wszystkim zadowoleni, ponieważ spytaliśmy się naszych jakby uczestników naszych warsztatów i rzeczywiście powiedzieli, że bardzo im się to spodobało. Wydaje mi się, że też z tego względu, że rzeczywiście mogli wyrazić siebie, mieli do tego materiały przede wszystkim i też byli w swoim otoczeniu i nie tylko mogli coś wymyślić, ale mogli też to zrealizować, więc była to też dla nich taka odskocznia od takich zwykłych, codziennych lekcji.
2: Okej, okay, a tak jeszcze mi się nasunęło jedno pytanie. Czy na sztuce trzeba się znać, żeby na przykład iść do galerii? Bo kiedyś kogoś zachęcałem i powiedział, że on się na to nie pójdzie, bo on się na tym nie zna w ogóle.
4: Moim zdaniem, że nie. Tutaj jest ważna zachęta do informacji, że interesujesz się po prostu tym. I jak powiedziałam, tutaj powiedzieliśmy dzieciakom, jak odczytywać te obrazy. Każdy z czegoś zaczyna, więc tutaj, że nie masz jakiejś wiedzy na temat sztuki, no to nic, no to zacznij, jak nie masz.
2: Zacznij ją zdobywać, poszukiwać, oglądać, podziwiać. Okej, okay, to na koniec jeszcze zapytam, czy po wykonaniu tego projektu macie ochotę, motywację do tego, żeby w podobnych przedsięwzięciach brać udział w przyszłości? Gdzieś chcecie się zaangażować?
5: No, oczywiście, że tak. Właśnie robienie takich projektów sprawia nam jakąś frajdę i oprócz tego, że my się na tym uczymy, no to również możemy kogoś uszczęśliwić i przede wszystkim to właśnie jest nasza motywacja, żeby działać dalej. No i wydaje mi się, że w przyszłości na pewno będziemy coś tworzyć w tą stronę.
4: Tak, ja też jestem za tym, mam takie same zdanie, bo zobaczyłam, jak rzeczywiście czerpamy nie tylko my z tego zadowolenie, ale też dla kogo to robimy w ogóle, tak? Te dzieciaki jednak nie mieli matematyki, tylko zrobili swoje własne prace, więc uważam, że to było fajne i jestem gotowa zrobić jeszcze.
2: Cieszyli się z tego powodu, że jednak nie matematyka.
4: Tak, tak, oczywiście. Jeszcze potem mieli WF, więc w ogóle lubią WF.
2: Idealny zestaw.
4: Tak, no.
2: Sztuka plus WF, a WF to też kultura fizyczna,
4: tak,
2: ale
4: tak,
2: też kultura.
4: To też trzeba.
2: Oczywiście, tak. Wspominałem o tej integracji, tak do końca nie wyczerpaliśmy tego tematu, to uzupełnimy to na koniec naszego spotkania. Była to szansa do tego, żeby poznać nowych znajomych, z którymi macie kontakt po projekcie także?
4: Z Akademii Liderów, tak,
2: tak.
4: Oczywiście,
2: mhm.
4: Rzeczywiście, tak. Poznałam wiele miłych, fajnych ludzi, którzy mają podobne albo nawet jak różne zainteresowania, to po prostu widziałam, że chcą działać społecznie i to jest piękne. Było wiele osób, które przyszły też na inną akcję lokalną, którą robiliśmy razem z Aurelią. Cieszyliśmy się bardzo, że podtrzymali nas, wspierali i też im w jakiś sposób podziękowaliśmy i wiem, że teraz mam na przyszłość jakieś związki.
2: Super. Aurelia?
5: No, dla mnie to przede wszystkim są nowe przyjaźnie i wiem na pewno, że one już przetrwają dłużej, bo po prostu tak się zintegrowaliśmy przez te wszystkie zjazdy. Właśnie też niektórzy nam pomagali w naszej innej akcji i naprawdę wszyscy sobie razem pomagamy, wszyscy razem sobie doradzamy i naprawdę uważam, że jest bardzo fajnie.
2: No i tak trzymać, żeby tak dalej. Dzięki wielkie. A gościniami naszego studia programu Młodzieżowy Konin były absolwentki projektu, programu Akademia Młodych Liderek i Liderów Aglomeracji Konińskiej, Julia i Aurelia. Dzięki wam wielkie za to spotkanie.
4: Dziękujemy również.
2: Ja także dziękuję. Mateusz Krzesiński, do usłyszenia.
3: Młodzieżowy Konin w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Miejskie sprawy w Meloradiu na 99,6.
2: Mateusz Krzesiński, zapraszam. Dzisiaj w audycji Miejskie sprawy bardzo kulturalnie. W związku z tym jesteśmy w Konińskim Centrum Kultury, a przy mnie Dorota Gabska. Cześć.
6: Dzień dobry, witam Państwa. Cześć Mateusz.
2: Wielkimi krokami zbliża się kolejny Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca w Koninie. Na jakim jesteśmy etapie przygotowań do tego największego kulturalnego wydarzenia w naszym mieście?
6: Największego kulturalnego wydarzenia w mieście, w Polsce, w Europie, a jesteśmy już na końcówce przygotowań, ponieważ już tak naprawdę za niespełna miesiąc widzimy się z uczestnikami 46. Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca, a przyjedzie do nas młodzież i dzieci z Polski, przyjadą do nas wokaliści i tancerze, między innymi z Niemiec, z Litwy, z Łotwy, z Ukrainy, z Izraela, z Malty. Nie wiem, czy wszystkich wymieniłam, jeśli nie, to przepraszam, ale będzie bardzo międzynarodowo i oczywiście bardzo kolorowo, co mieszkańcy Konina zobaczą już od 10 czerwca.
2: Oczywiście nikt przypadkowy się na tym festiwalu nie pojawi, bo ci, którzy wystąpią, byli wybierani podczas preselekcji przez profesjonalne jury. Podsumujmy ten etap, który już za nami jakiś czas temu, i eliminację dzieci śpiewających, także tańczących, mieliśmy okazję tutaj w Koninie oglądać.
6: Tak, podczas przesłuchań tak zwanych eliminacji do festiwalu obejrzeliśmy prezentacje taneczne i wysłuchaliśmy na żywo prezentacji wokalnych kilku tysięcy uczestników. Ta duża liczba bierze się stąd, że formacje taneczne to jest od kilkunastu do kilkudziesięciu osób. Spośród nich naprawdę bardzo trudno było wybrać tych, którzy zatańczą i tych, którzy zaśpiewają. Jury wokalne, które przesłuchiwało po przerwie związanej z pandemią po raz na nowo, na żywo, miało naprawdę, jak to mówią znawcy tematu, trudny orzech do zgryzienia. Dzieciaki przyjechały do Konina w bardzo doskonałej formie, z bardzo pięknymi utworami, z super aranżacjami, ale te aranżacje w dwóch najstarszych kategoriach wiekowych przygotuje dla nich specjalnie Paweł Zielak, bo przypomnijmy, że dwie najstarsze kategorie wiekowe podczas Konińskiego Festiwalu śpiewają z Towarzyszeniem Orkiestry na żywo. To jest jeden z elementów, który wyróżnia nasz festiwal na tle innych festiwali europejskich. Tancerzy przesłuchiwało również znakomite jury, a dopełnieniem tego wszystkiego będzie międzynarodowy skład jurorski, który od 11 czerwca będzie przyglądał się choreografiom naszych tancerzy. Czekamy z utęsknieniem na to, co przygotują, bo podczas eliminacji były to jeszcze takie prezentacje niekoniecznie w pięknych strojach, niekoniecznie z pełnym makijażem czy fryzurami, a to, co prezentują tancerze już na scenie Konińskiego Centrum Kultury, po prostu można określić jednym stwierdzeniem: wow. I taki festiwal będzie w tym roku. Pełen emocji, pełen relacji, pełen muzyki, tańca, doskonałej zabawy i mam nadzieję, że mieszkańcy Konina poczują ten festiwal, ponieważ zapraszamy Państwa do udziału w imprezach towarzyszących. Oczywiście otwarte są drzwi i Domu Kultury Oskard, gdzie odbywają się przesłuchania wokalne, i Centrum, i Konińskiego Centrum Kultury, gdzie odbywają się przesłuchania taneczne. Możecie Państwo wchodzić i oglądać to na żywo, ale przygotowaliśmy gro imprez towarzyszących festiwalowi, na które bardzo serdecznie już dzisiaj zapraszam.
2: Za chwilę powiemy jeszcze nieco więcej na temat programu, harmonogramu tegorocznego festiwalu. Tutaj przypomnimy, że od 10 do 14 czerwca. Najpierw jednak posłuchajmy, jak eliminacje wokalne podsumował przewodniczący jury Jerzy Petersburski junior.
7: Było wiele zgłoszeń, przystąpiło 388 zespołów, wokalistów, wszystkich łącznie, którzy pojawili się na scenie. No powiem szczerze, że to jest znów fantastyczny sprawdzian, a z drugiej strony test, że młodzież się wciąż rozwija. Nie było takich występów, gdzie trzeba było rzeczywiście zamykać oczy i czekać, żeby się skończyło, a jednocześnie szapoba dla organizatorów, że ponownie odważyli się zrobić eliminację na żywo, bo widać było po tych ludziach, oni z całej Polski poprzyjeżdżali, niektórzy z walizeczkami tu przychodzili, po występie, po tych trzech minutach wracali pociągiem, samochodem, więc im się chce. A to tylko świadczy o tym, że ta młodzież też już się nie może doczekać do tej normalności. Online bardzo sprawił, że jej rodzice nauczyli się oszukiwać, dzieci nauczyli okłamywać, wysyłając playbacki, wysyłając superprodukcje, nawet często realizowane w czasie rzeczywistym. Są różne aplikacje, o których przecież nie będę mówił, po co zdradzać, po co pomagać w takich sytuacjach, ale tu była jedna scena dla wszystkich. To było najsprawiedliwsze i najpiękniejsze. Widzimy tutaj tak naprawdę, kto kocha śpiewać, a kto nienawidzi. A kto jest zmuszany przez rodziców, a kto jest na przykład źle prowadzony przez instruktorów. Ale na szczęście takich przypadków jest naprawdę mało, na tyle osób występujących. Bardziej patrzę zawsze na to, co jest piękne, co jest dobre. Czyli właśnie doceniam to, że przyjechali, czekali, przyzwyczaili się do tego, że jest scena, jest publiczność, bo nie tylko jurorzy. No i naprawdę pokazali wszystko, co potrafią najlepiej. Dzięki temu, że teraz jest na żywo, to nie ma właśnie niespodzianek w czerwcu. Bo w ubiegłym roku, przez to, że jeszcze online, że wysłali przeróżne nagrania, to często wtedy człowiek łapał się za głowę, że okej, no nie można wszystkiego sprawić i to dopiero ta scena weryfikuje. Na to mieliśmy eliminację na żywo, są perełki, jest kilka perełek, no i cieszę się bardzo, że też dla nich będzie fantastyczną rzeczą spotkać się później podczas festiwalu i zaśpiewać z żywą orkiestrą. To jest to marzenie takie wielu. Kiedyś apelowałem wiele lat temu, że jednak, żeby dobierać piosenki do możliwości uczniów. Żeby nie dawać piosenek, które się kocha, lubi, słuchało w młodości, albo ostatnio się gdzieś na Spotify usłyszało, że czasami punktem wyjścia powinny być właśnie te możliwości. Dużo piosenek jest za nisko przygotowanych, bo instruktorzy boją się, że nie wyciągnie się góry. A tę górę zawsze można, rozluźniając, wyciągnąć, ale wtedy nie ma dołów, które nie istnieją. I to jest najbardziej, ja jestem bardzo wyrozumiały, bo patrzę na to wszystko i znam, jestem czynnym zawodowo muzykiem, więc mnie takie rzeczy nie przerażają, ale męczą się te dzieci na scenie, bo one się boją, że on może nie sięgnie tam na dole, a wystarczy pół tonu więcej wyżej wziąć, to nie jest niczym złym, ale zaryzykować czasami z tymi górami. Myślę, że też jakby dobór piosenek, dobór tekstu, fajnie byłoby zwrócić uwagę na to, żeby te dzieci tak naprawdę też miały świadomość, o czym śpiewają. Informacja taka, że muzyka jest piękna, ale żeby mieć świadomość, o czym jest tekst, o czym mówi. Coś, co jest może nawet czasami instruktorów, czasami rodziców, ale tego się nie zmieni. Ktoś ma talent, albo ktoś talentu nie ma. Że ktoś kocha to, co robi, a ktoś jest nieco przymuszany. I wszystko zależy, można przymuszać, tylko umiejętnie to robić, bo scena jest właśnie bezlitosna. Jak ktoś wychodzi, widać, że kocha to, co robi. Widać też, że są jakby wypchnięci na tę scenę i to jest widać, że się włączy jak pendrive zupełnie, kiedy muzyka się zaczyna. Ale jak ktoś ma to poczucie tej sceny, taka w dobrym tego słowa znaczeniu pewność siebie, to się później przekłada na interpretację, na umiejętność pokazania swojej wrażliwości, bo nie było ani jednej osoby, która byłaby tu przypadkowo. Ta wrażliwość, ta delikatność, a czasami właśnie ta hardość, wszystko było na tej scenie. Widać tylko czasami właśnie nie wina tych dzieci, tylko czasami niestety niedociągnięcia instruktorów. Życzę po pierwsze na co dzień uśmiechu, radości, radości z muzyki i z tej miłości do tej muzyki, bo ona jest najpiękniejszą rzeczą, jaką mamy. To właśnie muzyką, jeżeli ktoś potrafi malować, to odbiorca jest taki, że doceni tę wrażliwość, a scena jest właśnie po to, żeby pokazać, jak się śpiewa, jak się człowiek porusza, czy kocha ją, bo wtedy scena jest również bardzo wdzięczna. Scena wtedy kocha wykonawców. Spotykamy się w czerwcu, a to jest najpiękniejszy czas, żeby po pierwsze pośpiewać z żywą orkiestrą, a później na galówce czekać prawie do nocy, po to, że ktoś wyjdzie, dostanie Grand Prix, mówi, czekałam do północy, mam Grand Prix, a teraz są fajerwerki i każdy już czeka na kolejny konin, na kolejne eliminacje. Szczęścia życzę przede wszystkim i zdrowia.
2: No dobrze, to teraz w takim razie, jak będzie wyglądał program tegorocznego festiwalu?
6: Program bardzo bogaty. Powiem może od strony miasta to, na co Państwa zapraszamy. Środa to jest typowy dzień techniczny. Oczywiście Państwo zobaczycie w przestrzeni miasta już kolorowych i roześmianych i głośnych uczestników festiwalu, ale tego dnia będą odbywać się głównie próby techniczne przed przesłuchaniami czwartkowymi. We czwartek, 11 czerwca o 8:46, jak to mówi kolejność festiwalu. Otworzymy nasze wydarzenie na placu przed Konińskim Centrum Kultury. Będzie oczywiście uroczo, miło, poznamy jurorów, przywita uczestników festiwalu prezydent miasta Konina i oddamy władanie w mieście dzieciakom na kilka dni. Tego dnia bardzo gorąco zapraszamy również szczególnie dzieci do udziału i do zaglądania do naszego miasteczka festiwalowego, które będzie się odbywało przed Konińskim Centrum Kultury. Będzie strefa relaksu, strefa warsztatów, gry, zabawy, będą również strefa food trucków. Będzie bardzo pięknie, kolorowo i głośno, a wieczorem około godziny 20, mówię około, bo to jest czas ruchomy, na scenie przed Konińskim Centrum Kultury wystąpią wojownicy światła, którzy będą supportem dla Wiktora Waligury z zespołem. Wiktor zaśpiewa dla uczestników festiwalu swoje najnowsze piosenki, to przypomnę, artysta młodego pokolenia, ale już zarzucił nas swoją twórczością, zdobywca Fryderyka. Wiktor brał udział w największych festiwalach w Polsce, wyruszył również ze swoją klubową trasą po Polsce, a we czwartek 11 czerwca wystąpi dla Was w Koninie. W piątek zapraszamy Państwa do Parku Chopina. Tam od godziny 11 odbywać się będą warsztaty nie tylko dla uczestników festiwalu. Możecie Państwo również wziąć w nich udział. Będą to warsztaty jogi, będzie strefa chilloutu, będą warsztaty o emocjach, relacjach. Porozmawiamy o tym, jak budować przyjaźnie, jak nawiązywać relacje, jak nie bać się kontaktu z innymi, jak otwierać się na swoje emocje. Będzie również strefa streetu. Poprowadzi ją Grzegorz Ambrozio. Pouczymy się trochę breaka, pouczymy się trochę hip-hopu. I to wszystko w Parku Chopina do około godziny 14, a od 15 wracamy do miasteczka festiwalowego przed Konińskie Centrum Kultury, a tutaj to już po prostu istne szaleństwo. Dużo muzyki, dyskoteka, proszki, holi, bańki mydlane, gry, food trucki, zabawy. A o godzinie 19 przy fontannie zatańczy dla Was Koniński Teatr Tańca. Przypomni nam swój układ, dowód bardzo osobisty. Przypomnę, że to widowisko, spektakl mówiący o Konińskim Festiwalu. Po spektaklu Konińskiego Teatru Tańca na dużej scenie zapraszamy Państwa do udziału w białym koncercie. White Concert poświęcony będzie muzykom i twórczości największych polskich twórców, piosenkarzy, zespołów. Na scenie w towarzystwie muzyki na żywo. Muzykami będą osoby pracujące w Konińskim Centrum Kultury, w takiej szeroko rozumianej strefie kultury w Koninie. Znakomitych muzyków przecież tutaj mamy. A na scenie zobaczymy tancerzy z Konińskiego Centrum Kultury, którzy będą takim muzycznym, takim tanecznym tłem dla wokalistów listów prowadzonych przez Sylwię Dziarciel. Będzie to znakomity koncert. Zapraszamy Państwa na to bardzo gorąco, więc oprócz tych dni konkursowych będą również dni koncertowe. No i najważniejsze wydarzenie, czyli koncert galowy w sobotę 13 czerwca od godziny 18. Plac przy Akademii Nauk Stosowanych. Na scenie zobaczymy najlepszych z najlepszych laureatów wyróżnień i laureatów brązowych, srebrnych i złotych aplauzów oraz zdobywców Grand Prix. Koncert galowy poprowadzi Adam Strójkowski. Część rozdania nagród poprowadzi Rafał Witkowski. Na koncert galowy zapraszamy wszystkich Państwa. Bilety można już kupić w kasie Konińskiego Centrum Kultury przy Placu Niepodległości 1 oraz na naszej stronie internetowej kckonin.bilety24.pl. Odszukacie Państwo nasze wydarzenie pod datą 13 czerwca. Pozostaje mi tylko zaprosić Państwa bardzo serdecznie na to wydarzenie, bo wszyscy wiemy, że festiwal to nasz festiwal.
8: Już za niespełna miesiąc w Koninie 46. Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca, a zapowiadała go Dorota Gabska z Konińskiego Centrum Kultury. Bardzo Ci dziękuję.
6: Ja również dziękuję. Jeszcze przy tej okazji chciałam pozdrowić wszystkich wolontariuszy, którzy będą pracować przy naszym wydarzeniu, bo ten festiwal będziemy pokazywać oczami młodych ludzi i to młodzi ludzie będą dla młodych ludzi przygotowywać tą taką część w social mediach, więc tegoroczny festiwal oczami młodych ludzi. Bardzo Was gorąco pozdrawiam. I dziękuję za to, że będziecie z nami w tym roku pracować przy naszym, waszym festiwalu.
8: Jeszcze raz dzięki, Mateusz Krzesiński. Do usłyszenia.
3: Miejskie sprawy w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.

0: Ogarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
2: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
1: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu. Po reklamie.
4: Meloradio Konin. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Retroprasówka w Meloradiu na 99,6.
5: Mateusz Krzesiński, witamy wspólnie z Bartkiem Skoniecznym z portalu lm.pl.
6: Witam, dzień dobry.
5: I zaczynamy kolejne wydanie naszej retroprasówki, a więc zaglądanie do starych konińskich gazet. Zanim to jednak, bo też w naszej audycji często omawiamy takie lekko absurdalne sytuacje, zwłaszcza z czasów PRL-u, tak, bo napotykamy na takie opisy w gazetach konińskich z lat 80., także w latach 90. różne sytuacje się zdarzały, a ja dzisiaj byłem u lekarza i opowiem teraz moją historię. Przychodzi baba do lekarza i na drzwiach, na każdych drzwiach każdego gabinetu jest informacja, że godzina, na którą się umówiłeś z lekarzem, nie jest godziną rozpoczęcia wizyty, to jest godzina rozpoczęcia oczekiwania na wizytę.
6: Tak jest. To nie wiedziałeś o tym?
5: No nie wiedziałem o tym, tak. To jest coś niesamowitego. Tak bym się dzisiaj na przykład z tobą umówił na nagranie na godzinę 11, ale byłby to początek oczekiwania na mnie, na przykład byś czekał pod radiem.
6: Tak jest, no tak się zabezpieczają lekarze, no bo w sumie troszkę to rozumiem, bo czasem jest tak, że no wizyta się przedłuży, czasem ciężko
5: prawda,
6: określić.
5: To prawda.
6: Aczkolwiek, no fakt jest taki, że jak się tam czeka 5 minut, no to nie jest problem, nie? Ale jak się czeka już godzinę, no to rzeczywiście już człowiek może się podirytować.
5: No ale na pierwszy rzut oka to wygląda dosyć absurdalnie, bo co to za umawianie się, jeżeli ja sobie kalendarz rozplanowuję.
6: Tak.
5: To jak wpisać taką godzinę, dajmy na to 11, która może być 13 albo 14?
6: To robisz, że od 13, potem robisz znak nieskończoności, bo nigdy nie wiesz, kiedy się zakończy taka wizyta.
5: Także no, jak najmniej takiego oczekiwania, a jeżeli już, to z dobrą książką, może tak. Ja tak zawsze się zabezpieczam, że biorę ze sobą czytnik e-booków i po prostu
6: zawsze przyjemnie
5: czytam.
6: Poczekać wtedy, nie?
5: Tak. No dobrze, to uruchamiamy naszą maszynę czasu, nasz wehikuł i przenosimy się dzisiaj, proszę pana, lata 86, 1900 rzecz jasna i 1996. Tak to dzisiaj się...
6: Dziesięcioletnia przerwa.
5: Pierwsza data, z którą się utożsamiam, bo to data mojego urodzenia, 86 rok. No i pierwsza okładka pierwszego przeglądu konińskiego z maja 1986 roku. Okazuje się, że wtedy był obchodzony Rok Pokoju i na Rok Pokoju no, jest tutaj, myślę, że to tak obrazuje to, że jeszcze ta zimna wojna trwała na dobre, bo oto mamy wiersz na okładce. Hiroshima, nasza pamięć. Z hipotez uczonych wojnę nuklearną przeżyją niektóre gatunki owadów. To czytamy nad wierszem, no a potem mamy zimnowojenny wiersz.
6: Deklamować trzeba w takim razie.
5: Tak jest. I czytamy po zwrotce, tak? Czy jak to tam? Strofie. O, strofa. Okay, tak, okay. Tego słowa szukałem. Okej. Okay.
6: W jesienny wieczór wiatr lekki ołów otrząsa liście, odchodzące na drogi albo na groby.
5: W radio dziewczęta Beethovena. A spod warstw muzyki wczoraj wyszedł z domu i nie wrócił tyle a tyle lat, oczy piwne, 1,70 m wzrostu, kto by wiedział.
6: Wieczorem wydłużającym się świstem wiatru człowieka poszukują uparcie obłąkanie, człowieka, który wyszedł z domu.
5: Kto ogłosi komunikat po błysku i wietrze radioaktywnym? Mrówki postawią pomnik na cześć, komar ze złością zabrzęczy, nigdzie ni śladu krwi.
6: W komunikacie o zaginionym nic dodać, nic ująć.
5: Czy może być większa bezradność homo sapiens?
6: Major Claude Ederle, który zbombardował Hiroshimę, dziwi się do tej pory. Oni wszyscy wiedzą, gdzie i kim jestem naprawdę, a ja tego nigdy nie wiem.
5: No... Nie wiem, czy tam dziewczęta Beethovena, czy nie dziewiąta Beethovena. Może tutaj chyba jakiś błąd.
6: Albo, bo... Wiesz, to było z poezją, to nigdy nie wiadomo.
5: Dziewcząt Beethovena nie kojarzę. Dziewiątą symfonię.
6: Co miał autor na myśli, to nigdy nie wiesz.
5: Dziewiątą symfonię, tak. No może w radio, radioaktywne dziewczęta Beethovena, może o to chodzi. No dobrze. Do redakcji listy pani Alicja napisała, narzekała i nie ma się jej zresztą co dziwić. Jestem niespotykanie spokojny człowiek, to w cudzysłowie, i bez specjalnych narzekań znoszę od 12 lat uciążliwości mieszkania na 10 piętrze w wieżowcu przy ulicy Wyzwolenia 7 w Koninie. W Koninie oczywiście. W niedzielę 23 marca tego roku spadł niewielki pierwszy tej wiosny deszcz bez huraganu i oberwania chmur, a moje mieszkanie wygląda jak po klęsce żywiołowej. Ściana szczytowa cała przesiąkła wodą i to tak intensywnie, że odpadł tapety, przeciekł również naprawiony kilka miesięcy temu dach.
6: Zgłaszałem już do spółdzielni mieszkaniowej kilkakrotnie podobne przypadki, zawsze odsyłano mnie do PZU. Odszkodowanie dostałam, ale to nie jest jednoznaczne zabezpieczenie mieszkania przed podobnymi przypadkami. Ostatnie odszkodowanie otrzymałem we wrześniu ubiegłego roku, po ulewnych deszczach tamtego lata. Przecież to nie jest sprawa pieniędzy, ale zreperowania ścian i dachu.
5: Płacę za mieszkanie prawie 1600 zł miesięcznie i bez szemrania znosiłam podwyżki czynszu, nie wnikając specjalnie w źródło tak zwanych kosztów własnych spółdzielni i chciałabym w zamian choćby znośnych warunków bytowania.
6: No to może być problem, jak co chwilę jak deszcz pada, to ci dach przecieka. No to...
5: I cieknie ci po ścianie i spółdzielnia nic z tym nie robi, no bo chyba nic nie robiła, skoro pani musiała udać się czy napisać aż do gazety.
6: Żeby w końcu coś się ruszyło.
5: No to chyba dzisiaj już takie rzeczy się nie zdarzają.
6: No mam nadzieję, że nie. Przynajmniej do nas jakieś takie sygnały nie docierają, aż tak silnie, żeby dachy przeciekały.
5: Tak, i odklejały się tapety. A tutaj okładka następnego numeru majowego, 86 rok. No i z moją uwagę zwróciło to, co jest na samej górze.
6: Pozdrowienia. Pozdrawiamy wojewódzką konferencję przedzjazdową PZPR.
5: To ładnie, tak, że miło. Tak. Tygodnik Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej tak pozdrawiał na okładce.
6: Jakbyśmy na przykład teraz w portalu u nas napisali, pozdrawiamy radnych przed sesją Rady Miasta Konina na przykład. O.
5: Albo pana prezydenta.
6: Albo
5: Piotra
6: pana prezydenta, że się musi z nim męczyć na przykład z tymi radnymi.
5: Z tymi radnymi. Pozdrawiamy i życzymy wytrwałości na sesji.
6: Tak, na pewno byłby mu przyjemniej, nie?
5: No myślę, że tak. I przede wszystkim zdecydowanie taki podbudowany by do sesji podszedł.
6: Tak. I może jakbyśmy na przykład zadawali pytania, to też przyjemniej by odpowiadał, nam szybciej by nam odpowiadał.
5: Ja myślę, że trzeba by było wypróbować taki sposób. To dobry pomysł jest. No dobrze, stary Konin dzisiaj już wygląda znacznie lepiej, ale ja jeszcze pamiętam, jak byłem dzieckiem w latach 90. wyglądał gorzej, a w latach 80. pewnie było jeszcze gorzej. No i czytajmy tutaj, co napisali.
6: Stary Konin sprawia wrażenie zapomnianego przez wszystkich. Nawet tamtejsze bary i restauracje nie cieszą się dobrą sławą. Ostatnio 30 kwietnia odwiedziliśmy bar Frykas, już nieistniejący, od niedawna noszący taką nazwę. Kiedyś nazywał się Zacisze. Z przyjemnością zauważyliśmy zupełnie niezły wystrój lokalu i porządek. Może niezbyt fortunnym jest, że do sali bezalkoholowej, by zjeść posiłek, trzeba przejść przez pomieszczenie, gdzie przed 13 pije się piwo, a potem mocniejsze trunki. Układ lokalu nie pozwala jednak na inne rozwiązanie.
5: Tego dnia Frykas oferował naprawdę szeroki zestaw dań. W karcie znaleźliśmy 5 zup, 7 dań jarskich, 11 dań podstawowych z baraniny, wołoniny, wołowiny i wieprzowiny, całą gamę dodatków, a zalaną 10 przekąsek. Specjalnością zakładu jest 90-gramowy szaszłyk barani za 138 zł. Można także tu zjeść posiłek podstawowy, na który składa się szczawiowa z jajkiem, omlet rzymski i kompot. To wszystko za 132 zł. Z karty wyczytaliśmy, że barem Frykas kieruje Halina Szaczkowska. Szefem kuchni jest Wanda Szpruta, a kalkulacją cen zajmuje się Elżbieta Kurczaba.
6: Nienawidzę szczawiowy.
5: Nienawidzisz szczawiowy, a ja lubię. Z jajkiem, czy tak, jak tu jest napisane, to jest w ogóle jedno z dań pokazowych mojej mamy. Pamiętam, moja siostra mówiła na to zupa jajeczkowa. Moja mama więcej tego jajka wkrawała niż szczawiu było w tej zupie.
6: O to akurat pochwaliłbym takie właśnie zabiegi.
5: Także zupa jajeczkowa była, ja bardzo, bardzo lubię. Chyba dlatego, że mi się kojarzy z dzieciństwem, ale w ogóle oferta całkiem niezła.
6: Tak, no tu jest 18 dań łącznie, jak rozumiem.
5: I 7 dań jarskich.
6: Baranina, 7 dań jarskich.
5: No to teraz w ogóle rzadkość, żeby wegetarianin wyszedł i miał 7 dań.
6: Gdzie znajdziesz baraninę oprócz może jakichś kebabów, nie? No to
5: No, chociaż co pewnie tam ta baranina to taka jest, wiesz.
6: No pewnie tak, ale...
5: Barana nie widziała na oczy, przypuszczam.
6: Natomiast, no mimo wszystko, no dzisiaj na przykład porównując do takich jadłodajni, nie mówię tam o restauracjach, tylko takich właśnie barów mlecznych, o, które ostatnio też się rozwijają dość prężnie, to tam jednak skromniejsze są te oferty zazwyczaj.
5: No chociaż zależy też gdzie, bo są takie miejsca w Koninie, gdzie od góry do dołu jest tych wypisanych, tych dań dosyć sporo, cała lista. Także, no. Natomiast jak na tamte czasy, 86 rok, to myślę, że wyglądało to całkiem ciekawie. Inaczej to sobie wyobrażałem. Problemy nie susza. Zamieszkujemy przy ulicy Matejki 1, 3 i 5. Przy tych blokach panuje straszny brud i bałagan, jak wewnątrz bloków, tak i na zewnątrz. Nie ma trawników. Robili wodę, wykopy zostawili, trawa nie posiana, ludzie z domków jednorodzinnych chodzą na przełaj, wydeptują ścieżki. Samochody stoją na trawnikach. Czyżby nie dało się czegoś zrobić wokół tych bloków, bo nawet nie ma chodników. Gdy ktoś z innych miejscowości przyjedzie, to mówi, że ludzie na wsi mają ładniej niż my. Bloki należą do kopalni węgla brunatnego.
6: Nas mieszkańców nurtuje brak kiosku warzywniczego na osiedlu przy kiosku spożywczym. Stawia się stragan warzywniczy przy sklepie w Niesłuszu, który na pewno nie da żadnego rezultatu, bo to jest przy samej głównej ulicy Kusz i tym podobne. Że w ogóle władze sanepidu na to pozwalają. Przecież powinien być podstawiony tu na osiedlu domków jednorodzinnych i przy blokach, bo jest miejsca bardzo dużo.
5: Tak, są już tam teraz chodniki od dawna.
6: Na Niesłuszu.
5: I wygląda tak, to, no tak. Bo to chodzi o te punktowce takie trzy, co tam stoją przy Matejki. Takie trzy bloki tam są.
6: Gdzie z Matejki?
5: Jak wjeżdżasz do Niesłusza, ale nie tam od Okólnej, tylko jakbyś jechał dalej Przemysłową i potem w prawo, jak są światła.
6: Tak,
5: i takie trzy punktowce stoją, także to już ten problem w ciągu ostatnich 40 lat naprawił.
6: Chociaż to.
5: Okej, okay. Następny list od czytelnika. Brudno, tak jest zatytułowany, nie chodzi o dzielnicę Warszawy. O to, że po prostu brudno.
6: Z okazji miesiąca czystości, kwietnia, pragnę w imieniu mieszkańców naszego bloku za waszym pośrednictwem wytknąć szanownej administracji spółdzielni mieszkaniowej Zachód. Bo już z rozpędu aż Zatorze pojechałem.
5: No ty z Zatorza jesteś, to tak.
6: Tak, spółdzielni mieszkaniowej Zachód, że w ogóle nie interesuje się blokiem mieszkalnym przy ulicy Tuwima 1. Przecież tutaj mieszkają chyba ludzie, a nie tylko pracownicy elektrowni, jeśli ich się traktuje może inaczej. Od dłuższego już czasu blok ten, jak jego klatka schodowa, winda i tym podobne, wyglądają fatalnie. Dziwimy się jako mieszkańcy, że dotąd jeszcze sanepid nie zamknął i dostępu do wnętrza. Przecież na parterze, gdzie jest najwięcej śmieci, mieści się klub, miejsce kultury i biura zarządu wojewódzkiego.
5: Wielki wstyd. Brud i niechlujstwo straszne. Na tym parterze także jest zamieszczona tablica z nazwiskami samorządu blokowego i dozorcy, których tutaj nie będę wymieniać, więc co oni robią? Czy nie widzą tego bałaganu? Dlaczego nie są karani mandatami? Może to by pomogło. Uważam, że zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności za utrzymanie czystości przez wszystkich mieszkańców, ale wiecie, klatki okien, zamiatanie ciąży chyba na gospodarzu. Strych jest otwarty, bez przerwy giną anteny telewizyjne. Dlaczego tak jest? Były interwencje w administracji spółdzielni, ale bez skutku. Czekamy na wyjaśnienie i jak najszybsze zmycie tych bardzo, bardzo starych brudów. No, to nie ciekawie. Dzisiaj chyba takiego problemu nie ma. Znaczy nie. Na pewno nie ma.
6: Znaczy może gdzieś miejscowo tak, ale wydaje mi się generalnie, że jest lepiej. I nawet wczoraj rozmawiałem, byłem na spotkaniu z prezesem TKKF Korty, który buduje boisko do padla, które będzie...
5: Z Marcinem takie... Dołowcem, tak, widziałem artykuł również.
6: Tak.
5: Był tydzień temu w tygodniku w magazynie sportowym Radia Konin.
6: Tak jest. No i właśnie rozmawialiśmy tak, że to będzie takie ogólnodostępne boisko, nie, jakby nie pilnowane przez żadnego tam dozorcę przez cały
5: czas. Zdalnie będzie
6: zdalnie.
5: Można.
6: No i właśnie konkluzja była taka, że właśnie trochę się zmieniły te czasy, że dzisiaj takie obiekty są w stanie funkcjonować, no bo te 30-40 lat temu to pewnie jakiś wandalizm właśnie, jakiś byłby syf tam zostawiony.
5: Ale dzisiaj też jest monitoring, nie?
6: Jest
5: na pewno na tym korcie odpadła będzie
6: ale
5: kamerą.
6: Wydaje mi się też, że generalnie zdarzają się oczywiście jakieś, czasem piszemy o nich, czy mówimy w akty wandalizmu, że coś jest zniszczone, ale generalnie jeśli chodzi o taki porządek i takie zachowanie wspólnej przestrzeni w dobrym stanie, to jednak się dużo poprawiło, mi się wydaje.
5: Gospodarze się wywiązują ze swoich obowiązków, po prostu są zatrudnieni też, przez spółdzielnie.
6: Tak. Często to są też już profesjonalne osoby.
5: Tak, firmy profesjonalne. Tak.
6: No, które po prostu mają za to opłacone i wiedzą, że jak się nie postarają, to po prostu nowego kontraktu na przykład nie będzie i to też pewnie działa.
5: To ja pozdrawiam gospodynię, tak korzystając z mojego bloku, panią Magdę, bo się wywiązuje, jest ładnie, pięknie, czysto i jest bardzo sympatyczna. W padla będziesz grał?
6: No właśnie chcę spróbować sobie. No.
7: Bo ja próbowałem już, tak? Bo moja siostra mieszka w Walencji, tam w Hiszpanii, to oni kochają padel, więc moja siostra nawet tam i na treningi, i w rozgrywkach bierze udział, więc musiała mnie zabrać i bardzo fajna gra, także ja już nie mogę się doczekać i zacieram ręce. A i jeszcze moja siostra powiedziała, teraz do niej dzwoniłem, mówi, kupiłam sobie nową rakietę. A ja mówię, to starą przesyłasz mi.
6: A nawet jakbyś nie miał, to tam będzie można wypożyczyć sobie rakietę.
7: Ale będę,
6: chciał spróbować, to będzie mógł.
7: Będę miał od siostry rakietę do padla i no już naprawdę nie mogę się doczekać. Długo nie będziecie musieli czekać, jeżeli chodzi o przerwę, która przed nami będzie króciuteńka, a po niej powracamy do retroprasówki. Zostańcie z nami.
4: Retroprasówka w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Retroprasówka w Meloradiu na 99,6.
7: Ale tak jak obiecywaliśmy, mały, krótki momencik. Jesteśmy z powrotem z wami. Bartek Skonieczny, portal lm.pl.
6: I Mateusz Krzesiński, Meloradio.
7: A to jest retroprasówka, czyli audycja, w której zaglądamy do starych konińskich gazet. Najczęściej, zdecydowanie najczęściej jest to przegląd koniński. Przeglądy konińskie z 1986 roku z maja przeglądamy. I czy pan poznaje ten obiekt tutaj, ten budynek?
6: Ten na dole po lewej, tak?
7: Tak, na po lewej i po prawej dwa zdjęcia są.
6: Czemu to ty zawsze te zagadki zadajesz?
7: Ale ten budynek, musisz rozpoznać,
6: potem
7: słuchaj.
6: Potem wychodzę, że w ogóle konina nie znam. Czekaj, myślę, jakaś podpowiedź, na jakim osiedlu to jest?
7: Szkoła, do której chodziłeś.
6: Szkoła? Dobra, to jest teraz to jest szkoła podstawowa numer 3, to.
7: Tak,
6: ja tam chodziłem do gimnazjum numer 7.
7: Numer 7.
6: A wtedy... to, co mnie zmyliło, bo tu na zdjęciu jest taki kabel pociągnięty, i ja myślałem, że to jest kawałek budynku. I myślałem, co to za dziwny kształt tutaj w ogóle jest. A to po prostu jest, to szkoła ma dość taki standardowy, że tak powiem, kształt.
7: Tak, i tutaj jest artykuł o tym, wtedy była to szkoła podstawowa numer 2.
6: Tak,
7: przy moja mama tam Sosnowej, uczyła. Tak, i tutaj jest artykuł o tym, że wybudowano tą szkołę, a potem się okazało, że jest za mała i dopiero po jakimś tam czasie zaczęto dobudowywać następny segment.
6: Tak, tam był taki bardzo specyficzny układ tej szkoły, bo się schodziło w dół, szło się takim szerokim korytarzem i właśnie tam było po drugiej stronie jeszcze były sale dodatkowe, więc tak.
7: Sala gimnastyczna chyba też, nie? Tamtędy się szło, znaczy chodzi się cały czas oczywiście.
6: Właśnie tam nie do końca, bo jeśli dobrze kojarzę, to tam część została zabudowana, czy wyburzona już po tym, jak ja gimnazjum opuściłem.
7: No też tam basen powstał, nie? Także mógł się ten układ w jakiś sposób
6: Może to przez to, no.
7: Zmienić.
6: Coś tam w tym segmencie właśnie było pozmieniane od czasu, jak ja tam do gimnazjum chodziłem.
7: I to artykuł właśnie na ten temat. A tutaj o konińskich szermierzach. W czasach, kiedy jeszcze zawodnikiem był Tadeusz Piguła, między innymi artykuł o tym, że są nareszcie na swoim, ale to jeszcze rzecz jasna nie chodziło o ten pawilon szermierczy duży, który mamy w tej chwili, bo on powstał dopiero pod koniec lat 90. Tylko o to, że wprowadzili się do hali wojewódzkiego wtedy Domu Kultury.
6: Wojewódzki Dom Kultury, czyli
7: Koniński Dom Kultury, czyli Konińskie Centrum
6: Kultury. Ale jeszcze
7: kultury,
6: bez tej dobudówki, że tak powiem.
7: Tak. Może przeczytajmy fragment, jak to wtedy szermierze konińscy funkcjonowali.
6: Nieco ponad rok temu dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koninie Henryk Kuźniak relacjonował mi postęp robót w pawilonie obok letniego basenu, siedziba MOSIR, której głównym celem było stworzenie sali treningowej dla szermierzy Zagłębia. Z niemałym zainteresowaniem słuchałem opowieści o pomieszczeniach mających służyć zarówno wykuwaniu sportowej formy, jak również odnowie po treningowym wysiłku.
7: Czyli tutaj chodzi o obiekt w Kurowie, bo skoro jest w pawilonie obok letniego basenu, siedziba MOSIR.
6: Mhm. To tam były jakieś pomieszczenia takie sportowe?
7: Sam cały czas tam, tak? Przecież, tak. Tam Koniński Klub K1 między innymi ma treningi, Copacabana tam miała wcześniej treningi.
6: Tak, rzeczywiście.
7: Tak. Z niemałym zainteresowaniem słuchałem opowieści o pomieszczeniach mających służyć zarówno wykuwaniu sportowej formy, jak również odnowie po treningowym wysiłku. Obserwując ówczesne zaawansowanie prac, a raczej mając świadomość, ile jeszcze trudu czeka budowniczych, aby zarysowany projekt doprowadzić do końca, z wielką niecierpliwością oczekiwałem odpowiedzi na ile udało się dyrektorowi zrealizować swoje marzenia.
6: Temu celowi służyła wizyta, jaką przed kilkoma dniami złożyłem w ośrodku. Stanowczo za późno. Już od dobrych kilku miesięcy obiekt ten w pełne posiadanie wzięli szermierze. Trener Zenon Ryszewski pokazuje najpierw salę bitewną, jaką określa. Długa na 22 metry i szeroka na 10 metrów, posiada 4 plansze do otoczenia pojedynków. Na ścianach wielkie lustra, fotosy szablistów, plansze przedstawiające najciekawsze akcje specjalistów tej broni, dyplomy obrazujące sportowe sukcesy. Drabinki gimnastyczne obwieszone szermierczym sprzętem i nie brakuje nawet dużego zegara odmierzającego czas zajęć. Sala nie posiada może imponujących rozmiarów, ale zdaniem trenera w zupełności wystarcza. Służy przecież

0: szybciej gaszą pożary. Palenie łąk i nieużytków stało się od kilku lat nałogiem właścicieli suchej trawki i piromanów amatorów. Nałóg często przeradza się w hazard, bo jak wiadomo, nie zawsze od rozpalonego przez siebie ognia udaje się uciec.
1: Ostatnio opowiedziano nam o zdarzeniu w jednej z podkolińskich wiosek. Pewnego dnia, gdy słoneczko przypiekało niemożebnie, dwie babcie, sąsiadki stwierdziły, że trawka na pobliskim rowie coś za bardzo wyrosła i należałoby ją nieco skrócić.
0: Jako skuteczną i mało fatygującą metodę babcie wybrały podpalenie rowu. Aby jednak zachować zasady bezpieczeństwa, przydźwigały na miejsce wiaderko z wodą i łopatę.
1: Trawa paliła się pięknie, wesoło skwiercząc, płomień hasał po coraz to nowych źdźbłach. W pewnym momencie podpalaczki usłyszały w oddali odgłos syreny. Pomyślały, że to pogotowie albo policjanty. Skąd tu strażaki? Nikt nie wzywał. Tymczasem odgłos przybliżał się i wkrótce zaskoczonym babcią ukazał się pędzący na kogutach czerwony wóz strażacki.
0: Strażaki wyskoczyli z wozu, by zdławić żywioł. Kto rozpalił ten ogień? Wrzasnął najstarszy. Babcie wystraszyły się, jako że strażaki miny miały nietęgie.
2: A to panie, to te młode na motorach jeżdżą i pety rzucają. Zajęło się i próbujemy ugasić, odpowiedziały zatrwożone babcie.
0: Strażaki podziękowali starowinkom za poświęcenie w ratowaniu wspólnego dobra, ogień zadeptali buciorami i w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku odjechali.
1: Uciechę mieli wszyscy. Babcie, bo pozbyły się paskudnego trawska, a w dodatku dostały pochwałę, i strażacy, bo ugasili jeszcze jeden pożar. Wszyscy natomiast nabrali przeświadczenia, że pomoc społeczeństwa jest nieodzowna.
0: Styrta się poli.
3: Gdzie?
0: Tak mi się skojarzyło. Syna nie ma. No tak, babcie. Zapaliły, ugasiły, pochwałę przyjęły i wszystko w klasie. Oczywiście nie polecamy podobnych praktyk. Absolutnie do tego nie namawiamy, wręcz przeciwnie. Gwiazda trzynastki. Niejednokrotnie na łamach trzynastki donosiliśmy o rozmaitych wybrykach ludzi władzy. Opisywaliśmy, jak to niektórzy popisywali się, będąc w stanie mocno wskazującym na spożycie. Po pewnych tam używkach, wiadomo, człowiek czuje się jak młody bóg, to i ochota na figle większa. Mogą różnej maści politycy, to dlaczego nie mogą dziennikarze? Naszą gwiazdą w tym tygodniku został Jędruś K., zasłużony pracownik radia też K.
1: Słowem, gość w ogóle nie do podrobienia. Doszły nas słuchy, że tak całkiem niedawno nasz szanowny kolega jechał rano autobusem linii MZK. Zapewne do roboty jak najbardziej. Pech chciał, że do pojazdów tarabaniły się kanary i bezczelnie zaczęły sprawdzać bilety. No i Jędruś wpadł. Początkowo nie chciało nam się w to wszystko uwierzyć. Dlatego postanowiliśmy zasięgnąć informacji u naszych konfidentów. Okazało się, że komputer nie kłamie. Nazwisko Jędrusia, ksywka... 9O, tak? Czy 90?
0: 90? To tak, to tego nie kojarzę. Ale czytajmy dalej.
1: Widnieje w nim jak byk za przeproszeniem. Przy okazji wyszło na jaw, że nasz przyjaciel został złapany już po raz drugi. Pierwszy raz jakieś pół roku temu. Wychodzi z tego, że działał w warunkach recydywy, mówiąc językiem policjantów. Nie chcemy być upierdliwi, ale najwyższy czas kupić sobie własne autko.
0: I teraz kilka tutaj ciekawostek, analizując ten tekst. Zasięgnęliśmy informacji u naszych konfidentów, czyli można było zadzwonić i się zapytać, czy ten i ten pan dostał mandat, i taka informacja była udzielona. RODO lat 90. oczywiście czegoś takiego wtedy nie było. Radio K, czyli Radio Konin, Jędruś K, czyli Andrzej K. Był tam jeden i kojarzę tego pana, nieżyjący już od dłuższego czasu, natomiast bardzo sympatyczna postać, którą miło wspominamy. Obdarzony fantastycznym radiowym głosem. Czas zamanifestować. Jakie to było podejście do 1 maja, bo tutaj właśnie o święto pracy chodzi, w czasach, gdy dopiero co zmieniały się systemy i może niekoniecznie każdemu ten pierwszy dzień maja jeszcze się, może inaczej, nawet nie to, że się nie kojarzył pozytywnie, a się kojarzył negatywnie. Był ten pochód wtedy, w tych latach 90., czy go nie było, to poczytajmy.
1: No właśnie, nawet już na początku artykułu jest takie zastrzeżenie. Nie. Zbliża się święto ludzi pracy najemnej, czyli 1 maja. Jeszcze jakieś 2 lata temu trochę głupio było iść na robotniczą manifestację, bo przecież jak można było protestować przeciwko władzy, która obaliła komunę? Dlatego na przykład ludzie z Solidarności swoje święto zwykle spędzali w kościołach na modlitwie. Teraz manifestować już można, a nawet trzeba.
0: Oczywiście nie zachęcamy do manifestowania przeciw, lecz jak najbardziej za. Władzę przecież mamy wspaniałą, troszczącą się jak nikt o nasze dobre samopoczucie. Nie widzimy więc żadnej przyczyny, aby nie udzielić jej naszego poparcia. Powodów przecież jest wiele. Tutaj znowu używki.
1: Różne używki i benzyna dodają oległość.

0: Popularnie niedawno te dwa ostatnie dobra aż o 15%. W taki sposób władza chce załatać dziurę w budżecie. Jednocześnie wskaźnik wzrostu gospodarczego niezmiennie idzie w górę. W statystykach ludzi się w nich nie przewiduje. Coś nam się jednak zdaje, że wprost proporcjonalnie do wzrostu obniża się nasz poziom życia.
1: Podobnie rzecz się ma z władzą samorządową Konina. Właśnie podniesiono opłaty za wodę i ścieki, bardzo słusznie jak najbardziej. Mieszkańcom powodzi się tak dobrze, że bez szemrania przyjęli dosyć wysokie podwyżki czynszów. Czemu nie? Władzę stać, by podnosić ceny, to dlaczego ma nie być stać obywatela, aby za to wszystko płacić? Czyż nie żyje nam się pięknie? Ależ tak! W związku z tym za KPA będziemy uważać tego? Kiepa?
0: Może.
1: Który 1 maja nie przemaszeruje ze szturmówką w łapie głównymi ulicami Konina i nie poprze słusznego kierunku rozwoju kraju i miasta. No tak, artystycznie bardzo.
0: Trochę
1: tak.
0: Rozgoryczenie wybrzmiało tak. Z tego artykułu rzeczywistością.
1: Marek Grechuta i Anawa zapowiadani, że wystąpią w konińskim Oskardzie 15 maja 1996 roku. Kilka słów na temat Marka Grechuty. Tutaj obecny jest na estradzie od 30 lat, w tym czasie wylansował tak nieśmiertelne przeboje, jak piękne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. No i zaproszenie, którego już nigdy więcej w gazecie nie zobaczymy. Strona sportowa. Górnik Konin bardzo słabo tutaj sobie radził w tym sezonie. Na wiosnę sobie słabo radził, bo o ile w tabeli w ogóle był na 6 pozycji, to na wiosnę na 18 drużyn zajmował miejsce 14. No i tutaj nie będziemy czytali, to jest opis meczu z Chrobrym Głogów, przegrany 0-2, ale taka ciekawostka, trenerem wtedy był Wojciech Łazarek.
0: Znany trener. Na arenie nawet ogólnopolskiej.
1: A w meczu wystąpił tutaj takie nawiązanie, bo wczoraj do nas doszła taka smutna wiadomość, że nie żyje Tomasz Witek, piłkarz, zawodnik Górnika Konin, potem również Aluminium. No i także w tym meczu z Chrobrym Głogów Tomasz Witek występował. I na koniec jeszcze wstępniak redaktora naczelnego Stanisława Piguły, który mi się dzisiaj śnił w ogóle tak na marginesie. Więc
0: koszmar był, czy wręcz przeciwnie?
1: To był taki sen, nie, raczej neutralny po prostu, okay. Nie? Także nic tam się wielkiego nie wydarzyło. Tekst dotyczy tego, że pan Stanisław był w Kołobrzegu, no i czy dobrze mamy wykorzystany ten potencjał nasz turystyczny tutaj w Koninie, w Ślesinie, dookoła, ale potem co w związku z tym z samym miastem, czyli z Koninem, i może od tego akapitu przeczytajmy.
0: Wypoczywający w rejonie Konina na pewno odwiedzą stolicę województwa. Prawdopodobnie będą zawiedzeni tym, co ich spotka. Spacerowi po starej części miasta musi towarzyszyć przygnębienie wywołane widokiem rozpadających się budynków i bałaganem. Także nowy Konin nie jest przyjazny dla turystów, bo nie mają gdzie wypić kawy czy posilić się za nieduże pieniądze. Brakuje w mieście letnich restauracji jak pod parasolami, które niegdyś były urządzane w centrum Konina. Takiemu celowi mógłby służyć również rynek, gdyby usunąć z niego okropne klomby i przywrócić temu placowi pierwotny wygląd.
1: No i stało się.
0: O proszę, to znamy, kto jest odpowiedzialny za to betonowanie.
1: Klombów nie ma. Jest element wodny nawet na rynku i w sumie no, pojawiły się jakieś te ogródki takie letnie na czas lata.
0: Tak, tak, wystawiają
1: ale jest
0: się.
1: Ich cały czas bardzo, bardzo niewiele.
0: Tak, natomiast no dobrze, że w ogóle są, bo rzeczywiście tam ruch wtedy jest przy tych restauracjach.
1: I czytamy dalej. Zdaję sobie sprawę, że nie wszystko można zrobić od razu, ale od czegoś trzeba zacząć. Zbliżają się dni Konina, święto miasta i mieszkańców. W ubiegłym roku po przesunięciu ich na jesień z uwagi na aurę nie udały się. Teraz jest szansa na lepszą pogodę. Może w ciągu kilku świątecznych dni Konin wreszcie ożyje. Stanisław Piguła, maj 1996 roku. Dziękujemy wam bardzo. To była retroprasówka w Meloradiu na 99,6 w Koninie. Bartosz z Konieczny, portal LMPL.
0: I Mateusz Krzysiński, Meloradio.
1: Z naszą audycją słyszymy się ponownie za tydzień. Bądźcie koniecznie z nami. Do usłyszenia.
2: Retroprasówka w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Historia Konina w Meloradiu na 99,6.
3: Mateusz Krzesiński, witam i zaczynamy audycję. Kolejne wydanie Historii Konina i powrót do tematu rozpoczętego przed kilkoma tygodniami, ale najpierw przywitajmy się. Pan Piotr Rybczyński, witam.
4: Dzień dobry.
3: Kierownik Konińskiego Oddziału Archiwum Państwowego i Koniński historyk o szansach na gospodarczy rozwój Konina. Rozmawiamy tych XIX-wiecznych. Sukiennictwo najpierw było na tapecie przez kilka audycji. To lata 20 XIX wieku przede wszystkim. Ostatecznie, mimo że kilka takich warsztatów powstało w Koninie, nie odniosła ta branża większego sukcesu. Może przypomnimy na początek, dlaczego tak się stało, że nieopłacalne stało się sukiennictwo w Koninie właśnie przede wszystkim po powstaniu listopadowym.
5: No cóż, tak naprawdę to sukces był, tylko że krótko trwały, bo w latach od 1822 roku liczba fabryk sukna w mieście wzrastała w dużym tempie od kilku zaledwie zakładów, czyli jak ich wówczas określono fabryk sukna, a sukienników nazywano fabrykantami, aczkolwiek część z nich to było po prostu tak naprawdę majster i jakiś pomocnicy, jeden warsztat, no ale też powstało kilka, które już miały takie zalążki ewentualnie przekształcenia się kiedyś tam w manufakturę, czyli po prostu dysponujący już potencjałem, większym potencjałem produkcyjnym, no i nastawione na produkcję szczególnie pożądanego, czy może nie tyle pożądanego, co najbardziej dochodowego rodzaju produkcji, czyli tak zwanego sukna cienkiego, z założenia mającego być przede wszystkim przedmiotem eksportu. W 1829 roku mamy już w mieście, bo tak mi dysponujemy przekazami źródłowymi, 53 fabryki. No ale ja mówiłem o tych, na czym polegał zewnętrzna koniunktura gospodarcza, kwestia ceł, no i także o pewnych perturbacjach tutaj już lokalnych, związanych z Foluszem, które nie ułatwiało tego wzrostu, ponieważ prawdopodobnie, co niektórzy sukiennicy, jeszcze zanim wybuchło powstanie listopadowe, raczyli Konin opuścić i szukali lepszego, bardziej dogodnego miejsca. No ale wszystko skończyło się wraz z wybuchem powstania listopadowego, nie natychmiast, bo po wybuchu powstania listopadowego nawet dla sukienników zaczęły pojawiać się zamówienia na ich produkcję, co było związane z próbą tworzenia rozbudowy polskiej armii w warunkach powstania i tworzenia oddziałów powstańczych, znaczy oddziałów, które po stronie polskiej walczyły w powstaniu.
1: Na mundury.
5: Tak, no na mundury. No ale powstanie wkrótce upadło. Wprowadzono w 1932, po 1932 roku bariery celne, czyli ta koniunktura zewnętrzna się skończyła. Na dodatek jeszcze pojawił się trzeci czynnik, który dotknął miasto, wszystkich mieszkańców, ale także sukienników, ponieważ no, rosyjskie, carskie wojska ściągnięte tutaj do królestwa, mające zwalczać powstanie, tak, feldmarszałka Paskiewicza ściągnięte z głąb Rosji, przywlekły z sobą cholerę. I zaczyna się epidemia cholery w królestwie, która trwa przez dobrych kilka lat. No i to też uderza oczywiście w całą populację, no i także w sukienników. Zaczyna się kryzys, który się przejawia między innymi tym, że ta liczba zakładów od tych 53 zaczyna topnieć. W 1833 już wykazywano czynnych 37 fabryk, czyli już ta liczba się zmniejszyła. Rok później jest już ich tylko 34. No i w następnych latach po prostu sukcesywnie ta liczba się zmniejsza. Zmniejsza się także produkcja sukna i także już ostatecznie struktura tej produkcji. Zaczyna się już produkcja tylko sukna grubego i multanu, to znaczy po prostu tych rodzajów, które możemy się domyślać, znajdują popyt na rynku wewnętrznym. No bo oczywiście to nie jest tak, że ci sukiennicy od razu myśleli, żeby stąd gdzieś się przenosić. No oni tu już funkcjonowali. Po drugie oczywiście pozostało pewne, pomimo wprowadzenia barier celnych, no to skończył się możliwość eksportu. zbywania w części swojej produkcji, no ale rynek wewnętrzny nadal pozostał, więc po prostu produkowano i ci sukiennicy żyli z produkcji już tylko na rynek tutaj wewnętrzny i no, okoliczny, że tak mógłbym to określić. No ale miara jak gdyby tego upadku jest już dostrzegalna. W 1838 roku jest to już tylko 15 fabryk sukna, czyli tych zakładów produkcyjnych. Ich liczba później, no, co prawdopodobnie wiązało się z tym, że no, znikła ta epidemia cholery, sytuacja się gospodarcza trochę stabilizowała, więc nawet było tak, że w pewnym momencie na początku lat 40. No, nadal jeszcze było 16 zakładów i kilka następnych lat, no ale pod koniec już pierwszej połowy XIX wieku zaczęła się powolna znowu erozja, spowodowana zresztą wieloma czynnikami. Warto także pamiętać, że także około połowy XIX wieku znowu pojawia się druga epidemia cholery, jeszcze gorsza i o większym zasięgu aniżeli ta w latach 30. XIX wieku, co uderza po prostu w ogóle w gospodarkę miasta, gospodarkę regionu. No i znajduje także odbicie w sytuacji konińskich pozostałych jeszcze sukienników. I już po tych wszystkich wydarzeniach w 1852 roku gdzieś w przekazach, tak w materiałach źródłowych wspomina się tylko 3 fabryki sukna w mieście, a w 1856 roku bodaj odnalazłem już ostatnią informację o fabryce sukna w mieście. Oczywiście ten upadek konińskiego sukiennictwa, on nie dotyczył tylko Konina. Podobnie było w innych ośrodkach, które też z założenia miały się rozwijać w oparciu o tą gałąź produkcji. W latach od zaczęto, jak gdyby rozwój zaczął się w latach 20. XIX wieku. Tyle tylko, że w przypadku Konina zdarzyło się, no to jest też jeszcze do jak gdyby szczegółowego badania, sytuacja trochę specyficzna, ponieważ o ile w Kole, a przede wszystkim w Turku przetrwały pewne tradycje, już nie sukna, ale w ogóle tkactwa, tak, nastawionego na inne rodzaje materiałów, no to w przypadku Konina raczej te inne branże, że tak powiem, włókiennicze raczej się nie przyjęły i miasto już tym nie stało. Koło też później to uległo osłabieniu. No, takim ośrodkiem, w którym przetrwały te tradycje włókiennica i słynnej spółdzielni Tkacz w dwudziestoleciu międzywojennym, no to tylko pozostał Turek. No, w oparciu o to także zaczęła się powojenna pewna historia, historia w życiu gospodarczym już Turka, tak? No dzisiaj też to się znowu oczywiście zmieniło. My poświęciliśmy dość dużo na temat tej opowieści o tej pierwszej próbie.
1: Zanim ją domkniemy jeszcze, panie Piotrze, mnie ciekawi to, skąd wełna była brana na potrzeby tych naszych sukienników? Tutaj gdzieś z okolic, czy?
5: Tak, to znaczy na początku w ogóle, no, to było tak, jak się sukiennicy osiedlali w Koninie, no to między innymi oni mogli przywieźć pewien zapas i to było zwolnione od cła. Później stosowano dość skomplikowaną historię, ponieważ ja już wspominałem, że upatrywano w rozwoju sukiennictwa nie tylko jak gdyby załatwienie kilku różnych rzeczy. A mianowicie pierwsza kwestia to była, no, że powstaną, dzisiaj byśmy powiedzieli, no, zakłady, miejsca pracy, etc. Będzie się wszystko świetnie rozwijało. No ale drugim elementem było, że zakładano także, że to się przyczyni do rozwoju rolnictwa, tak? To znaczy, no, hodowli owiec, no bo będzie zapotrzebowanie na surowiec. W przypadku tego surowca tu stosowano dość liberalną politykę celną, no bo chodziło o to, żeby jednak było jakieś te surowce, no bo to wyglądało w ten sposób, że oczywiście jeżeli nawet z poznańskiego, tak, bo jak mówimy, że sukiennicy przybywali z Niemiec, to jest uproszczenie w tej epoce, mówimy bardziej bardziej precyzyjnie wówczas określano z krajów niemieckich. Nie ma wówczas jednolitych Niemiec. Takie zjednoczone Niemcy, cesarstwo powstają dopiero po roku 1870, więc ci sukiennicy, którzy się osiedlają w naszym regionie, są i z Prus, i z Saksonii, ale także po prostu warto, trzeba powiedzieć, że część z nich to przybyła z zaboru pruskiego, tu bezpośrednio, czyli po prostu z zachodniej Wielkopolski, tak? No i oczywiście to też było tak, że jeżeli sukiennicy przenosili się za granicę, bo tu znajdowali lepsze możliwości rozwoju, no to oczywiście produkcja wełny, wtedy mniej było wełny potrzeba w tych miejscach, gdzie oni dotychczas pracowali i dlatego stosowano dość liberalną taką politykę celną, że jak gdyby import wełny był dopuszczalny, tak, ale docelowo zakładano, że to się przyczyni trwale do po prostu rozwoju hodowli owiec, podniesie to produktywność już tutaj gospodarki rolnej w regionie. No co nie oznacza, że w ogóle tutaj nie hodowano owiec wcześniej, bo oczywiście to nie jest do końca. W majątkach generalnie też w produkcji owiec upatrywano pewne źródło dochodu. No, nie byliśmy na Podhalu, więc mniej tu liczono na mleko i oscypki, no ale hodowla owiec zapewniała pewne rzeczy. Oprócz wełny używanej do różnych celów, no to także oczywiście to były skóra, czyli kożuchy, tak, powszechnie wówczas używane. No i tu zresztą to oddaje pewną koncepcję rozwoju gospodarczego, który zakładano także w przypadku naszego regionu w okresie autonomii Królestwa Polskiego, czyli w tych latach 1815-30, tak, 32, czyli do końca już jak gdyby ostatecznego upadku powstania listopadowego, że koncepcja rozwijania w ogóle gospodarki. Aczkolwiek no, trzeba pamiętać o tym, o czym też mówiłem, że w przypadku Konina zdarzyło się to trochę tak, że te cele wzajemnie się po części wykluczały. To znaczy w tym sensie, że długo, dość dużo mówiliśmy o tym, że o historii właśnie, czy problemach z urządzeniem folusza w mieście. Chociaż była, Konin znajdował się nad rzeką i można było to zrobić, no ale to znowu kolidowało z zapewnieniem warcie funkcji głównego szlaku komunikacyjnego dla regionu w tym okresie. W każdym razie historia takiego pewnego zrywu gospodarczego opartego właśnie sukiennictwo zakończyła się po niespełna 30 latach. Kolejny taka pewna szansa otwiera się już po klęsce powstania styczniowego, no ale to będzie chyba tematem jakichś naszych dalszych spotkań i audycji, a może kolejną audycję trochę tak na czasie poświęcimy innej tematyce, ponieważ mamy setną rocznicę zamachu majowego, różnego zresztą określanego. No i był w tym wszystkim pewien epizod koniński, ale o tym powiemy w następnej audycji.
1: Czyli za tydzień dziękuję bardzo. Za dziś pan Piotr Rybczyński, szef Konińskiego Oddziału Archiwum Państwowego Koniński Historyk.
5: Dziękuję, do widzenia.
1: A ja nazywam się Mateusz Krzesiński, także mówię do usłyszenia.
2: Historia Konina w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.
1: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Skarby muzeum przed nami. Dzisiaj jestem z mikrofonem oczywiście w Konińskim Muzeum, w Konińskich Gosławicach. Danuta Pydyńska jest koło mnie.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam Państwa, witam Cię serdecznie.
3: Oczywiście z Konińskiego Muzeum. A spotykamy się dlatego, że jak to w maju bywa, w okolicach połowy maja, duże, bardzo duże wydarzenie tutaj w Gosławickim, w Gosławicach, w muzeum, nie tylko pod dachem, ale także w ogrodzie. Noc Muzeów 2026. Dlaczego znów pojawią się tutaj tłumy?
4: Mam taką nadzieję, że się pojawią tłumy. Rzeczywiście co roku w połowie maja, w tym roku jest to 16 maja, organizujemy Noc Muzeów i w ten sposób wpisujemy się w taką europejską akcję Europejska Noc Muzeów. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie do zwiedzania naszych wystaw, naszych ekspozycji. Wszystkie drzwi naszych obiektów będą dla Państwa otwarte i oczywiście muzeum w godzinach od 17 do 24 tego dnia będzie można zwiedzać bezpłatnie. W ramach Nocy Muzeów przygotowaliśmy też dla Państwa sporo atrakcji, które realizowane będą albo w poszczególnych obiektach znajdujących się na terenie naszego muzeum, albo w ogrodzie muzealnym czy w skansenie etnograficznym. I tak zaraz od wejścia w Spichlerzu, pierwszym budynku przy bramie, będzie można wziąć udział w animacjach plastycznych. To jest działanie skierowane szczególnie dla dzieci. Tym razem te animacje poświęcone będą naszej instytucji, ponieważ w tym roku Muzeum Okręgowe w Koninie obchodzi 60-lecie swojej działalności. Przy Spichlerzu będzie można też zobaczyć, jak rysuje na żywo karykatury zaproszony przez nas artysta Jacek Frąś. Oczywiście ci z Państwa, którzy mają do siebie duży dystans i zechcieliby taki własny portret z charakterem zabrać do domu, to mogą usiąść przed malarzem, przed rysownikiem i taką karykaturę sobie po prostu razem z nim stworzyć. Wojskowe Centrum Rekrutacji również będzie na Państwa czekać w Spichlerzu, a także nasi przyjaciele, górnicy, którzy niegdyś pracowali na odkrywce KWB Konin. Oni będą czekać na Państwa na wystawie By czas nie zaćmił i nie pamięć, Wielkopolskie Górnictwo. Będzie okazja do rozmów z nimi, będą opowiadać, jak funkcjonowała kopalnia, jak się w niej pracowało, co się na terenie kopalni wydobywało, bo sporo eksponatów znajdujących się w naszym muzeum to są także eksponaty pozyskane właśnie z odkrywki konińskiej. Idąc dalej, mijamy ogród muzealny, dochodzimy do zamku i tam na Międzymurzu będą pokazy rekonstruktorskie w tym roku poświęcone postaci biskupa Andrzeja Łaskarza, który ufundował 600 lat temu zamek i kościół w Gosławicach. Rok 2026 jest rokiem biskupa Andrzeja Łaskarza, dlatego chcieliśmy, aby i w tym roku podczas Nocy Muzeów ta postać była w jakiś sposób podkreślona, przedstawiona Państwu bliżej. W skansenie etnograficznym już od godziny 17 odbywać się będzie lekcja muzealna o polskich strojach i tańcach regionalnych z udziałem tancerzy i kapeli ludowej z zespołu folklorystycznego Wielkopolanie. Lekcja nosi tytuł Wyrychtuj się na tańce i to będzie dwójpółgodzinne spotkanie właśnie z folklorem. Serdecznie zapraszamy. Poszczególne regiony będą omawiane przez Piotra Kulkę, będą prezentowane tańce regionalne w wykonaniu tancerzy solo, w duetach, a także w choreografii na kilka par. I do tego oczywiście na żywo kapela wielkopolska będzie przygrywała tancerzom. W skansenie etnograficznym również będą warsztaty etnograficzne, wikliniarskie, prowadzone przez zaprzyjaźnionego z nami twórcę ludowego Dariusza Augustyna ze Szczepidła oraz panią Teresę Brzoskę, która jak zwykle uczyć będzie uczestników tworzenia kwiatów z bibuły. Będzie też kiermasz sztuki ludowej oraz degustacja tradycyjnych potraw regionalnych. Natomiast w chałupie, w kuchni będzie można wykonać sobie fotografię w stroju ludowym, atelier fotograficzne, obsługiwać będzie znany koniński fotografik Maciej Sypniewski, a towarzyszyć mu będzie Lidia Maksym, młoda koninianka, która na co dzień kultywuje sztukę ludową
1: i ma potężną wiedzę na ten temat i nawet ubiera się na co dzień w stroje ludowe.
4: Dokładnie, dokładnie. To jest wszystko prawda, więc po raz pierwszy zaprosiliśmy panią Lidię do naszego muzeum i chętnie podjęła współpracę z nami. Mamy nadzieję, że tę współpracę będziemy kontynuować. Tradycyjnie w Dworku Szlacheckim odbywać się będą koncerty w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia w Koninie. Tym razem zagrają dla nas zespoły kameralne, zespół kwartet skrzypcowy, kwartet klarnetowy, duet fletowy oraz duet gitara i flet. Uczniowie już są przygotowani i swoje występy rozpoczną o godzinie 18.30, a koncert powtórzą o godzinie 19.30. Jak zwykle w przestrzeni ogrodu będzie taka strefa piknikowa, strefa relaksacyjna, będzie można przysiąść na ławkach, położyć się na leżakach lub przekąsić coś, korzystając z usług food trucków. Wszystkie atrakcje, które realizowane będą w plenerze, trwać będą do godziny 20, natomiast nasze muzeum w tym dniu będzie czynne do godziny 24, więc jeżeli ktoś z Państwa dotrze do Konina albo powróci z podróży do Konina po 22, to jeszcze zdąży do nas dotrzeć i będzie mógł spokojnie oglądać nasze wystawy do godziny 24. Zapraszam bardzo serdecznie. Jest to dla nas bardzo ważny dzień. Jest to dla nas najważniejsza impreza i chcielibyśmy z Państwem spędzić tę chwilę razem. Liczymy oczywiście na obecność Koninian, ale podobnie jak w latach ubiegłych, wiemy, że do naszego muzeum w tym czasie przyjeżdża bardzo dużo osób z regionu. Często pojawiają się też turyści zagraniczni, więc mamy nadzieję, że i w tym roku frekwencja dopisze.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
4: Dziękuję i zapraszam jeszcze raz.
1: To była audycja Skarby Muzeum i rozmowa z Danutą Pydyńską z Konińskiego Muzeum o planowanej nocy muzeów 2026. A teraz nieco zmieniamy temat, chociaż związany on z muzeum także, bo właśnie muzeum ma przejąć koparkę Dolores, którą wydobyto z kopalni, z odkrywki kopalni węgla brunatnego i ma stać się swego rodzaju skansenem. Będzie można ją zwiedzać. W związku z tym szerokie plany Urzędu Marszałkowskiego Wielkopolskiego. Posłuchajmy, co na ten temat ma do powiedzenia marszałek województwa wielkopolskiego, a więc Marek Woźniak.
6: Ona na razie czeka na uregulowanie stanu prawnego, bo tutaj mamy pewne, tak powiem, dyskusje na ten temat, czy już, czy jeszcze chwilę. Cały czas obowiązują tam przepisy górnicze, więc mam nadzieję, że już wkrótce one przestaną obowiązywać na tym terenie, gdzie stoi koparka i wtedy będzie można już podjąć dalsze kroki w celu nabycia terenu i samego obiektu, czyli samej koparki, no i podejścia do przygotowania tam ekspozycji, która będzie w jakiś sposób przechowywać tradycję górnictwa odkrywkowego tutaj w rejonie Konina, bo moim zdaniem szkoda byłoby, gdybyśmy, tak powiem, te drzwi zamknęli bezpowrotnie i zapomnieli o tym okresie kilkudziesięcioletnim, gdzie właściwie Konin żył górnictwem odkrywkowym. To jest jakaś jednak duża sfera dziedzictwa technicznego i kulturowego i społecznego, więc myślę, że warto to przechować. To też będzie wyzwanie, jak to pokazać, ale wydaje mi się, że będziemy w stanie. To jest bez wątpienia atrakcja, tak? Wymagająca oczywiście przygotowania, zapewnienia bezpieczeństwa, bo tam kluczowe jest, żeby każdy, kto będzie chciał wejść na tę koparkę, żeby miał 100% zabezpieczone bezpieczeństwo. Natomiast mnie się marzy jeszcze w sąsiedztwie taka ekspozycja, która pokaże cały proces technologiczny i też te geologiczne walory tego obszaru, więc taka pełna narracja, spójna, komunikatywna, która pokaże, na czym polegało wydobycie węgla brunatnego, i jak to technologicznie postępowało. Koparka oczywiście to jest jeden z elementów, potem jest jeszcze przetwarzanie tego, transportowanie, po prostu to wszystko można pokazać. To wymaga też inwestycji w postaci jakiegoś obiektu i myślę, że to zrobimy. Znaczy ja bym chciał jak najszybciej, tylko dopóki obowiązuje na gruncie przepis, że jest to obszar objęty ochroną złoża, czyli jakby no, zastrzeżony dla górnictwa, to trudno tam podejmować inne działania inwestycyjne, bo jest to jakby niezgodne z prawem.
3: To był Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego. Teraz przenosimy się do Kazimierza Biskupiego. W tamtejszym parku pojawią się kozy. Mówi na ten temat więcej wójt Kazimierza Biskupiego Grzegorz Maciejewski.
7: W parku zagości u nas czterech nowych mieszkańców. Będą to małe kózki, czterech panów: Kazik, Stefek, Maryś i Rawcik. Myślę, że nie tylko dla mieszkańców, ale przede wszystkim dla tej najmłodszej grupy. To będzie bardzo wielka niespodzianka, ale też to będzie forma promocji Kazimierza, ale przede wszystkim promocji ekologii, promocji zwierząt, dbałości o nie. Będziemy przeprowadzać zajęcia z najmłodszymi naszymi dziećmi, jak się opiekować, żeby mogły sobie tutaj z nimi pochodzić, żeby mogły je nakarmić marchewkami, jabłuszkami. Ja sądzę, że park w Kazimierzu Biskupim przyciągnie bardzo dużo osób. Jeżeli ten projekt taki wstępny się sprawdzi, będziemy chcieli tą grupę naszych zwierząt rozbudować w kolejnych latach. Mają już swoje miejsce przy nowo budowanym stawie, będą miały piękny wybieg, ponad prawie 240 metrów kwadratowych, oczywiście o nawierzchniach przystosowanych dla nich, pomieszczenie ogrzewane, bieżącą wodę, paśnik, wszystko, czego dusza zapragnie. Planujemy wprowadzić je około 15 maja, przed dniem dziecka, przez 1 czerwca, ale to jeszcze z opiekunami rozmawiamy o tym. Jeżeli już by się nie pojawiły przed dniem dziecka, bo wiemy, że będzie bardzo dużo osób, to wprowadzimy je od 1 czerwca. Wprowadziliśmy tutaj regulamin, wiemy, że Rada Gminy już podjęła stosowną uchwałę o nadaniu imienia parkowi. Park Biskupa Jana Lubrańskiego jest regulamin, ale jeszcze, żeby ludzi uświadomić, jak dbać o zwierzęta, wiemy, że w naszym parku niestety dochodziło do rzeczy, że na przykład dzikie kaczki rzucano petardami. Na wszystkich wejściach będą potężne tablice ostrzegające, żeby wprowadzać psy tylko i wyłącznie na smyczy. Teren jest cały monitorowany pod firmą ochroniarską. Teraz nawet już powiem, że uszkodzono już ogrodzenie i w tej chwili policja jest na etapie poszukania sprawców, mamy monitoring. No i oczywiście musimy edukować wszystkich mieszkańców, żeby też nie karmili zwierząt różnymi rodzaju chipsami, chlebem lub innymi rzeczami, które są przystosowane dla ludzi, a nie dla zwierząt. Będą na pewno zadbane, będą służby, które będą nimi się na bieżąco opiekować. I tutaj wielka prośba dla mieszkańców i tych, którzy będą nas odwiedzali, żeby nie puszczać psów bezpańsko, jeżeli chodzi o teren parku, ani nie dożywiać ani ptaków, ani zwierząt. Kozy są, pochodzą z hodowli. W tym momencie są w takim miejscu przejściowym w agroturystyce. Oczywiście one są pod pełną opieką weterynaryjną. No i tutaj oczywiście tak samo będą zakolczykowane, oznakowane. Będzie pracownik z przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, dodatkowo osoba, która zajmuje się tym zawodowo z agroturystyki, raz w tygodniu będzie przyjeżdżać, jeżeli chodzi o taką inspekcję, no plus do tego pełna opieka weterynarza. I bardzo byśmy bardzo prosili, żeby nie dokarmiać zwierząt w parku, ani ptactwa.
3: To był Grzegorz Maciejewski, wójt Kazimierza Biskupiego i to wszystko w tym wydaniu magazynu reporterów Meloradia na 99,6 w Koninie. Bardzo Państwu dziękuję. Żegnam się, Mateusz Krzesiński. Do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.

0: głosówkę na naszym WhatsAppie.
1: Akurat jadę autem, droga szybko mi mija, bo jadę oczywiście z Meloradiem, także miłego dzionka wam życzę wszystkim.
0: Meloradio, podkręcamy tempo, na socialach też. Rano

ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości. Boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradiu i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
2: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradia.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradiu.

0: promocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. A i po tej stronie ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
1: Rano obudzi największego śpiocha.